0: Plus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Korneliusz i Cyprian, Rzymianin i Kartagińczyk, kapłan oraz poganin, który całą swoją młodość, jak o sobie pisał, oddany był złym nałogom. Nawet nie umarli w tym samym czasie. Korneliusz w roku 253, a Cyprian 258. A mimo tych różnic, wspominani są dzisiaj razem. Dlaczego? Bo dobrze się znali, wymieniali listami i okazywali sobie wsparcie? To też, ale to nie jest jedyny powód. Także i to, że obaj sprawowali godność biskupa, Korneliusz Rzymu, a Cyprian Kartaginy, także to jest zbyt mało, żeby wspominać ich razem. Zatem dlaczego, począwszy od IV wieku, Kościół łączy tych dwóch patronów w pamiątce jednego dnia? Bo byli świadkami miłości Chrystusa. Miłości, która jest pokorna, łagodna, ale chce być także w zgodzie z prawdą. Oto bowiem wielu chrześcijanom nie było łatwo oprzeć się prześladowaniom, które co róż wybuchały w III wieku. Tylko jak postępować z tymi, którzy zaparli się wiary, a którzy po ustaniu niebezpieczeństwa ponownie proszą o przyjęcie do Kościoła? Święty Korneliusz i święty Cyprian byli zdania, że takim upadłym, lapsi, jak ich nazywano, nie wolno zamykać drogi powrotu. Wszak miłość Chrystusa jest pokorna i łagodna. By jednak miłosierdzie nie negowało prawdy o dokonanym czynie, postanowili, że powrót ten musi wiązać się z pokutą. Co ciekawe, obaj dzisiejsi patroni, choć tak wyrozumiali wobec słabości innych, sami zginęli męczeńsko na fali kolejnych prześladowań chrześcijan.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jest środa, 16 września, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Leszno będzie miało zintegrowany węzeł przesiadkowy. Premier dozuje informacje dotyczące afery Zonda Krypto, aby opinia publiczna nie straciła nią zainteresowania, uważa politolog. W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
3: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9:30 w parafii pod wezwaniem świętego Rocha.
1: Informacje z Leszna.
2: Pociągi, autobusy, samochody i rowery w jednym nowoczesnym miejscu. Rejon ulicy Towarowej w Lesznie przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Powstanie tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który zostanie bezpośrednio połączony z dworcem kolejowym dzięki przebudowie przejścia podziemnego. Zmiany będą bardzo zauważalne, zapowiada prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
4: Do końca 2028 roku inwestycja za ponad 35 milionów, dofinansowanie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Powstaną miejsca parkingowe dla samochodów, dla rowerów, ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki. To miejsce zmieni totalnie swoje oblicze. Myślę, że będziemy z niego mega dumni.
2: Oprócz infrastruktury komunikacyjnej i zadaszonych peronów, zaplanowano tam także strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz mnóstwo nowej zieleni, która ma zająć blisko 1/3 przebudowanego terenu. Magistrat otrzyma dofinansowanie na te inwestycje z samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Już po raz piąty mieszkańcy Wielkopolski zdecydują w plebiscycie Łączy nas Wielkopolskie, które unijne przedsięwzięcia zasługują na miano najlepszych. Nominowanych jest 20 inicjatyw, w tym klasztor franciszkanów w Poznaniu. Za projekt Modernizacja i adaptacja zabytkowych zespołów klasztornych franciszkanów i salezjanów w Poznaniu. Głosowanie rozpoczyna się już dziś i potrwa do 25 września. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali i jak wiele nas łączy, która odbędzie się 8 października w studio TVP Poznań.
1: Informacje z kraju.
2: Premier dozuje informacje dotyczące afery Zonda Krypto, aby opinia publiczna nie straciła nią zainteresowania, uważa politolog Maria Wincławska. Według ustaleń Wirtualnej Polski i telewizji TVN osobą, którą powoływała się na wpływy w kancelarii prezydenta, był Tomasz Sakiewicz.
5: Pan premier nam powiedział, że pan minister sprawiedliwości, pan Waldemar Żurek, poprosił go o nieujawnianie tego nazwiska, a z drugiej strony ta afera Zonda Krypto jest taką aferą rozwojową, gdzie co jakiś czas słyszymy o kolejnych wątkach tej afery, że po prostu pan premier dozuje pewne informacje, żeby ten temat nie znudził się zbyt szybko opinii publicznej i żeby co jakiś czas po prostu wypływały nowe informacje.
2: Szef telewizji Republika miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Stacja kierowana przez Tomasza Sakiewicza nazwała te informacje rządową prowokacją.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ostatni czwartek lata będzie ciepły. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może wzrosnąć nawet do 25 stopni Celsjusza. W tej chwili 14 stopni za oknem. Późnym popołudniem i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Na barometrze dziś umiarkowanie, teraz 1013 hektopaskali. Ciśnienie w ciągu dnia spadnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest 5:05, tu poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Powinniśmy słuchać głosu sumienia niezależnie, czy podoba nam się jego zdanie i czy inni wkoło to zdanie podzielają.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Dziś nad Wielkopolską po raz 259 wstało słońce. Nastąpiło to, nie, dopiero nastąpi za 6 minut, dokładnie za 6 minut nad Poznaniem i naszym regionem wstanie słońce. Zostanie z nami do 19.05. Dzień w sumie potrwa 12 godzin i 38 minut. 16 września, środa, imieniny Edyty, Kamili, Kornela. Solenizantami są także Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Eugenia, Krystian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Sebastian i Innocentyna. Za chwilę deszczowa piosenka w wykonaniu Adele, a ja niebawem powiem wam, co dzisiaj w programie zaprezentuje wam Radio Emaus do godziny 10. Na razie 21 minut po 6.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Za każdym razem, gdy słyszę tę piosenkę, przypomina mi się spektakl Kombinat w Poznańskim Teatrze Muzycznym. To był Obywatel GC. A w naszym porannym programie już niebawem zajrzymy do czujnika smogu, czyli sprawdzimy jakość powietrza w środę 16 września. O 7.30 przegląd prasy, o 8.30 goście w studiu Radia Emaus, goście, którzy będą opowiadać o targach Viva Seniorzy, które to targi rozpoczną się na początku przyszłego miesiąca, w dniach dokładnie od 9 do 10 października. 9.15 to felieton profesora Jerzego Bralczyka, Słowo o Słowie. Dziś pan profesor będzie odpowiadał na pytanie pana Krzysztofa. I tuż po tym felietonie konkurs, dziś do wygrania zaproszenie do kina. Zapraszam serdecznie, tu Radio Emaus.

0: smogu.
1: Dziś jakość powietrza jest umiarkowana, to oznacza, że jest akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10 są na poziomie umiarkowanym. Poziom dwutlenku azotu jest znakomity, tak samo jak poziom ozonu przygruntowego.

601 077 033. Pod ten numer możecie napisać i zgłosić wasze zażalenia a propos pogody, a propos tego, że chcielibyście, żeby lato potrwało co najmniej 2 miesiące dłużej. Możecie napisać cokolwiek, co wam się nie podoba albo co was cieszy a propos lata, a propos aktualnej pogody. To najświeższa prognoza pogody na naszej antenie już za parę minut tuż po serwisie informacyjnym.

0: problemy techniczne z emisją naszego programu, ale program za pogody jak najbardziej będzie za chwilę przedstawiony, a właściwie już teraz.
1: Pogoda.
0: Na poznańskim niebie pojawia się już słońce. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane. Możemy liczyć na rozpogodzenia, właśnie takie jak teraz. W drugiej części dnia spodziewajmy się przelotnego deszczu. Na termometrze w tej chwili 14 stopni Celsjusza, będzie około 25. Ciśnienie umiarkowane w tej chwili na barometrze 1012 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radia Maus gra dla was w środę 16 września. Jest 7 po 7 do 10 z wami w Maus. Tomek Wandel, dzień dobry. Na tak zwany dobry początek tej godziny muzycznie Natalie Imbruglia i Torn.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus i Jan, choć mieli inny styl działania, przyciągali do Boga. Dzisiaj w Kościele jest wiele różnych duchowych ścieżek, form modlitwy, sposobów wyrażania wiary i życia miłością. Mimo to czasem nic nam nie pasuje, negujemy to, co jest, czepiamy się. Warto zastanowić się, co jest tego powodem. Pomocą może być modlitwa o mądrość, o której na końcu wspomina Jezus. Księga Mądrości obiecuje, że ci znajdą, którzy jej szukają. O mądrość w jakiej kwestii, która skłania mnie do negacji i narzekania, dziś poproszę.

0: Ona bliżej miejsca zamieszkania ma pomóc młodym.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus.

16 września w kalendarzu, dziś środa, jak to mówią, środa to mała sobota, to już moment, w którym jakoś tak intensywniej zaczynamy myśleć o weekendzie i planować, co będziemy robić w piątkowe popołudnie, w sobotę i w niedzielę, no chyba, że ktoś pracuje w weekend, bo tak się też zdarza, ma za to wolne, winne dni. Pozdrawiamy tak czy owak wszystkich. Bez wyjątku. Dzisiaj szczególnie pozdrawiamy Edytę, Kamila i Kornela, czyli trójkę naszych solenizantów. Za 11 minut minie 8, tu Radio Emaus.

0: Karana.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: Mega Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła ósma.
1: Informacje Radia Emaus.
2: W Poznaniu powstanie filia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu ma już 25 lat. Od kilku dni na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Przyszli sędziowie i prokuratorzy z zachodniej Polski nie będą już musieli wyjeżdżać na południe kraju. Od marca w Poznaniu rozpocznie działalność nowa filia krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby kadrowe w wymiarze sprawiedliwości w tej części kraju. O planach utworzenia ośrodka w stolicy Wielkopolski mówiono już jesienią podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Poznańskiego Sądu Apelacyjnego. Teraz te zapowiedzi stają się rzeczywistością. Poznańska placówka będzie drugą po działającym od zeszłego roku Gdańsku filią szkoły w Polsce. Utworzenie nowego ośrodka to szansa dla absolwentów prawa, ponieważ ogólna liczba miejsc na aplikacjach sędziowskich i prokuratorskich ulegnie zwiększeniu. Dodatkowo szkoła zlokalizowana bliżej miejsca zamieszkania ma pomóc młodym prawnikom w podjęciu decyzji o wyborze właśnie tej ścieżki kariery. Wiadomo już, że zajęcia będą się odbywać między innymi w salach Wydziału Prawa i Administracji UAM. Poprowadzą je wspólnie naukowcy oraz doświadczeni praktycy, a sam program nauczania będzie dokładnie taki sam jak w krakowskiej centrali. Nabór chętnych na aplikację już trwa i zakończy się 24 września. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu w najbliższy weekend będzie świętować 25-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, mówi ksiądz Grzegorz Chrapia, proboszcz parafii.
4: 19 września o godzinie 18 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Michalski z całym zarządem. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. Będzie ksiądz Stanisław Czarny, który był moim poprzednikiem.
2: Niedziela to z kolei dzień dziękczynienia także dla parafian, którzy przez 25 lat ofiarnie pomagali w budowie parafii. Będzie też msza odprawiana w intencji wszystkich kapłanów, którzy pracowali w parafii. O godzinie 13 natomiast rozpocznie się wielki festyn ze strażacką grochówką i występami artystycznymi oraz zawodami sportowymi dla całych rodzin. Wystąpią m.in. Dominika Dobrosielska, Przemysław Mazurek oraz Benedyki Nowak. A całość zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
1: Informacje z Poznania.
2: We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity kursujących między Warszawą a Berlinem będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych podczas podróży. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Pierwszy tegoroczny pociąg do kultury wyruszy 24 września o godzinie 14:49 ze stacji Warszawa Wschodnia w kierunku Berlina. W Poznaniu skład zatrzyma się o godzinie 17:31.
1: Informacje z kraju.
2: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Dyrektor polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć.
5: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuacje, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to tak naprawdę ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
2: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słońce wstało dziś o 6:27, w najwyższym punkcie dnia będzie o 12:30, słupek rtęci, w najcieplejszym momencie dnia osiągnie poziom 25, a dane meteo na ten moment to 14 stopni Celsjusza i 1012 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: Rynek to centrum życia publicznego, miejsce debat, ocen i wydawania wyroków. Jezus umieszcza tam dzieci, które krytykują wszystko. I taniec, i płacz. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze jest coś nie tak. Za mało radości, za mało powagi. Zawsze znajdzie się powód do narzekania. To bardzo ludzki mechanizm. Gdy ktoś z góry wyrobi sobie opinię, nie zmieni jej nawet pod wpływem najmocniejszych argumentów. Ani surowość Jana, ani otwartość Jezusa nie trafiły do tych, którzy już wcześniej wszystko osądzili. A Jezus przypomina, że mądrość poznaje się po owocach. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim mam już tak wyrobione zdanie, że przestałem naprawdę słuchać, co chce mi powiedzieć?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

początku przyszłego miesiąca, października, bo przyszły miesiąc to październik, rozpocznie się kolejna edycja targów Viva Seniorzy, dokładnie w dniach od 9 do 10 października. Za chwilę troszkę więcej na ten temat w naszej rozmowie z naszymi gośćmi porozmawia Lilia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
2: Autopromocja.
4: Jest 8.30.
2: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
5: Dzisiejsze poranne spotkanie z gościem powinniśmy zacząć właściwie od okrzyku Viva Seniorzy, dlatego że naszymi gośćmi są pani Hanna Lisiecka, dyrektor targów Viva Seniorzy właśnie i pani Natalia Tafelska, PR Marketing tychże właśnie targów. Viva Seniorzy to podobno największe i najbardziej inspirujące wydarzenie w Polsce dla osób w wieku 60+. Czy to prawda?
6: Tak, to prawda. To jedno z najbardziej znanych wydarzeń dla seniorów w Polsce, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych Miasta Poznania, czy ROPS. Organizujemy je rok rocznie w październiku. W tym roku wypada 9-10 października, tradycyjnie piątek, sobota.
5: Pani dyrektor, no ale to właściwie można powiedzieć, że no targi dla seniorów, ale to nie są zwykłe targi dla seniorów, prawda? Tam się dzieje bardzo wiele niezwykłych rzeczy.
6: Oczywiście, poza profilaktyką zdrowia, poradami prawnymi czy tematami związanymi z bezpieczeństwem, mamy bogaty program wydarzeń, warsztaty, koncerty, pokazy, prelekcje, także serdecznie zapraszamy.
5: Ja właśnie tutaj zobaczyłam, że w strefie warsztatowej jest mnóstwo fantastycznych

0: troszeczkę zabrać z targów.
1: Rozumiem, rozumiem. A widzę, tutaj są też i mandale na drewnie, i mandale roślinne. To już jest takie mniej typowe, prawda?
0: Tak.
1: A co to takiego scrapbooking?
0: No to takie wydzieranki, które będzie można sobie przyozdobić, jakiś pojemniczek czy inne...
1: Czy inny przedmiot, puzderko, który się potem przyda, właśnie, tak, puzderko. No to to rzeczywiście nie jest takie typowe. A co panie by najbardziej poleciły seniorom w czasie tych targów? Ja wiem, że jest całe mnóstwo wydarzeń, ale tak,
2: tak naprawdę zapraszamy już wszystkich od godziny 10. Program trwa do godziny 16, który kończy się finałowym koncertem, zarówno w piątek, gdzie zagramy w rytmach włoskich z Haliną Benedykt, natomiast w sobotę zapraszamy również od 10, a finałowy koncert zespołu Żuki w rytmach rockowych, tak,
1: no
2: zabrzmią
1: tak
2: utwory The Beatles czy Led Zeppelin.
1: Czyli seniorzy mają też tańczyć.
0: Tak, zdecydowanie.
2: I tańczą.
0: Będziemy też mieć w strefie warsztatowej Dance Studio, które wraz z seniorami przygotuje choreografię, którą będzie można zaprezentować w piosence finałowej w czasie koncertu Ritmo Italiano. Więc serdecznie tych seniorów wszystkich zapraszamy do wspólnego tańca przy włoskich hitach.
2: A jeżeli ktoś nie chce tańczyć przy koncercie, to zapraszamy na warsztaty ruchowe z jogi, czy na przykład z trenerem senioralnym.
0: Tak, trener senioralny, znany na pewno też poznańskim seniorom, będzie w sobotę ze swoim autorskim programem ćwiczeń.
1: Kim jest trener senioralny? Czy dla seniorów trzeba dokładnie, dodatkowo jakoś przygotowywać treningi? Tak, są takie wymogi?
0: No tutaj na pewno to musi być dostosowane do możliwości fizycznych osób, które nie zawsze są w pełni mobilne, więc tutaj jest to autorski program z Fundacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ze specjalistami, którzy tutaj mają już przygotowanie do tego typu aktywności.
1: No bo nie ma to jak profesjonaliści, prawda? Ale widzę, że w ujęciu targów Viva Seniorzy, ci seniorzy to tak zupełnie nie odpowiadają stereotypom, które zazwyczaj o seniorach mamy. Tych osobach, które z laseczką gdzieś tam powolutku się poruszają po ulicach, z trudem wchodzą do tramwaju. Dzisiejszy senior to już chyba tak nie wygląda.
2: Nie, przełamujemy te stereotypy. Raczej skupiamy się na tym, że są to osoby dojrzałe, wolne, często już w wieku emerytalnym, które mają mnóstwo czasu wolnego, ale też przede wszystkim ogromne doświadczenie i pasję oraz chęć do działania. I to staramy się wykorzystać i zachęcić ich, żeby mogli wykorzystać to również na warsztatach, zobaczyć, czy znajdą coś ciekawego dla siebie, co będą mogli potem kontynuować.
1: Czyli 60 to taka nowa 40, tak można powiedzieć?
0: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie.
1: No dobrze. Pawilon trzeci to jest bardzo duży pawilon. Jeśli ktoś jeszcze nie był na targach, jego widać od strony ulicy, więc polecam. Wydarzeń będzie całe mnóstwo. Jak się w tym zorientować? Jak wybrać coś dla siebie?
2: Jest udostępniony już na stronie internetowej targów Viva Seniorzy cały program wydarzeń. Będzie program też drukowany, wyświetlany na ekranach w pawilonie. Jest punkt informacyjny. Będą także senioralni wolontariusze, którzy w każdym momencie mogą pomóc, zaprowadzić, pokazać. Będą dwie sceny. Będzie główna scena na końcu pawilonu trzeciego, natomiast na początku będzie scena warsztatowa. Także bez problemu każdy trafi.
1: Mówiliśmy już o muzyce, o tańcu, o robieniu biżuterii z koralików i scrapbookingu. Co jeszcze warto byłoby polecić seniorom podczas tych targów?
2: Na pewno będzie cała strefa zdrowia i profilaktyki. Będą chociażby możliwość przebadania się w mammobusie czy suchobusie, porozmawiania z lekarzami. Będą porady prawne, tak? Skonsultowanie tutaj swoich wątpliwości, dowiedzenie się od prawników obecnych na targach. Będzie tematyka bezpieczeństwa, duże stoisko policji czy straży pożarnej. Będzie trochę o cyberbezpieczeństwie, bankowości elektronicznej, jak się poruszać w tych tematach, jak nie dać się nabierać.
1: Co jest szalenie istotne teraz przy wysypie oszustw na wnuczka, na policjanta, na prokuratora też były. Ale tutaj widzę, że też będą ogrody działkowe.
0: Tak, będzie można tutaj dowiedzieć się o rodzinnym ogródku działkowym, jak przystąpić do tego, żeby stać się nabywcą takiego, czy użytkownikiem takiego rodzinnego ogródka działkowego, bo pewnie wielu seniorów ma takie zainteresowania ogrodnicze, chciałoby

0: albo mieć jakiś swój mały ogródek czy warzywniak, więc tutaj zachęcamy też do wzięcia udziału w tej prelekcji.
1: A co mówią seniorzy o targach? Bo wiem, że zbierają panie również bardzo często opinie po imprezie, co by tu jeszcze zmienić, poprawić, czego brakuje. Czego oni chcą na tych targach najczęściej?
2: Wszystkim miło spędzić czas, znaleźć jakieś inspiracje dla siebie, tak jak wcześniej było wspomniane, czy jeżeli chodzi o jakieś sporty, ćwiczenia, czy profilaktykę zdrowia, czy chociażby zobaczyć może jakąś nową pasję.
1: Nowe pasje w wieku emerytalnym, czyli tak naprawdę uczycie panie, że bycie emerytem, bycie seniorem to oznacza początek czegoś nowego, a nie jakby, jak wiele osób uważa, zakończenie pewnego etapu życia i już mnie nic nie czeka, tylko wnuki.
2: Dokładnie tak.
0: To jest czas, żeby po prostu zacząć się też dobrze bawić i korzystać z wolnego czasu, który w końcu niektórzy mają.
1: Proszę, widzę, że nawet będzie pisanie powieści na emeryturze. No, coś niesamowitego.
0: Tak, oczywiście. Są szczególnie kobiety z zamiłowaniem takim pisarskim i będziemy mieć tutaj autorkę książki, która swoją przygodę z pisaniem zaczęła na emeryturze i będzie zachęcać też inne kobiety, że jeżeli mają ochotę, niech zaczną pisać także na emeryturze.
1: Czyli tak naprawdę życie zaczyna się po 60. Zdecydowanie. Myślę, że wszystkim seniorom można z pełnym przekonaniem i z czystym sumieniem polecić wizytę na targach Viva Seniorzy. Program już jest na stronie targowej, można sobie ze spokojem przejrzeć, wybrać, na co warto się, co warto odwiedzić i z czym się warto zapoznać. No i myślę, że najlepszym tutaj zakończeniem tej rozmowy będzie Viva Seniorzy, prawda?
0: Viva Seniorzy.
2: Viva Seniorzy.
1: Bardzo dziękuję. A ja przypomnę, że naszymi gośćmi były panie Hanna Lisiecka, dyrektor targów, i pani Natalia Tafelska, PR Marketing, również targów Viva Seniorzy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Poranny gość.
4: Rozmawiała Lilia Łada.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzisiaj było o targach Viva Seniorze, jutro będzie o Retro Motor Show. Targi Viva Seniorze dopiero w październiku, a Retro Motor Show, 10. jubileuszowa edycja, rozpoczyna się już w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Jutro o 8.30 naszym gościem będzie Bartosz Dębiński, który jest dyrektorem projektu pod nazwą Retro Motor Show. Zapraszam serdecznie.

W naszym porannym programie jeszcze konkurs filmowy około godziny 9.20, tuż po spotkaniu z profesorem Jerzym Bralczykiem. Powiem wam, co będzie trzeba zrobić, by wygrać bilet do kina, bo to dziś jest nagroda. Zagram bardzo znaną piosenkę. Waszym zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka, ale to dopiero za około pół godziny, więc przypomnijcie sobie wszystkie filmowe piosenki, które bardzo często gram w mojej audycji Muzyka z celuloidów, każdy poniedziałek o godzinie 22.10 i na pewno traficie na tę, która się pojawi w naszym dzisiejszym konkursie. Zapraszam tuż po spotkaniu z profesorem Jerzym Bralczykiem.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 16 września, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Festiwal Muzyka Sacromontana w Gostyniu zaprasza na koncerty. Zaczyna się kolejny tydzień różnorodności w Poznaniu. Jest szansa na niższe ceny paliw w Polsce. Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Starbica. A wszystko to w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026, mówi dyrektor festiwalu.

0: festiwalu Wojciech Czemplik.
1: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zajdlera oraz Symfonia Karla Stamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Stamica, i Józefa Zajdlera mają w swojej bibliotece.
0: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla. 3 października usłyszymy koncert Giganci Baroku z muzyką Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla oraz Domenika Scarlattiego. 4 października natomiast wystąpi chór Politechniki Morskiej ze Szczecina, który wykona utwory o tematyce morskiej, sakralnej i rozrywkowej. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
2: Informacje z Poznania.
0: Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
3: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
0: Pierwsze wydarzenia w ramach Tygodnia Różnorodności odbędą się w niedzielę na Starym Rynku. Pełen program na kolejne dni jest już dostępny na stronie miasta Poznania.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Miłośnicy komunikacji mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym Autobusy w aglomeracji, organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2026. Chętni z pomocą formularza ze strony ZTM muszą przesłać własną fotografię wykonaną w tym roku, a przedstawiającą jeden lub wiele autobusów linii miejskich czy podmiejskich. Liczy się pomysłowość, oryginalność ujęcia, jakość i estetyka fotografii oraz dbałość o detale. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września.
2: Informacje z kraju.
0: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewniał o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak tłumaczył, Orlen jest na razie zabezpieczony, a rezerwy paliw są nienaruszone. Szef resortu mówił też o szansach na niższe ceny paliw.
4: Wszystko będzie zależne od tego, co przyniosą kolejne tygodnie, na ile uda się realizować bieżące zamówienia albo poszukiwać alternatywnych dostaw. To wszystko Orlen w tej chwili robi. Podjęliśmy uchwałę na posiedzeniu rządu dotyczącą przywrócenia inicjatywy ustawodawczej związanej z obniżeniem cen paliw i podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Mam nadzieję, że tym razem prezydent będzie kierował się interesem państwa, interesem obywateli, nie będzie wetował.
0: Ustawa w tej sprawie ma jeszcze w tym tygodniu zostać przyjęta przez Sejm.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

0: organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: W Poznaniu w tej chwili zachmurzenie jest umiarkowane, po południu chmur przybędzie, opady deszczu są niewykluczone. Temperatura wzrośnie dziś do 25 stopni Celsjusza, a ciśnienie będzie umiarkowane.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Prawie 6 po 9 przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. W tej godzinie plany mamy takie, że za niecałe 10 minut słuchamy wykładu profesora Jerzego Bralczyka, wykładu językoznawczego oczywiście, a potem bierzemy udział w konkursie. Zapraszam.

0: Dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pisze, że stara się prawidłowo mówić i pisać po polsku. Bardzo to się chwali, panie Krzysztofie, chociaż myślę, że pewnie nie musi się pan zawsze starać, bo pisze pan poprawnie. Także chyba nie tylko w wyniku jakiegoś szczególnego starania się, bo czasem to jest trochę męczące, ale w wyniku na przykład dobrego wykształcenia także. Ale pan Krzysztof pisze dalej. Ostatnio dość często słyszę w reklamie pewnego banku tekst, bank jakiś tam, nie będę tutaj tego banku nazywał, ulica Rynek 5. I pisze dalej pan Krzysztof, przecież to woła o pomstę do nieba. Jeśli rynek, to nie ulica. Czy mam rację? No właśnie. A jeszcze dalej pisze pan Krzysztof, czy to nie jest zadaniem redaktora w radiu, aby takie błędy wychwytywać i nie pozwalać, aby się rozpowszechniały? Tu już mamy takie ostre stanowisko wobec tych, którzy popełniają błędy językowe. Pan Krzysztof chciałby, żeby tych błędów w ogóle nie było. Ale czy rzeczywiście jest to błąd? W pewnym sensie oczywiście tak jest. Przecież my nie mówimy, że mieszkamy przy ulicy Rynek. Mieszkamy, no właśnie, w rynku. Niektórzy mówią na rynku. Przy rynku chyba już raczej nie. Mówimy przy ulicy, a czasami potocznie na ulicy, przy placu, ale czasami też na placu. Chociaż na placu już raczej się coś dzieje niż my mieszkamy. Gdybyśmy mieszkali na placu, bylibyśmy raczej bezdomni. No a jak jest z tym rynkiem? Otóż w bardzo wielu sytuacjach mamy pewną formularyzację, czyli pewien typ uporządkowanego tekstu, wypełnionego częściowo. Myślę, że pan także, jak wielu z nas, wypełnia takie prawie gotowe teksty. Tam się trzeba tylko wpisać na przykład adres. I tam jest to ul na początku. Czy mamy zatem skreślać to ul i pisać rynek, jeżeli akurat tam mieszkamy? Wydaje się, że dla takich formalnych celów ta ulica, rynek jest jakoś tam sankcjonowana. Pewnie, że tak nie mówimy. Nie powinniśmy tak mówić w radiu także, ale starajmy się zrozumieć powody, dla których pojawiają się czasami takie odstępstwa od zwyczajów. I ta ulica, rynek trochę nas razi, ale to wszystko dlatego, że często chcemy ułatwiać życie innym, dając do wypełnienia pewne formularze. I tam już ta ulica, rynek jest jakoś sankcjonowana. Bądźmy trochę bardziej wyrozumiali. No, w tym przypadku jednak lepiej mówić rynek 5 i to wystarczy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Czas na poranny konkurs. Dziś konkurs filmowy. Za chwilę na naszej antenie zabrzmi pewna bardzo znana piosenka filmowa. Proszę odpowiedzieć na pytanie, z jakiego filmu ona pochodzi. Do zdobycia dziś bilet do kina. No to co, nie przedłużając, zagrajmy tę piosenkę. W takim razie tylko przypomnę, że numer naszej SMS-owej linii konkursowej się rzecz jasna nie zmienił. To 71 48. Koszt wysłania wiadomości to złotówkę i 23 grosze. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, po kropce proszę wpisać swoje imię i nazwisko i na końcu proszę napisać tytuł filmu w oryginale lub w polskim tłumaczeniu, z którego pochodzi ta właśnie piosenka. 71 48.

Tej piosenki już dzisiaj w konkursie więcej nie zagram. It's now or never, jak śpiewał Elvis Presley, czyli teraz albo nigdy. Z jakiego filmu pochodzi ta piosenka? To nasze pytanie konkursowe. 71 48. Pod ten numer proszę przesyłać odpowiedzi. A do zdobycia dzisiaj bilet do kina. Rozwiązanie konkursu za około pół godziny.

dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: I to się wszystko zgadza, dobra muzyka w Radiu Emaus. Dobre wywiady też dzisiaj, Viva Seniorzy. Jutro naszym gościem będzie Bartosz Dębiński, dyrektor Retro Motor Show, bo będziemy mówić, właściwie to Lilia będzie mówić, będzie rozmawiać z panem Dębińskim o 10. jubileuszowej edycji tych targów Retro Motor Show, które rozpoczynają się w piątek, kończą się w niedzielę. Już masz mikrofon włączony, więc możesz mówić.
2: No, to Lilia Łada. Ale to wszystko jutro. Tak. A dzisiaj zajmiemy się zupełnie innymi tematami. Będziemy mówili, przypominali właściwie naszym słuchaczom, że w sobotę przejedzie przez Poznań Tweed Ride. Co to takiego? Na czym polega wyjątkowość tego rowerowego rajdu? Oczywiście o tym wszystkim będzie w naszych serwisach informacyjnych. Będzie również o otwarciu nowego pawilonu w ZOO i jest to pawilon o tyle wyjątkowy, że będzie on pełnił funkcję edukacyjną. Tym razem nie są to nowe pomieszczenia dla zwierząt, a funkcja edukacyjna ogrodu zoologicznego jest niezwykle istotna, ponieważ no już od dłuższego czasu ogrody zoologiczne nie są w zasadzie... Funkcja pokazywania zwierząt nie jest w nich najważniejsza, a funkcja ratowania ginących gatunków i poznawania jak najlepiej tych zwierząt, które żyją na ziemi. Więc funkcja edukacyjna jest tu jak najbardziej wskazana. Będziemy też mówili o kaskach od wojewody. Brzmi enigmatycznie, ale chodzi o te kaski, które Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło dla bardzo młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, aby bezpiecznie jeździli na hulajnogach i na rowerach. I właśnie te kaski są prezentem dla młodych ludzi, aby było bezpieczniej na drogach. Będzie także o tym, o czym powinien każdy student pamiętać, zanim rozpocznie się rok akademicki. Oczywiście o ubezpieczeniu zdrowotnym. Te wszystkie formalności bardzo często umykają młodym ludziom, oni nie mają jeszcze nawyku pamiętania o tym, ale NFZ pamięta i przypomina, że także o to trzeba zadbać, zanim się rozpocznie jeszcze rok akademicki. Przypomnimy także o atrakcjach Szlaku Piastowskiego, bo to nie jest tak, że jak

romantycznej z Hugh Grantem i Andy McDowell w rolach głównych. Ten film trzeba obejrzeć, jeśli ktoś nie widział, a jeśli ktoś widział, to warto obejrzeć jeszcze drugi, trzeci, czwarty, a może i dziesiąty raz. Piosenka Love is All Around grupy Wet, Wet, Wet pochodzi z tego właśnie filmu. Taką odpowiedź do nas przysłał pan Grzegorz, który dzisiaj otrzymuje od nas bilet do kina. Zapraszam serdecznie. Za chwilę wyślę do pana wiadomość tekstową z instruktażem, jak tę nagrodę należy odebrać. A następny konkurs jutro 9:20 około. Zapraszam serdecznie.

Piosenka prosto z Australii, czyli z tego miejsca, gdzie wszyscy chodzą do góry nogami. Oczywiście tak się nam tylko wydaje, bo oni o nas mówią tak samo przecież, że to my chodzimy do góry nogami. No cóż, o 18.30 w naszym programie transmisja z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej w Gostyniu. Do tego czasu jeszcze dużo czasu mamy. Wcześniej przywita się z wami Kuba Antkowiak, który będzie tutaj na posterunku do godziny 14.30. A za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana, kilka minut po 6.00. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Wystawa o Verba Sacra w Bibliotece Uniwersyteckiej. Lech Poznań powraca do fazy ligowej Ligi Europy. Dwa przejścia graniczne z Ukrainą były dziś rano zamknięte. ...226 spektakli, ponad 100 aktorów i 25 lat historii. Verba Sacra świętuje jubileusz wystawą w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Opowiada ona o historii i dorobku projektu, który od ćwierć wieku łączy słowa, kulturę, naukę i duchowość. Jego inauguracja odbyła się w styczniu 2000 roku w katedrze w Poznaniu, gdzie Gustaw Holoubek czytał teksty biblijne. Sam projekt miał trwać do końca 2000 roku, wspomina autor Verba Sacra Przemysław Basiński.
2: Frekwencja była tak obfita, że nie było możliwości odmówienia ludziom kolejnych spotkań. Myśmy te spotkania w ramach cyklu jubileuszowego modlitwy katedr polskich realizowali do 2015 roku. Potem padło pytanie, co dalej? Odpowiedź usłyszeliśmy od księży, od teologów, biblistów. Czytać Biblię jeszcze raz, bo Biblię powinno się czytać jakby ciągle.
1: Wstępnie wystawa potrwa do 20 października. Natomiast w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra.
0: Informacje sportowe.
1: Po 6 latach przerwy Lech Poznań powraca do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszy przeciwnik nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Jest to zespół z angielskiej Premier League i zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Mowa o Crystal Palace. Zadowolenia z takiego losowania nie ukrywa jednak defensor Lecha Poznań Wojciech Mońka.
3: Ekscytacja na pewno, no fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika, to też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajny sprawdzian i taki test na przyszłość.
1: Ostatni pojedynek Lecha Poznań z angielską drużyną miał miejsce w listopadzie 2010 roku. Kolejorz wygrał wtedy u siebie z Manchesterem City 3-1 w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Początek meczu z Crystal Palace w czwartek o godzinie 21.
0: Informacje z Poznania.
1: W przyszłym tygodniu rozpocznie się wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ulicy Szyperskiej. Zmiany mają zapobiec przejazdom tranzytowym pod oknami mieszkańców oraz zapewnić ciągłość wartostrady. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana obecnej organizacji ruchu. Ulica Szyperska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Stkowskiego. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 3 metrów. Kierowcy poruszający się ulicą Stkowskiego nie będą mogli skręcić w ulicę Szyperską. Skręt dopuszczony będzie tylko dla rowerzystów.
0: Informacje z kraju.
1: Dwa przejścia graniczne z Ukrainą były dziś rano zamknięte. Powodem był atak Rosji na Ukrainie. Na Ukrainę, powiedział rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
4: Dziś w godzinach porannych w związku z atakiem nad terytorium Ukrainy na terenie województwa lubelskiego wstrzymaliśmy odprawy graniczne w dwóch przejściach granicznych, w Dorochusku oraz w Zosinie. Była to dość krótka przerwa w odprawach granicznych związana z zagrożeniem występującym na tym terenie. W tym momencie, po tej krótkiej przerwie, te przejścia już znów normalnie funkcjonują.
1: Mieszkańcy graniczących z Ukrainą województw otrzymali po 7 rano SMS-owy alert dotyczący zagrożenia związanego z atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko poinformowało o poderwaniu myśliwców. Godzinę później dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operacji wojskowej w polskiej przestrzeni powietrznej i powrocie myśliwców do baz.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Korneliusz i Cyprian, Rzymianin i Kartagińczyk, kapłan oraz poganin, który całą swoją młodość, jak o sobie pisał, oddany był złym nałogom. Nawet nie umarli w tym samym czasie. Korneliusz w roku 253, a Cyprian 258. A mimo tych różnic, wspominani są dzisiaj razem. Dlaczego? Bo dobrze się znali, wymieniali listami i okazywali sobie wsparcie? To też, ale to nie jest jedyny powód. Także i to, że obaj sprawowali godność biskupa, Korneliusz Rzymu, a Cyprian Kartaginy, także to jest zbyt mało, żeby wspominać ich razem. Zatem dlaczego, począwszy od IV wieku, Kościół łączy tych dwóch patronów w pamiątce jednego dnia? Bo byli świadkami miłości Chrystusa. Miłości, która jest pokorna, łagodna, ale chce być także w zgodzie z prawdą. Oto bowiem wielu chrześcijanom nie było łatwo oprzeć się prześladowaniom, które co róż wybuchały w III wieku. Tylko jak postępować z tymi, którzy zaparli się wiary, a którzy po ustaniu niebezpieczeństwa ponownie proszą o przyjęcie do Kościoła? Święty Korneliusz i święty Cyprian byli zdania, że takim upadłym, lapsi, jak ich nazywano, nie wolno zamykać drogi powrotu. Wszak miłość Chrystusa jest pokorna i łagodna. By jednak miłosierdzie nie negowało prawdy o dokonanym czynie, postanowili, że powrót ten musi wiązać się z pokutą. Co ciekawe, obaj dzisiejsi patroni, choć tak wyrozumiali wobec słabości innych, sami zginęli męczeńsko na fali kolejnych prześladowań chrześcijan.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 10:00. Za nami bratanki, za nami także mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj środę, 16 września. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Edyta, Kamila, ale także Franciszek. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę, ale mamy na przykład Dzień Bluesa i Dzień Maszynisty. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, Thomas Fowell Buxton jest jego autorem. Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością, możesz osiągnąć wszystko. Prawda? Zgadzam się. Piękna kartka z kalendarza, piękne zdanie na dziś. A my gramy dalej. Kings of Leon, Use Somebody. Aha, 10:30. Muzyczna podróż w czasie. Już teraz was na nią zapraszamy.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 30, czas na muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was dwa wydarzenia, oba z lat 80. Najpierw rok 1984, urodziła się Katie Melua, no i zagramy chyba jej najbardziej znany utwór, czyli 9 Million Bicycles, a także 41 lat temu, w roku 1985, ukazał się album Kate Bush, Hounds of Love, i tym razem nie zagramy Running Up That Hill, ale zagramy również piękny utwór Cloud Busting. W dzisiejszej muzycznej podróży w czasie Katie Melua, a także Kate Bush. No to co, słuchajcie, wyruszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 11. Za nami muzyczna podróż w czasie. Pojawiła się Katie Melua, a także Kate Bush. A za nami dwupak prosto z lat 90. Pojawił się Oasis i ich nieśmiertelny już chyba hit Wonderwall, no i również The Cranberries i Dreams. To muzycznie za nami, a przed nami no oczywiście również muzyka, ale o godzinie 11 będą najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz pogramy już po polsku. Mogę zdradzić, że pogramy po polsku do końca 11. Będą dwa utwory. Pierwszym z nich jest Paweł Domagała i Weź nie pytaj, więc my nie pytamy, tylko gramy. A co będzie kolejne? A no właśnie, przekonajcie się już za moment.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na ekologiczną jogę. Wielkopolski NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu zdrowotnym. Działaniem na granicy mafii nazwał minister Balczun Orlen za czasów Daniela Obajtka. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na pierwszą ekologiczną jogę. Zajęcia odbędą się dziś na ekologicznym patio ośrodka. Celem wydarzenia ma być pokazanie, że troska o zdrowie i środowisko mogą iść w parze, wyjaśnia Agata Bartkowiak z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
2: Patio zostało stworzone w myśl idei wykorzystania drugiego życia rzeczy. W przestrzeni patio znajdują się ławki z recyklingu, kwiaty, które się tam znajdują, zostały zebrane w ramach zbiórki przez mieszkańców Poznania. Znajdują się na patio hasła ekologiczne, dlatego to miejsce zostało wybrane, aby tam joga się odbyła, bo one właśnie zostały stworzone z myślą o ekologii.
1: Ekologiczna joga rozpocznie się dziś o 15.30.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje wielkopolski NFZ. Wielu studentów w czasie wakacji podejmuje pracę sezonową na umowę o pracę. Po zakończeniu zatrudnienia powinni przypomnieć rodzicom lub zgłosić się do swojej uczelni po ponowne ubezpieczenie, mówi Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ.
3: Ubezpieczenie może być zapewnione przez uczelnię, członka rodziny, współmałżonka lub pracodawcę. Warto dodać, że uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tracą ważność w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu studiów lub w skreśleniu z listy studentów.
1: Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Procedura ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia jest prosta, ale warto ją załatwić jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyt u lekarza.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznański Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Poznań Jutra oraz Rada Osiedla Sołacz zapraszają na otwartą debatę poświęconą przyszłości Golęcina. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwijać Golęcin, żeby sport, przyroda i potrzeby mieszkańców tworzyły jedną, dobrze przemyślaną całość. Spotkanie odbędzie się 29 września w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Początek o godzinie 17.30.
0: Informacje z kraju.
1: To działanie na granicy mafii. Tak minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ocenia najnowsze doniesienia o tym, jak Orlen za czasów Daniela Obajtka próbował kupić ropę w Wenezueli. Polska miała stracić na tym 1 600 000 000 zł. Jak donosi Financial Times, zamówienie opłacono, a nie zostało ono zrealizowane. Wojciech Balczun mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że opozycja stosuje taktykę wyparcia w tej sprawie.
4: Rzecz niewyobrażalna, a jednocześnie słuchamy wypowiedzi tych osób, które są odpowiedzialne, i one uważają, że dalej strategia dzisiejszej opozycji wypieraj się, zaprzeczaj do samego końca będzie skuteczna. No myślę, że nikt z nas chyba już nie jest naiwny, żeby wiedzieć, że to było po prostu działanie na granicy mafii i działanie na szkodę i działanie absolutnie niekompetentne, a bardzo często przestępcze.
1: Financial Times dotarł do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Jeszcze przed dostawą spółka Orlenu przelała sprzedawcy 230 milionów. Prokuratura Regionalna w Warszawie bada wątki tej transakcji. Śledczy poinformowali, że w tej sprawie są już akty oskarżenia.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Powinniśmy słuchać głosu sumienia niezależnie, czy podoba nam się jego zdanie i czy inni wkoło to zdanie podzielają.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 19 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami również muzycznie Sabrina Carpenter i Espresso. A przed nami punktualnie o godzinie 11.31 dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami. 11.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie Madonna.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 11:30, czas na serwis kulturalny. Przygotowałem dla Was kilka wydarzeń, na które możecie się wybrać dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od koncertu inauguracyjnego 7. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziecięcych Thrill Me. Start wydarzenia godzina 18, miejsce to Centrum Kultury Zamek, na dokładniej Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. Wystąpi chór dziewczęcy z Kowronki, Czesław Łynsza na fortepianie, Beata Polak na instrumentach perkusyjnych, a dyrygentką jest Alicja Szeluga. Koncert inauguracyjny 7. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziecięcych Thrill Me. Dziś o 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Sali Wielkiej. Był koncert inauguracyjny, to teraz czas na spektakl. Zapraszam Was na spektakl Pulverkopf. Start wydarzenia godzina 18:00. Miejsce to duża scena w Teatrze Polskim. To monumentalne, powstające przez kilkanaście lat dzieło nagrodzone Angelusem jest jedną z najbardziej interesujących nowych powieści wydanych w Polsce. Pulverkopf to złożona intertekstualna próba poszukiwania własnej tożsamości, scalenia jej z różnych wątków rozgrywających się na wielu planach czasowych i przestrzennych. Spektakl Pulverkopf dziś o godzinie 18:00 na dużej scenie w Teatrze Polskim. No i na koniec panel dyskusyjny. Będzie to panel dyskusyjny pod tytułem Teatr jako odzwierciedlenie procesów społeczno-politycznych Białoruś, Ukraina, Polska. To wszystko w ramach festiwalu Druga Próba. Start wydarzenia godzina 18:00. Miejsce to Teatr 8 dnia. Podczas panelu przeprowadzona zostanie analiza współczesnego teatru w kontekście trwających przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zbadane zostanie to, w jaki sposób teatr w Białorusi, Ukrainie i w Polsce reaguje na wyzwania polityczne, zmiany społeczne oraz kontekst historyczny, funkcjonując jako medium krytycznej refleksji. Teatr jako odzwierciedlenie procesów społeczno-politycznych Białoruś, Ukraina, Polska. Panel dyskusyjny w ramach festiwalu Druga Próba. Dziś o godzinie 18:00 w Teatrze 8 dnia. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym, oczywiście tym przedpołudniowym, no bo ten popołudniowy już o godzinie 16:30. Również Was na niego zapraszam.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Życie to... Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy aż 4 utwory. Pojawiła się Alicia Keys, pojawił się Seal, Stanisław Sojka, a także Męskie Granie Orkiestra i Początek. Hymn sprzed 8 lat, więc prawie, że dekada za chwilę będzie, ale nadal ten utwór brzmi pięknie. No i często to mówię na antenie, ale według mnie i myślę, że według wielu też słuchaczy polskiej muzyki to jest najlepszy właśnie hymn tej inicjatywy. No ale nie o hymnach teraz mowa, nie o muzyce teraz mowa, a o tym, co za moment usłyszymy na naszej antenie. Punktualnie o godzinie 12 będzie Anioł Pański, a następnie o 12, tuż po godzinie 12, tak chciałem powiedzieć, tuż po godzinie 12 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie utwór, który oryginalnie wykonywała Bonnie Tyler, ale Tina Turner sprawiła, że o tej piosence zrobiło się bardzo głośno. Tina Turner, The Best. Gramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
0: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.

reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Szlak piastowski z klocków, wydarzeniem historycznym roku. Wczoraj miał miejsce wernisaż wystawy Verba Sacra. Już niedługo rusza pociąg do kultury. Wielkopolski projekt zwycięzcą tegorocznego plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku Szlak Piastowski z klocków Lego to mobilna wystawa złożona z 19 makiet, które przedstawiały historię obiektów na szlaku połączoną z legendami, między innymi o Królu Popielu i Myszach z Kruszwicy. By wystawa była prezentowana łącznie w 16 miejscach, między innymi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jak tłumaczy prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce Bartosz Borowiak, celem było zainteresowanie historią najmłodszych odbiorców.
3: Przy okazji też były do tej wystawy tablice przygotowane przez wystawnika Jarka Grygucia, gdzie można było się dowiedzieć więcej na ten temat. Również były prowadzone lekcje z dziećmi, były też warsztaty, gdzie mogły też budować swoje konstrukcje, więc ta forma właśnie miała sprzyjać temu, żeby najpierw zaciekawić tematem, a później przemycić treści historyczne.
2: Szlak piastowski z klocków Lego rywalizował w plebiscycie z 250 innymi projektami. W innej kategorii zwyciężył także projekt z Wielkopolski Gniezno, miasto koronacji 1000 lat historii. 226 spektakli, ponad 100 aktorów i 25 lat historii. Verba Sacra świętuje jubileusz wystawą w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Opowiada ona o historii i dorobku projektu, który od ćwierć wieku łączy słowa, kulturę, naukę i duchowość. Jego inauguracja odbyła się w styczniu 2000 roku w katedrze w Poznaniu, gdzie Gustaw Holubek odczytał teksty biblijne. Sam projekt miał trwać do końca 2000 roku, wspomina autor Verba Sacra Przemysław Basiński.
4: Frekwencja była tak obfita, że nie było możliwości odmówienia ludziom kolejnych spotkań. Myśmy te spotkania w ramach cyklu jubileuszowego modlitwy katedr polskich realizowali do 2015 roku. Potem padło pytanie, co dalej. Odpowiedź usłyszeliśmy od księży, od teologów, biblistów. Czytać Biblię jeszcze raz, bo Biblię powinno się czytać jakby ciągle.
2: Wstępnie wystawa potrwa do 20 października, natomiast w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra.
1: Informacje z Poznania.
2: We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity kursujących między Warszawą a Berlinem będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych podczas podróży. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Pierwszy tegoroczny pociąg do kultury wyruszy 24 września o godzinie 14:49 ze stacji Warszawa Wschodnia w kierunku Berlina. W Poznaniu skład zatrzyma się o godzinie 17:31.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nie ma takiego przepisu w Konstytucji, który pozwoliłby prezydentowi na nieodebranie ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uważa sędzia Trybunału Krystian Markiewicz. Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego, a w związku ze zbliżającym się końcem kadencji poprzedniego sędziego powinien on jak najszybciej objąć stanowisko. Krystian Markiewicz zwrócił uwagę, że w przeszłości prezydent Lech Kaczyński miał również wątpliwości co do wyboru sędziego Trybunału, ale stwierdził, że nie ma kompetencji do nieodebrania ślubowania. Sędzia mówił w Polskim Radiu 24, że Karol Nawrocki blokuje działanie Trybunału.
5: Mówimy teraz o takiej sytuacji, że to prezydent decyduje o tym, wbrew regulacji konstytucyjnej, czy Trybunał działa, czy nie działa. I w jakiej my sytuacji jesteśmy jako państwo polskie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wewnątrz, zwłaszcza w sytuacji geopolitycznej, której jest Polska. Więc naprawdę chcemy dążyć do destabilizacji państwa?
2: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu. Prezydent wciąż nie przyjął ślubowania także od czwórki z szóstki sędziów wybranych poprzednio przez Sejm.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 22 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

9 minut po godzinie 12. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami w paśmie w środku dnia do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus i Jan, choć mieli inny styl działania, przyciągali do Boga. Dzisiaj w Kościele jest wiele różnych duchowych ścieżek, form modlitwy, sposobów wyrażania wiary i życia miłością. Mimo to czasem nic nam nie pasuje, negujemy to, co jest, czepiamy się. Warto zastanowić się, co jest tego powodem. Pomocą może być modlitwa o mądrość, o której na końcu wspomina Jezus. Księga Mądrości obiecuje, że ci znajdą, którzy jej szukają. O mądrość w jakiej kwestii, która skłania mnie do negacji i narzekania, dziś poproszę.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a muzycznie pojawił się duet Kuba i Kuba. O tym śpiewał ten duet, że stygnie lato. No faktycznie lato się powoli kończy i również robi się obecnie nieco chłodnie. Ale nie o muzyce teraz mowa, a chciałbym was poinformować, że mamy trzecią środę miesiąca, co oznacza, że nie ma audycji Spotkanie przy kawie, a będzie transmisja na żywo z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej w Gostyniu. Start transmisji godzina 18:30 i wygląda to tak, że najpierw jest różaniec właśnie o 18:30, a później o godzinie 19:00 msza święta, podczas której w samym miejscu, czyli w Gostyniu, będzie modlitwa w intencji wszystkich próśb i podziękowań pielgrzymów, a także słuchaczy rozgłośni Radia Emaus. Więc zapraszamy was bardzo gorąco do wysłuchania tej transmisji. 18:30 transmisja na żywo z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej w Gostyniu. Przypominam, 18:30. Zapraszam was do wysłuchania tej transmisji. A także przede wszystkim chcemy, abyście byli razem z nami, żebyście również nas słuchali, chociażby i w tym momencie. Gramy dalej, tym razem na naszej playliście Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 13:00. Za nami na naszej antenie Red Hot Chili Peppers, The Other Side, a także Coldplay i Yellow. No właśnie, o ile mi się wydaje, tak, zgadza się, akurat Other Side to jeszcze utwór z lat 90, ale Yellow to już początek lat 2000, więc to niby rok różnicy, a jednak zupełnie inne muzyczne dekady. Ale znowu, nie o muzyce mowa, a chciałbym wam przypomnieć o tym, abyście jeżeli coś widzicie, na przykład na poznańskich ulicach, albo na wielkopolskich trasach, jeżeli chodzi o drogowe kwestie, albo na przykład jeżeli chcielibyście

chcecie nas o czymś poinformować, dawajcie nam znać. 601 077 033 601 077 033 pod tym numerem wysyłajcie nam SMS-y. No i my wszystkie wiadomości, które nam przekazujecie, czy to z poznańskich ulic, z wielkopolskich tras, czy też w ogóle, jeżeli macie jakieś informacje do przekazania, no od razu je przekażemy na antenie. Również jeżeli wam wygodniej, no to możecie się z nami skontaktować przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy otwarci na wasze informacje. Także zapraszamy do kontaktu z nami. Zapraszamy bardzo gorąco do tej aktywności. No i my tak idziemy sobie ramię w ramię przez środek dnia. A idziemy ramię w ramię razem z Vicky Gabor i Skyą. Gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwanaście minut do godziny 13:00. Za nami polski dwupak. Pojawiła się Vicky Gabor i Kaja, a także zespół Perfect. Przed nami punktualnie o godzinie 13:00 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. Była Polska, no to teraz czas na Szwecję. A jak Szwecja, no to nie może być innego zespołu. Słuchajcie, no nie może być innego zespołu. ABBA, Waterloo. Gramy ten utwór w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznaniacy znów przejadą rowerami w angielskim stylu. Papież Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas dzisiejszej audiencji. Lech Poznań wraca do fazy ligowej Ligi Europy. Najbliższą sobotę Stowarzyszenie Rowerowe Poznań organizuje 12. edycję Tweed Ride. To jedyna w Polsce odsłona słynnej londyńskiej parady rowerowej w stylu retro. Jak zapewnia Agnieszka Kuźniczak-Bejm ze stowarzyszenia, mieszkańcy Poznania w kwestii przebrań nigdy nie zawodzą.
2: Bardzo dbają o detale. Jesteśmy co roku zaskoczeni jako organizatorzy i zachwyceni tym, jak się przygotowują. Oczywiście pojawiają się tradycyjne kraty, tweedy, jakieś klasyczne marynarki, kaszkiety i tak dalej, ale nieraz też kreacje typu sukienki, futra oczywiście, jakieś ekologiczne.
1: Również w tym roku uczestnicy są zaproszeni do przebrania się. Najlepsze stroje zostaną wyróżnione w konkursie. Rajd rozpocznie się o godzinie 14 pod Minogą przy Placu Wolności, a zakończy na Cytadeli.
0: Informacje z Watykanu.
1: Różnorodność to szansa na rozwój, a nie zagrożenie, podkreślił to papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Ojciec Święty zaapelował o budowanie wspólnoty opartej na szacunku i miłości, odrzucając to wszystko, co godzi w ludzką godność i życie. W swojej katechezie papież odniósł się do soborowej konstytucji Gaudium et Spes. Jak zaznaczył, różnice między ludźmi i narodami powinny nas wzbogacać, a to grzech sprawia, że przeradzają się one w przemoc i zniszczenie. Leon XIV potępił wszelkie formy dyskryminacji ze względu na rasę, płeć czy religię. Przypomniał też o konieczności odrzucania działań wymierzonych w człowieka, takich jak handel ludźmi, wyzysk, aborcja czy eutanazja. Ojciec Święty zwrócił ponadto uwagę na wyzwania współczesności. W dobie sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych wezwał chrześcijan do pielęgnowania prawdziwych, osobistych relacji. Stanowczo przestrzegł też przed niebezpieczeństwem powierzania ludzkiego sumienia i moralnych decyzji wirtualnych algorytmom. Przyszłość świata zależy od naszego zaangażowania i odejścia od skrajnego indywidualizmu, powiedział.
0: Informacje sportowe.
1: Po 6 latach przerwy Lech Poznań powraca do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszy przeciwnik nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Jest to zespół z angielskiej Premier League i zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Mowa o Crystal Palace. Zadowolenia z takiego losowania nie ukrywa jednak defensor poznańskiej drużyny Wojciech Mońka.
3: Ekscytacja na pewno. No, fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika. To też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajny sprawdzian i taki test na przyszłość.
1: Ostatni pojedynek Lecha Poznań z angielską drużyną miał miejsce w listopadzie 2010 roku. Kolejosz wygrał wtedy u siebie z Manchesterem City 3-1 w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Początek meczu z Crystal Palace jutro o godzinie 21:00. Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz zabiegi o budowę Centrum Serwisowego Rakiet PAK-3 dla systemu Patriot to najważniejsze zagadnienia, jakie omówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie pobytu w Waszyngtonie. Minister leci do USA w początku przyszłego tygodnia. Spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Szef MON, pytany o podróż do USA, powiedział, że to planowane od kilku tygodni wydarzenie.
4: Umówiliśmy się de facto na takie spotkanie w Ankarze podczas szczytu NATO, kiedy długo rozmawiałem z Pete'em Hegsethem. Mamy temat baz amerykańskich, przeglądu obecności amerykańskiej w Europie, współpracy naszych wojsk, ale również bieżąca sytuacja, oczywiście agresja ze strony Rosji, która narasta, prowokacji, których jest coraz więcej.
1: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nasz kraj odwiedziła amerykańska delegacja, która prowadziła tu rekonesans.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Ochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 24 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Podróże Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły dług go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: Rynek to centrum życia publicznego, miejsce debat, ocen i wydawania wyroków. Jezus umieszcza tam dzieci, które krytykują wszystko. I taniec, i płacz. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze jest coś nie tak. Za mało radości, za mało powagi. Zawsze znajdzie się powód do narzekania. To bardzo ludzki mechanizm. Gdy ktoś z góry wyrobi sobie opinię, nie zmieni jej nawet pod wpływem najmocniejszych argumentów. Ani surowość Jana, ani otwartość Jezusa nie trafiły do tych, którzy już wcześniej wszystko osądzili. A Jezus przypomina, że mądrość poznaje się po owocach. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim mam już tak wyrobione zdanie, że przestałem naprawdę słuchać, co chce mi powiedzieć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 13:00. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem i za nami także uspokojenie klimatu na naszej antenie. Mariah Carey i Hero. Sam czuję, że teraz mówię jakby nieco spokojniej przed mikrofonem, ale zapraszam Was przede wszystkim do tego, abyście odwiedzili naszą stronę radioemaus.pl, bo tam prezentujemy rozmowy z naszymi porannymi gośćmi. W poniedziałek rozmawialiśmy z Kubą Głazem, krytykiem architektury. Tematem rozmowy było, dlaczego Golęcin nie jest dobrym miejscem na halę lekkoatletyczną. Wczoraj rozmawialiśmy z Zygmuntem Pirogowiczem, prezesem zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Tematem było 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, a dzisiaj rozmawialiśmy z Hanną Lisiecką, a także Natalią Tafelską na temat targów Viva Seniorzy. Dlaczego warto wybrać się na to wydarzenie? I jak się przełamuje stereotypy dotyczące tej grupy wiekowej i przekonuje, że 60 to nowa 40. O tym wszystkim dzisiaj na naszej antenie opowiada właśnie Hanna Lisiecka, dyrektor targów Viva Seniorzy, a także Natalia Tafelska, która odpowiada za PR wokół tych targów, czyli wokół targów Viva Seniorzy. Ta 8-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce godzina, a także rozmowy są dostępne w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszam do pobrania tej aplikacji. Możecie ją pobrać na iOS-a, a także na Androida. Zapraszamy Was bardzo gorąco do tego, abyście byli jeszcze bliżej Radia Emaus. No i my tak powolutku gramy sobie różne utwory podczas pasma w środku dnia i nie tylko. Przed chwilą była Mariah Carey i Hero. Zrobiło się spokojniej. Kolejny utwór, czy powiedziałbym, że jest spokojny? No, sami ocenicie zresztą. Tym razem po polsku pogramy Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Autopromocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie The Beatles, męskie granie orkiestra, hymn z tego roku, a także Beyoncé i single Ladies. A ja przypominam, że możecie się kontaktować z nami na przykład w sprawach drogowych. Jeżeli widzicie coś na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, jesteśmy do waszej dyspozycji. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Możecie się z nami także skontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam również jesteśmy i tam również przede wszystkim czekamy na wasze wiadomości oczywiście. A my powolutku gramy dalej. Była Beyoncé, no to teraz, no właśnie, jeszcze mrozu nie ma, ale mrozu z drugiej strony będzie teraz na naszej antenie. Huragan, gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 13 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Mrozu, a także Dawid Podsiadło. Przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a my gramy dalej. Tym razem pogramy zagranicznie. Simply Red i Stars.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Badane są szczegóły dotyczące drona znalezionego w Rusinowie. Już niedługo pożegnamy lato po poznańsku. Modernizacja mostu Kęszyckiego w Śremie z problemami. Poznańska prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące drona znalezionego w poniedziałek na Morzu Bałtyckim. Wstępne ustalenia wskazują, że był to rosyjski dron Gerbera 2 z ładunkiem wybuchowym, mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta dzięki właśnie współpracy tych wszystkich służb udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
1: Pułkownik nie chciał dziś mówić o ewentualnych hipotezach dotyczących tego, jak dron mógł się tam znaleźć. Teraz prokuratura będzie ustalać między innymi, skąd dron wystartował i dokąd docelowo miał dolecieć. W najbliższą sobotę w Poznaniu przy ulicy Grobla 26 odbędzie się bezpłatny międzypokoleniowy piknik na pożegnanie lata. Szczegóły inicjatywy przedstawia Barbara Kochańska, koordynatorka projektu Aktywnie Razem, Razem Wyjątkowi.
3: Pożegnanie lata na Grobli to jest międzypokoleniowy projekt dla dzieci i młodzieży, kobiet i seniorów. To już jest kolejny piknik, który organizujemy. Teraz postanowiliśmy razem z uczestnikami naszego projektu zakończyć tegoroczne lato.
1: W programie wydarzenia zaplanowano między innymi pokazy magii, maraton zumby, warsztaty kulinarne i plastyczne oraz muzykę na żywo w latynoskich rytmach.
3: Piknik ma na celu pokazanie tego, że mamy szeroką ofertę właśnie przeznaczoną dla seniorów, dla dzieci, dla kobiet. To są różnego rodzaju warsztaty aktywizujące. Chcemy pokazać mieszkańcom, że jesteśmy dla nich otwarci.
1: Jak zapowiadają organizatorzy, weekendowy piknik to idealna okazja, by spędzić sobotnie popołudnie w rodzinnym gronie i wspólnie powitać nadchodzącą jesień.
0: Informacje ze Śremu.
1: Remont mostu imienia Daniela Kęszyckiego natrafił na

0: Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do rozpoczęcia prac minęły 2 lata. W tym czasie konstrukcja degradowała w bardzo szybkim tempie. Ponadto rzeczywistą skalę uszkodzeń w wielu newralgicznych punktach można było ocenić dopiero teraz, po rozebraniu pierwszych elementów. Dokładny zakres niezbędnych prac dodatkowych ma być znany jeszcze w tym tygodniu. Cała sytuacja budzi niepokój mieszkańców Śremu, którzy zwracają uwagę na zbyt wolne ich zdaniem tempo robót. Odpowiadając na te głosy, burmistrz opublikował w mediach społecznościowych nagrania z placu budowy i zapowiedział regularne, szczegółowe raportowanie postępów. Przypomnijmy, że według dotychczasowego harmonogramu modernizacja tej ważnej, jednej z zaledwie 2 śremskich przepraw przez Wartę miała potrwać 2,5 roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Podróż pociągami Polregio będzie bezpieczniejsza. W 15 składach zostanie zamontowany system monitorujący pracę maszynisty i jazdę pociągu. Pracę zrealizuje firma PESA, a system trafi do produkowanych przez nią składów. Polregio zyskało również dofinansowanie do tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Jak mówi prezes fabryki PESA Krzysztof Zdziarski, system znacząco poprawia bezpieczeństwo pasażerów i pracowników kolei.
2: To jest system monitoringu jazdy, czyli jest wyposażany system w urządzenie onboard, czyli na pokładzie, to jest nadajniku-odbiornik, i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać. Jeżeli byłaby jakaś awaria, no nie wiem, zasłabł maszynista, coś się na torach dzieje i wiemy, że jest, a on pędzi, no to jest wtedy taki monitoring tego pojazdu możliwy.
0: Spółka chce wyposażyć w system około 100 pociągów, natomiast nowe kupowane niedawno składy są już wyposażone w to rozwiązanie. W najbliższym czasie Polregio chce kupić 15 pociągów hybrydowych. Trwa także postępowanie na zakup 23 używanych pojazdów spalinowych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 25 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 14 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pisze, że stara się prawidłowo mówić i pisać po polsku. Bardzo to się chwali, panie Krzysztofie, chociaż myślę, że pewnie nie musi się pan zawsze starać, bo pisze pan poprawnie. Także chyba nie tylko w wyniku jakiegoś szczególnego starania się, bo czasem to jest trochę męczące, ale w wyniku na przykład dobrego wykształcenia także. Ale pan Krzysztof pisze dalej. Ostatnio dość często słyszę w reklamie pewnego banku tekst, bank jakiś tam, nie będę tutaj tego banku nazywał, ulica Rynek 5. I pisze dalej pan Krzysztof, przecież to woła o pomstę do nieba. Jeśli rynek, to nie ulica. Czy mam rację? No właśnie. A jeszcze dalej pisze pan Krzysztof, czy to nie jest zadaniem redaktora w radiu, aby takie błędy wychwytywać i nie pozwalać, aby się rozpowszechniały? Tu już mamy takie ostre stanowisko wobec tych, którzy popełniają błędy językowe. Pan Krzysztof chciałby, żeby tych błędów w ogóle nie było. Ale czy rzeczywiście jest to błąd? W pewnym sensie oczywiście tak jest. Przecież my nie mówimy, że mieszkamy przy ulicy Rynek. Mieszkamy, no właśnie, w rynku. Niektórzy mówią na rynku. Przy rynku chyba już raczej nie. Mówimy przy ulicy, a czasami potocznie na ulicy, przy placu, ale czasami też na placu. Chociaż na placu już raczej się coś dzieje, niż my mieszkamy. Gdybyśmy mieszkali na placu, bylibyśmy raczej bezdomni. No a jak jest z tym rynkiem? Otóż w bardzo wielu sytuacjach mamy pewną formularyzację, czyli pewien typ uporządkowanego tekstu, wypełnionego częściowo. Myślę, że pan także, jak wielu z nas, wypełnia takie prawie gotowe teksty. Tam gdzie trzeba tylko wpisać na przykład adres. I tam jest to ul na początku. Czy mamy zatem skreślać to ul i pisać rynek, jeżeli akurat tam mieszkamy? Wydaje się, że dla takich formalnych celów ta ulica, rynek jest jakoś tam sankcjonowana. Pewnie, że tak nie mówimy, nie powinniśmy tak mówić, w radiu także, ale starajmy się zrozumieć powody, dla których pojawiają się czasami takie odstępstwa od zwyczajów. I ta ulica, rynek trochę nas razi, ale to wszystko dlatego, że często chcemy ułatwiać życie innym, dając do wypełnienia pewne formuły.

0: plażę. I tam już ta ulica, rynek jest jakoś sankcjonowana. Bądźmy trochę bardziej wyrozumiali. No, w tym przypadku jednak lepiej mówić rynek 5 i to wystarczy.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 24 minuty po godzinie 14. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie. Za nami także Shania Twain, That Don't Impress Me Much. No i w tym momencie kończymy pasmo w środku dnia. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Mateuszowi Markiewiczowi za informację Radia Emaus. My się słyszymy jutro. Jutro się słyszymy po południu, co ciekawe, więc inaczej niż dzisiaj. A już za moment od godziny 14.30 mikrofon Radia Emaus przejmuje Alek Szymański. Zostańcie razem z nami. Trzymajcie się. Na razie.

0: Dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus.

Takie rzeczy, takie rzeczy. Kuba Antkowiak wyszedł ze studia i usłyszycie go jutro, ale jutro usłyszycie go po południu, tak? On będzie tutaj jutro od godziny 14:30, bo ja jutro będę w środku dnia, czyli od godziny 10 do 14:30. A moi drodzy, ale co mi tutaj zostawił Kuba? No bo właśnie czytam, a na ekranie napisane. Pogoda w umiarkowanym stopniu będzie wpływać na nasze samopoczucie. Meteopaci odczują niewielkie obciążenie organizmu. Możliwe dolegliwości, rozdrażnienie, osłabienie, problemy z koncentracją. No, nie potwierdzam, ale teraz jak to przeczytałem, to tak zaczynam się doszukiwać, czy coś takiego dzisiaj w moim życiu miało miejsce i może to jest jakaś taka sugestia, której nie powinniśmy ulegać. Deszcz się dzisiaj pojawi? Tak. Chmury się dzisiaj pojawią? Też. Burze z deszczem też mogą być? Też mogą być. Około godziny 22. No proszę bardzo, 22, cisza nocna, a tu burze z deszczem wtedy mogą się zdarzyć. Temperatura nie przekroczy dzisiaj 25 stopni. A na razie właśnie tyle na termometrach w Poznaniu. Widzimy. Dzień dobry, Arkadiusz Szymański. Witam się z wami serdecznie, drodzy słuchacze, i będziemy dzisiaj razem na dobre popołudnie.

już w przyszłym tygodniu, od 22 do 24 września, możecie częściej niż zwykle spotkać na drogach wojskowe pojazdy, a w okolicy Krzesin usłyszeć wystrzały i wybuchy. Drugie skrzydło lotnictwa taktycznego informuje tak mieszkańców Krzesin i okolic Krzesin, żeby nie panikowali, że to są zaplanowane ćwiczenia, że może mogą być wykorzystywane środki pirotechniczne do symulacji pola walki, więc może być głośniej. I teraz ważna informacja, uwaga! Nie róbcie zdjęć żołnierzom ani sprzętowi. Nie wrzucajcie do sieci informacji o tym, gdzie dokładnie się znajdują i w którą stronę się przemieszczają. Możecie im pomachać z daleka i okazać szacunek. Możecie schować telefon do kieszeni i dać im potrenować. Takie sugestie drugie skrzydło lotnictwa taktycznego przekazuje. No i 31. Baza Taktycznego Lotnictwa w Krzesinach też pozdrawia. I pamiętajcie o tym, bo oni tam trenują po to, żeby doskonalić swoje umiejętności, a nie po to, żeby gdzieś tam uskuteczniać jakąś reklamę tego, co robią. A więc nie robimy zdjęć, obserwujemy, okazujemy szacunek i tyle. I nic więcej nie trzeba. To już w przyszłym tygodniu.

Jako że dzisiaj jest trzecia środa miesiąca, trzecia środa września, to o godzinie 18:30 przeniesiemy się do sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. Do sanktuarium, z którego o godzinie 18:30 nadamy modlitwę różańcową, a po modlitwie różańcowej z Gostynia stamtąd będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 19 też na naszej antenie. A zatem dzisiaj nieco zmian w ramówce. O 18:30 nie będzie spotkania przy kawie, tylko połączymy się z Gostyniem.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 18 sekund po godzinie 15. Czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Nowości. W poznańskim ogrodzie zoologicznym Instytut Skrzynki będzie edukować o grzybach. Lotnisko Poznań-Ławica informuje natomiast o najpopularniejszych kierunkach. Po ponad 50 latach poznańskie Nowe Zoo wreszcie ma całoroczne centrum edukacyjne. Dziś oficjalnie je otwarto. Obiekt powstał z modułów kontenerowych, dzięki czemu inwestycje udało się zrealizować szybko. Dawniej ogród dysponował pomieszczeniem, w którym niekiedy prowadzono zajęcia edukacyjne. Jednak, jak przyznaje dyrektor zoo Piotr Przyłucki, było ono bardzo prowizoryczne, a od kilku lat przeznaczone jest do rozbiórki.
3: W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
2: Pierwsze zajęcia dla zwiedzających mają odbyć się już w przyszłym miesiącu. Zoo przymierza się teraz do przebudowy dawnego basenu dla fok, który ma stać się wybiegiem dla pingwinów.
1: Informacji Radia Emaus.
2: Instytut Skrzynki zaprasza na wyjątkowy jesienny weekend pod hasłem Pogrzyba do skrzynek. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek od 11 do 17 w Dworze Skrzynki. O programie atrakcji i o tym, dlaczego warto bezpiecznie poznawać dary lasu, opowiada znawca grzybów Izabela Urbanowicz.
4: Grzyby towarzyszą nam cały czas, ale bardzo mało o nich wiemy. Warto wiedzę o grzybach pogłębiać. No i w Dworze Skrzynki będzie ku temu okazja, a będziemy organizowali i dyżury grzybodawcze, będziemy też robili spacer mykologiczny, będziemy mogli porozmawiać o grzybach, będzie też krótki wykład. Spotkania grzybowe w ten weekend zaplanowane mamy i na piątek, 18 września i na niedzielę, 20 września.
2: Oprócz tegorocznej wiedzy nie zabraknie też praktyki. Na miejscu będzie można bezpłatnie skonsultować swoje zbiory i upewnić się, czy w koszyku nie ma groźnych, trujących okazów. W programie zaplanowano także spotkanie autorskie oraz strefę festynową. Wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie wolny. Turecka Antalya była najczęściej wybierana przez pasażerów. Takie są dane poznańskiego lotniska Ławica za miesiące wakacyjne. Port podał dziś informację, że w sierpniu z jego usług skorzystało 536 tysięcy pasażerów. Porównując to do analogicznego okresu z poprzedniego roku, Ławica notuje wzrost liczby pasażerów o 3%. Oprócz tego popularnymi kierunkami była egipska Hurgada oraz grecki Heraklion. Lotnisko przygotowuje się już do sezonu zimowego. Nowymi kierunkami będzie wtedy lotnisko El Prat w Barcelonie, Porto, Shannon i Tirana.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd chce sięgnąć do kieszeni firm paliwowych. W Sejmie toczą się prace nad projektem, który opodatkuje ich nadmiarowe zyski. Pozyskane środki mają pokryć ubytki w budżecie spowodowane wprowadzeniem programu CPN oraz zostać przeznaczone na nowy program obniżający ceny paliw. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej mówił podczas pierwszego czytania projektu, że pozwoli on ulżyć kierowcom.
5: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych, firm, które w czasach kryzysu osiągają niebotyczne zyski.
2: Jutro w Sejmie drugie czytanie projektu, głosowanie nad całością w piątek. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Wysokie ceny na stacjach to efekt zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj podobno 25 stopni Celsjusza będziemy mogli zobaczyć na termometrach, ale teraz sprawdziłem i wydaje się, że tylko 24 za naszym zaokiennym termometrem. No a jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, 22 stopnie Celsjusza i deszcz się pojawił. No dobrze, niech pada, bo skoro deszcz i potem słońce, no to grzyby, oczywiście, że tak. Ja już dzisiaj byłem na takim spacerze mykologicznym, jak tu przed chwilą mogliśmy słyszeć w informacjach Radia Emaus, no i jestem usatysfakcjonowany. Ciekawe jak tam u Was zbiory grzybowe. Czy też lubicie zbierać grzyby? grzyby, no bo to teraz taki czas mamy, że warto wyjść na spacer do lasu, jednocześnie świeże powietrze, spacer, więc trochę sportu, a do tego jeszcze przyjemnie pozbierane grzyby. Coś wspaniałego, prawda?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Dzień dobry, kolego.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Niezależnie od tego, czy wybieracie się na grzyby, czy może z grzybów wróciliście, a może teraz jesteście gdzieś w kuchni i przygotowujecie coś z tych darów lasu, to my jesteśmy z wami. Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Korneliusz i Cyprian, Rzymianin i Kartagińczyk, kapłan oraz poganin, który całą swoją młodość, jak o sobie pisał, oddany był złym nałogom. Nawet nie umarli w tym samym czasie. Korneliusz w roku 253, a Cyprian 258. A mimo tych różnic, wspominani są dzisiaj razem. Dlaczego? Bo dobrze się znali, wymieniali listami i okazywali sobie wsparcie? To też, ale to nie jest jedyny powód. Także i to, że obaj sprawowali godność biskupa, Korneliusz Rzymu, a Cyprian Kartaginy, także to jest zbyt mało, żeby wspominać ich razem. Zatem dlaczego, począwszy od IV wieku, Kościół łączy tych dwóch patronów w pamiątce jednego dnia? Bo byli świadkami miłości Chrystusa. Miłości, która jest pokorna, łagodna, ale chce być także w zgodzie z prawdą. Oto bowiem wielu chrześcijanom nie było łatwo oprzeć się prześladowaniom, które co róż wybuchały w III wieku. Tylko jak postępować z tymi, którzy zaparli się wiary, a którzy po ustaniu niebezpieczeństwa ponownie proszą o przyjęcie do Kościoła? Święty Korneliusz i święty Cyprian byli zdania, że takim upadłym, lapsi, jak ich nazywano, nie wolno zamykać drogi powrotu. Wszak miłość Chrystusa jest pokorna i łagodna. By jednak miłosierdzie nie negowało prawdy o dokonanym czynie, postanowili, że powrót ten musi wiązać się z pokutą. Co ciekawe, obaj dzisiejsi patroni, choć tak wyrozumiali wobec słabości innych, sami zginęli męczeńsko na fali kolejnych prześladowań chrześcijan.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Marcin pytał, czy my będziemy podawać na antenie jakąś mapę, gdzie na grzyby warto się udać. No nie, takich informacji nie podajemy. No poza tym to są tajne informacje chyba, albo przynajmniej takie jakieś niejawne. Na pewno. No to już jestem przekonany o tym, że gdzieś oficjalnie o tym pewnie pisać nie można. No bo każdy grzybiarz swoje miejsca ma i nie zdradza ich nigdy. No chyba, że robi to nieświadomie. A jeśli chodzi o grzyby w ogóle, bo taki temat wywołałem już wcześniej, no to wydaje się, że ta pogoda, którą teraz będziemy mieli, to sprzyja temu, że w czwartek, w piątek, no i może jeszcze w weekend, powinny się pojawić jeszcze grzyby, jeszcze będzie ich więcej, bo teraz pada, popaduje raz po raz, a dzisiaj nawet burze z deszczem, więc to też będzie trochę wilgoci w glebie, no a później słońce, bo i czwartek, i piątek z przejaśnieniami, tych przejaśnień będzie sporo, temperatura może nie będzie jakaś wysoka, no ale 19-21 stopni, to w zupełności wystarczy, żeby grzyby gdzieś tam się pojawiły. Więc jeśli planujecie takie wyjście, to ja myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Ja teraz mam dla was propozycję, a w zasadzie utwór, który ja uważam, że to jest w ogóle jeden, jedyny utwór taki, dla grzybiarzy specjalnie napisany. Oczywiście żartuję sobie tutaj trochę i mrugam okiem, ale ta piosenka moim zdaniem wypisz, wymaluj na ten czas zbierania grzybów. Reni Jusis, zapraszam.

0: rano.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

innych Kanarach, a niekoniecznie u nas. Chociaż może faktycznie u nas też takie upały jeszcze się wydarzą we wrześniu. No wrzesień wyjątkowo jakiś taki łagodny dla nas jest póki co. I myślę, że to się na razie nie zmieni, bo jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj, no to odczuwalna temperatura 24 stopnie, moi drodzy. Burze z deszczem, to tak, to fakt. 45 km na godzinę, nawet takie porywy wiatru dzisiaj, to też prawda. No więc jeśli ktoś trzyma parasol na przykład, to musi mieć dużo siły. Musi mieć taką supermoc, żeby ten parasol utrzymać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę właśnie supermoce tutaj zagoszczą. Igo Mrozu i Vito Bambino. Męskie granie orkiestra. Ten utwór supermoce, myślę, że wielu z nas by chciało mieć takie supermoce. A może my w ogóle mamy pewne supermoce, o których nie mówimy. Każdy ma jakąś supermoc. Ja na przykład jestem leworęczny. A jakie wy macie supermoce? No to teraz u nas. Męskie granie orkiestra.

Mła Lolita śpiewała Alizę, pochodząca z Korsyki, a na Korsyce jeden z piękniejszych szlaków górskich w Europie, czyli GR20, i tamten szlak prowadzący przez tamtejsze góry korsykańskie jest po prostu niesamowity. A jeśli chodzi o relacje TOPR i statystyki TOPR z działań ratunkowych w okresie letnim, to Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ten sezon i w polskich Tatrach ratowano tego lata 541 osób, czyli o 130 więcej niż latem 2025 roku. To jest wzrost aż o 32%. Sporo. Zdecydowaną większość stanowili uczestnicy wypadków turystycznych. To było 523 osoby i to jest o 120 osób więcej niż w analogicznym okresie roku 2025. To jest wzrost o 30%. Dane te potwierdzają, że wzrost liczby działań dotyczył przede wszystkim ruchu turystycznego w polskich Tatrach. Szczególną uwagę zwraca liczba wypadków śmiertelnych, których w tym roku odnotowano aż 7, podczas gdy rok temu był jedynie tylko jeden letni wypadek śmiertelny w polskich Tatrach. No, można o tym mówić bez końca. Trzeba być ostrożnym, trzeba być uważnym i trzeba być dobrze przygotowanym do wyjścia w wysokie góry szczególnie.

Nigdy bym nie dał kwiatów za złoty 5. Gdybym jeszcze mówił o tym, że to są kwiaty za złoty 5, no ale może szczerze dane i wtedy to całkiem inaczej jest, bo może nieważne co się daje, jak bardzo jest to wartościowe, tylko jak się to wręcza, nawet jeśli to są kwiaty, ale dane w wyjątkowy sposób albo z wyjątkowym wierszykiem, albo z wyjątkowymi jakimiś życzeniami, no to pewnie niezależnie od tego, czy kosztowały 5, 10 czy 7 zł, to mogą być dane w sposób wyjątkowy i być bardzo wartościowe. Pewnie podobnie myślicie. O 16 punktualnie informacje Radia Emaus na naszej antenie.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Kolejna odsłona targów Viva Seniorzy w Poznaniu już za niecały miesiąc. W najbliższy weekend w Jaraczu odbędzie się festyn młynarski. W Puszczykowie prawdopodobnie zostanie zrealizowana inwestycja kolejowa. Warsztaty, rękodzieło, porady zdrowotne, prawne oraz koncerty i bardzo dużo tańca. 9 i 10 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów Viva Seniorzy. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, zapewnia Natalia Tafelska, PR-owiec imprezy.
3: Jeżeli chodzi o strefę warsztatową, no to tutaj znajdziemy wiele perełek dla miłośników rękodzieła. Będzie można sobie uszyć własnoręcznie jesienną dynię, woreczek z ziołami, spróbować scrapbookingu.
2: Będą też koncerty i warsztaty taneczne, a także yoga i wiele innych atrakcji, które zazwyczaj uważa się za niewłaściwe dla seniorów. Targi Viva Seniorzy będą się odbywać w pawilonie trzecim. Program znajduje się już na stronie imprezy. W najbliższą niedzielę natomiast w Jaraczu odbędzie się coroczny festyn młynarski pod hasłem W Starej Osadzie. Przewidziane atrakcje dla odwiedzających przedstawia Marcin Stefaniak z Muzeum Młynarstwa.
4: Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Będzie bardzo zbudowana strefa warsztatowa. Będzie można się zapoznać z tajnikami regionalnego haftu samotulskiego. Będzie można przygotować mieszanki z ziół i zbóż. Będzie można zrobić woreczki zapachowe z lawendy.
2: Głównym punktem programu będzie występ zespołu folklorystycznego oraz obrzęd dożynkowy. Wisienką na torcie okażą się jednak tradycyjne pokazy pracy dawnych urządzeń.
4: Będą też pokazy pracy na żarnach, na stępach, czyli takich urządzeniach do dawnego przemiału mąki. No i oczywiście w centrum naszego placu jest wiatrak. Będą Państwo mogli zobaczyć w dwóch pokazach, jak pracował wiatrak.
2: Organizatorzy wyznaczyli dla gości specjalne strefy parkingowe w pobliżu osady. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej muzeum.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Decyzja zapadła. W Puszczykowie powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie pod linią kolejową Poznań-Wrocław. Budowa obiektu w ciągu ulicy Dworcowej jest już praktycznie przesądzona. Kluczową kwestią pozostaje dopięcie budżetu. 11 milionów złotych na ten cel przekażą spółka PKP PLK. Jednak brakujące 33 miliony musi zabezpieczyć samorząd. Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oficjalnie zaproponował władzom powiatu poznańskiego podział tej kwoty po połowie. Wicestarosta Tomasz Łubiński powiedział w Radiu Poznań, że przystał na tę propozycję, zapowiadając wpisanie środków do prognozy finansowej na lata 2027-2030. Wszystko wskazuje też na to, że projekt zyska w Radzie Powiatu poparcie ponadpartyjne. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na projekt i budowę. Nowy przejazd ma być gotowy do końca 2030 roku.
1: Informacje kulturalne.
2: Dwie nowe ekranizacje lalki Bolesława Prusa w ciągu 2 tygodni. Dziś Netflix udostępnił 6-odcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony, a 30 września do kin trafi filmowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kostiumy do filmowej lalki można od dziś oglądać na wystawie Szyk i konwenanse w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zwiedzający podkreślają, że lalek nigdy nie za wiele.
5: No oczywiście uwielbiam lalkę. Te stare produkcje też oglądałam, jeszcze będąc dzieckiem, więc z niecierpliwością czekam. Mamy wysyp lek, bo z jednej strony serial, tutaj za chwilę film, różna obsada, dwie różne produkcje. Lalek nigdy za wiele, tak myślę.
6: Na pewno będę oglądać, bo właśnie bardzo fascynują mnie różne te stroje, lubię te różne epoki. No i przyznam szczerze, że akurat lalkę całkiem lubiłam jako lekturę. Przeczytałam, więc z pewnością zobaczę również te, które wyjdą.
7: No myślę, że na pewno jest to fajny sposób, żeby chociaż trochę się zaznajomić z lekturą. Myślę, że na pewno w większości ekranizacji jest tak, że coś jest pozmieniane, ale myślę, że na pewno jest to takie fajne wprowadzenie albo urozmaicenie, jeśli chodzi o lekturę.
2: W serialu występują Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchart. Kinowa lalka została zrealizowana z udziałem Marcina Dorocińskiego, Kamilii Urzędowskiej i Marka Konrada, który wciela się w Ignacego Rzeckiego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Już tylko 23 stopnie na termometrach widzimy w Poznaniu, ale jeśli chodzi o noc, to będzie jeszcze chłodniej. Będzie chłodniej o tyle, że 11 stopni zobaczymy na termometrach, a odczuwalna temperatura w nocy będzie 10 stopni. I będzie deszczowo, może nie burzowo już, czyli nie będzie grzmotów i błysków, ale deszcz będzie padał. W nocy niekorzystne warunki biometeo z nami zostają, a jutro biometeo będzie korzystny. Podobno i zachmurzenie jutro będzie umiarkowane i wiatr będzie w porywach sięgał 45 km na godzinę, podobnie jak w piątek, tylko że w piątek weekendu początek, a biometeo wtedy będzie obojętny. No może jeszcze się coś zmieni. Jeśli się poprawi, to na pewno Wam powiem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: A pan redaktor, to jakie ma plany na taką deszczową pogodę?
1: Na taką deszczową pogodę w domu i serial.
0: A, obejrzeć. Czyli jednak przed ekranem.
1: I herbatę nie, może wypić, ciepłą.
0: No herbatę, to tak, to o 17 chyba. Tak to jest? 5 o'clock? No to tak po angielsku by było trochę. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, czyli do tej herbaty to jeszcze tak z godzinka, niecała. A jeśli chodzi o to, co u nas na antenie się będzie działo, to o 16.30 dla tych, którzy nie mają planów związanych z kulturą, będzie serwis kulturalny. Może coś wybierzecie.

0: Radio Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Powinniśmy słuchać głosu sumienia niezależnie, czy podoba nam się jego zdanie i czy inni wkoło to zdanie podzielają.
0: Lato z Radiem Emaus.

Może jeśli chodzi o widoczność, to nie ma się do czego przyczepić, ale jeśli chodzi o warunki drogowe, no to proszę naprawdę na siebie uważać. Pomijam fakt, że już jesteśmy w trakcie godzin szczytu, bo to jednak 16:22, to jest taki moment, kiedy ruch jest spory na ulicach, zarówno w mieście, jak i poza miastem. No i teraz droga krajowa 11, Nowe Miasto, i tam utrudnienia po wypadku na Podkacie. To jest informacja dosłownie sprzed chwili, więc jeśli będziecie jechać przez Nowe Miasto nad Wartą, to tam pamiętajcie, że na drodze krajowej 11 po wypadku jeszcze utrudnienia, więc jeśli możecie ominąć to miejsce w jakikolwiek sposób, to myślę, że warto rozważyć taki wariant. A dla tych, którzy nie podróżują teraz, tylko siedzą gdzieś wygodnie w fotelu i zastanawiają się, jak spędzić popołudnie, to może już za chwilę, już za 8 minut, za 7 nawet, na naszej antenie kilka propozycji będę miał dla was i może z którejś z nich skorzystacie. Punktualnie o 16:30 na antenie naszego radia serwis kulturalny. No i to będzie o kulturze i o sztuce, o tym, co dzieje się w tej odległości bliższej, dalszej, no ale zawsze ktoś może mieć bliżej do tego miejsca, do którego my mamy daleko. Więc tak naprawdę tutaj już może nie filozofujmy, tylko zapraszam na 16:30 na serwis kulturalny. Może coś was zainteresuje.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
10: Niby to serwis kulturalny, bo 16.30 i to zobowiązuje, ale najpierw propozycja dla kogoś, kto chciałby podziałać trochę pro bono, bo Poznańskie Centrum Wolontariatu przy ulicy Tadeusza Kutrzeby 16G zaprasza dzisiaj o godzinie 17 na koordynatora w lustrze. No to jest takie spotkanie sieciujące, integracyjne. Warto się tam pojawić, jeśli chcecie podziałać trochę jako wolontariusze, bo koordynator w lustrze to jest czas na poznawanie wszystkich uczestniczek i uczestników spotkania, wymianę kontaktów i sieciowanie, czymkolwiek ono jest. Następnie przedstawicielki z Fundacji Lustro Dobra opowiedzą, jak rozpoznać typ urody, dobierać kolory, ubrań oraz dodatki, a spotkanie poprowadzi Jacek Kowalski, część warsztatową natomiast poprowadzi Elżbieta Krzyżewska-Abramek, kosmetyczka z wieloletnim stażem, pasjonatka zawodu i wizerunku dobranego do indywidualnych oczekiwań. To dzisiaj koordynator w lustrze, 17, Poznańskie Centrum Wolontariatu przy ulicy Tadeusza Kutrzeby, a kolejna propozycja to koncert inauguracyjny. Co będzie inaugurował ten koncert? 7. Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych Thrill Me, no i o godzinie 18. Sala Wielka, Centrum Kultury Zamek i tam musicie być, jeśli interesują was chóry. Chór Dziewczęcy z Kowronki pod dyrygenturą Alicji Szelugi, tak? No tutaj trochę mam małe rozproszenia. Beata Polak zagra na instrumentach perkusyjnych, a jeśli chodzi o fortepian, to usłyszymy za fortepianem Czesława Łynsze. Moi drodzy, no i jeśli 7. Festiwal Międzynarodowy Chórów Dziewczęcych Thrill Me jest dla was istotny, to myślę, że ten koncert inauguracyjny będzie taką namiastką tego, co podczas całej tej imprezy dziać się będzie. Dzisiaj godzina 18, Sala Wielka, CK Zamek, 7. Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych, tam się rozpoczyna. Spektakl Katarzyny Kalwat na podstawie powieści Edwarda Pasewicza w Teatrze Polskim dzisiaj o godzinie 18. Jeśli chcielibyście się tam wybrać, to warto, bo to jest spektakl, który jest kooprodukcją z Nowym Teatrem w Warszawie. Próba poszukiwania własnej tożsamości, scalenia jej z różnych wątków i te wątki połączone na scenie Teatru Polskiego dzisiaj zobaczycie. No i może jeszcze jedna propozycja. Odyseja. Jeśli nie widzieliście, to na przykład dzisiaj w kinie Muza można zobaczyć ten obraz Christophera Nolana z 2026 roku. Różne słowa słyszałem na temat tej Odysei, tej ekranizacji Odysei. Produkcja amerykańsko-brytyjska, no ale myślę, że samemu trzeba wyrobić sobie swoje zdanie. zdanie na ten temat, a nie bazować na jakichś opiniach, nie widząc tego dzieła, więc jeśli chcecie wiedzieć, jaka naprawdę jest Odyseja Christophera Nolana, to może warto wybrać się dzisiaj chociażby do kina Muza, bo w kinie Muza ten film też będzie można dzisiaj zobaczyć. To był serwis kulturalny.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Anna na naszej antenie. Ania Wyszkoni zaśpiewa Tego chciałam. No ale ponieważ może to nie będzie Ania Wyszkoni, to będzie akurat Ania Dąbrowska. I ona wchodzi u nas na scenę, trochę z małym opóźnieniem, ale tak wychodzi czasami u nas w radiu.

Jeśli chcielibyście poznać kulisy wspinania się na najwyższe góry świata, na przykład Lhotse czy Mont Everest, to już jutro będzie ku temu okazja w Poznaniu, w kinie Rialto, Mariusz Sprutta. Poznaniak, jedyny poznaniak, który wszedł na Annapurnę, zaprasza na spotkanie z Bartkiem Ziemskim. Bartek Ziemski, czyli ski alpinista. Człowiek, który z 9-8 tysięczników zjechał na nartach, a z czego największym wyczynem było zdobycie Lhotse i Mont Everest, bo ta wyprawa była w bardzo krótkich odstępach czasu od siebie, te dwa szczyty. No i on z obu tych szczytów zjechał na nartach. Jeśli chcecie posłuchać tej niesamowitej opowieści, to będzie ku temu okazja już jutro, 17 września o godzinie 20 w kinie Rialto. Bartek Ziemski opowie o swojej wyprawie na Lhotse i Mont Everest i odsłoni te wszystkie kulisy tejże wyprawy. No ale jeśli chcecie wiedzieć więcej o podróżnikach, o zdobywcach, to myślę, że warto wybrać się 26 i 27 września do Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, bo tam już 8 edycja Festiwalu Siły Marzeń, na który zaprasza Miłka Rowling do Warszawy. No i tam naprawdę będzie się działo, będzie mnóstwo podróżników, mnóstwo osób, które eksplorują bardzo niedostępne czasami części naszego świata. Myślę, że warto się tam wybrać. Wiem, co mówię.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznaniacy znów przejadą rowerami w angielskim stylu. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina studentom o ubezpieczeniu zdrowotnym. Dwóch przemytników zatrzymanych na autostradzie A2 usłyszało zarzuty. W najbliższą sobotę Stowarzyszenie Rowerowe Poznań organizuje 12. edycję Tweed Ride. I to jedyna w Polsce odsłona słynnej londyńskiej parady rowerowej w stylu retro. Jak zapewnia Agnieszka Guźniczak-Bejm ze Stowarzyszenia, mieszkańcy Poznania w kwestii przebrań nigdy nie zawodzą.
2: Bardzo dbają o detale. Jesteśmy co roku zaskoczeni jako organizatorzy i zachwyceni tym, jak się przygotowują. Oczywiście pojawiają się tradycyjne kraty, tweedy, jakieś klasyczne marynarki, kaszkiety i tak dalej, ale nieraz też kreacje typu sukienki, futra oczywiście, jakieś ekologiczne.
1: Również w tym roku uczestnicy są zaproszeni do przebrania się. Najlepsze stroje zostaną wyróżnione w konkursie. Rajd rozpocznie się o godzinie 14 pod Minogą przy Placu Wolności, a zakończy na Stadeli.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje wielkopolskie NFZ. Wielu studentów w czasie wakacji podejmuje pracę sezonową na umowę o pracę. Po zakończeniu zatrudnienia tracą jednak prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie zostaną ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia. W takiej sytuacji powinni przypomnieć o tym rodzicom lub zgłosić się do swojej uczelni, mówi Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ.
3: Ubezpieczenie może być zapewnione przez uczelnię, członka rodziny, współmałżonka lub pracodawcę. Warto dodać, że uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tracą ważność w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu studiów lub w skreśleniu z listy studentów.
1: Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Procedura ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyt u lekarza. NFZ przypomina także, że studenci rozpoczynający naukę poza miejscem zamieszkania mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego. Dwóch Serbów, którzy przemycali autostradą A2 pod Poznaniem 34 nielegalnych imigrantów, usłyszało prokuratorskie zarzuty. Mężczyznę zatrzymała Straż Graniczna. Jeden z nich kierował autem pilotem, drugi ciężarówką chłodnią, w której za fałszywą ścianą ukryto cudzoziemców. Przemytnicy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im do 8 lat więzienia. Śledczy wnioskują o areszt. Sami migranci po zakończeniu formalności zostaną odesłani na Łotwę, gdzie wcześniej złożyli wnioski o azyl.
0: Informacje z kraju.
1: Straż Graniczna zwróciła się do wojska o przygotowanie miejsc schronienia na przejściach granicznych z Ukrainą. W ubiegłym tygodniu rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niespełna kilometr od przejścia w Dorohusku. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że zabezpieczenia mają przede wszystkim chronić życie i zdrowie funkcjonariuszy Straży Granicznej.
4: W przypadku ewentualnego zagrożenia czy uderzenia, granica państwa i tak musi być chroniona. Czyli strażnicy graniczni są na tej pierwszej linii i w pierwszej kolejności właśnie ich życie i zdrowie musimy zabezpieczyć. No bo procedura jest jasna. Przejścia są ewakuowane z dużym wyprzedzeniem, ale to nie znaczy, że na posterunku nie ma nikogo. Tam są strażnicy Straży Granicznej i o nich musimy zadbać.
1: W ocenie polskiego rządu Rosjanie zwiększają skalę ataków na zachodzie Ukrainy i będą próbowali doprowadzić do paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Już tylko 22 stopnie za naszym radiowym oknem, ale będzie jeszcze chłodniej, bo w nocy temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza w Poznaniu, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, 10 stopni. Będzie deszczowo, ale nie będzie burzowo już w nocy. Chłodno i mokro. Taka będzie termika, ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali, ale wzrośnie jutro do 1014 hektopaskali i na tym poziomie utrzyma się aż do piątku na pewno. Porywy wiatru nie będą odpuszczać, jutro wiatr będzie porywał z prędkością 45 km na godzinę, a w piątek też na wysokości 45 km na godzinę taka prędkość wiatru będzie odnotowywana. Jeśli chodzi o warunki biometeo, jutro korzystne, a w piątek no, będą obojętne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Widziałeś tytuł piosenki, którą teraz zagramy?
2: Widziałem.
1: I co ty sądzisz o tym?
2: No chłopaki nie płaczą.
1: A ja właśnie się nie zgadzam. Ja uważam, że to jest trochę przesadzone. Uważam, że każdy ma prawo do uczuć. I łzy są jak najbardziej wpisane w nasze życie. I czasami to się chłopakom zdarza, chociaż nie pokazują tego, bo robią to może gdzieś w ukryciu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus i Jan, choć mieli inny styl działania, przyciągali do Boga. Dzisiaj w Kościele jest wiele różnych duchowych ścieżek, form modlitwy, sposobów wyrażania wiary i życia miłością. Mimo to czasem nic nam nie pasuje, negujemy to, co jest, czepiamy się. Warto zastanowić się, co jest tego powodem. Pomocą może być modlitwa o mądrość, o której na końcu wspomina Jezus. Księga Mądrości obiecuje, że ci znajdą, którzy jej szukają. O mądrość w jakiej kwestii, która skłania mnie do negacji i narzekania, dziś poproszę.

Co ostatnio czytacie? Co leży jako książka gdzieś obok waszego łóżka na przykład? Na szafce przyłóżkowej? Czy macie tam jakąś lekturę, którą akurat pochłaniacie? Być może tak jest, a być może w ogóle całkowicie zmienił się świat teraz i ktoś wieczorem, kładąc się jeszcze przed zaśnięciem, zamiast zajrzeć do książki, to zagląda sobie do telefonu, do jakichś mediów społecznościowych i ten świat w ogóle całkowicie inaczej wygląda niż kiedyś jeszcze byśmy sobie to opisywali. Ale jeśli chcecie posłuchać dzisiaj trochę o książkach, to myślę, że dobra ku temu okazja będzie po godzinie 20. O 20.10 audycja naszych młodszych kolegów i koleżanek z Radia Emaus. Między nami mówiąc, Stanisław Bresz i jego goście. I będzie o czytelnictwie, będzie o klubach książek w ogóle. Kluby książek. No ktoś z was jest w jakimś klubie książek albo uczestniczycie w takich spotkaniach literackich jakichś, które o literaturze są prowadzone. No może macie takie doświadczenia, to dzisiaj warto posłuchać tego, co będzie tutaj się na antenie Radia Emaus działo. Stanisław Bresz zaprasza. Audycja Między Nami Mówiąc 20.10 i będzie o książkach, będzie o czytaniu, będzie o klubach książki. Co to są w ogóle za miejsca? I czy w ogóle warto być w takim klubie książki? Bo czy coś nam to daje, czy same książki nam coś dają? O tym po 20.00.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Dokładnie za godzinę będziemy się łączyć z Świętą Górą w Gostyniu, skąd nadamy najpierw modlitwę różańcową, a później mszę świętą będziemy z Gostynia transmitować na naszej antenie. A zatem dzisiaj po godzinie 18.30 nie będzie audycji w Matni. To wyjątkowo, bo to dzisiaj trzecia środa miesiąca. No i w związku z tym taki układ ramówki, a nie inny, więc bądźcie dzisiaj przygotowani na to, że połączymy się z sanktuarium na górze, na Świętej Górze w Gostyniu o godzinie 18.30. Już to połączenie na naszej antenie będzie. Najpierw modlitwa różańcowa, a później msza święta. Co dzisiaj jeszcze na naszej antenie będzie się działo? Mówiłem już o tym, że między nami mówiąc, ten program, na który zaprasza Stanisław Bresz, on też się dzisiaj pojawi, no ale jeszcze po godzinie 22 audycja Zapisane w dźwiękach, którą też serdecznie zapraszam. No a jeśli ktoś chce wiedzieć, co dzieje się w Watykanie, no i w świecie naszej wiary, to myślę, że serwis Radia Watykańskiego to jest też ten punkt programu, na który powinniście zwrócić szczególną uwagę. Dzisiaj serwis Radia Watykańskiego oczywiście także wieczorem późno o godzinie 22 też będzie na naszej antenie powtórzony. Więc jeśli ktoś wcześniej by nie słuchał, to o 22 też można.

Już niedługo, bo w najbliższą niedzielę, 20 września, zapraszają poznańscy Dominikanie. Na co zapraszają? Zapraszają wraz z wydawnictwem W Drodze na obchody poświęcone osobie i kaznodziejstwu amerykańskiego arcybiskupa Fultona J. Sheena, który zostanie beatyfikowany 24 września bieżącego roku w St. Louis. Zapraszają w niedzielę poprzedzającą beatyfikację 20 września w godzinach od 11:15 do godziny 21:00 do klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 99. No i podczas tego wydarzenia będzie można napić się dobrej kawy, porozmawiać w kawiarni, kupić książki na krużgankach, no i także rozwiązywać quiz z nagrodami. No właśnie, quiz pewnie poświęcony arcybiskupowi Fultonowi J.owi Sheenowi, który zostanie beatyfikowany, przypomnijmy, 24 września w St. Louis. I poznańscy Dominikanie właśnie z tej okazji zorganizowali to wyjątkowe wydarzenie już w najbliższą niedzielę, 20 września u nich w klasztorze. Wyjątkowe spotkanie w związku z beatyfikacją Fultona J. Sheena, arcybiskupa.

Jeśli ktoś z Was nie słuchał dzisiaj informacji Radia Emaus, no to trochę szkoda, ale tak naprawdę nic straconego jeszcze, bo za 5 minut na naszej antenie podsumowanie dnia i zebrane będą wszystkie najważniejsze informacje, które dzisiaj powinniście usłyszeć. Mateusz Markiewicz już gotowy i punktualnie o 18 na naszej antenie w Radiu Emaus podsumowanie dnia. A przypomnę tylko, że o godzinie 18.30 połączymy się z Świętą Górą w Gostyniu, skąd będziemy transmitować najpierw modlitwę różańcową, a później mszę świętą właśnie z Gostynia na naszej antenie będziemy transmitować.

0: Autopromocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznańska prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące drona znalezionego w poniedziałek w Morzu Bałtyckim. Wstępne ustalenia wskazują, że był to rosyjski dron Gerbera 2 z ładunkiem wybuchowym, mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta, dzięki właśnie współpracy tych wszystkich służb, udała się, a następnie ładunek ten zdetonował. Czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
1: Pułkownik nie chciał dziś mówić o ewentualnych hipotezach dotyczących tego, jak dron mógł się tam znaleźć. Teraz prokuratura będzie ustalać między innymi, skąd dron wystartował i dokąd docelowo miał dolecieć. Po ponad 50 latach poznańskie Nowe Zoo wreszcie ma całoroczne centrum edukacyjne. Dziś oficjalnie je otwarto. Obiekt powstał z modułów kontenerowych, dzięki czemu inwestycje udało się zrealizować szybko. Dawniej ogród dysponował pomieszczeniem, w którym niekiedy prowadzono zajęcia edukacyjne. Jednak, jak przyznaje dyrektor zoo Piotr Przyłucki, było ono bardzo prowizoryczne, a od kilku lat przeznaczone jest do rozbiórki.
3: W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
1: Pierwsze zajęcia dla zwiedzających mają odbyć się już w przyszłym miesiącu. Zoo przymierza się teraz do przebudowy dawnego basenu dla fok, który ma stać się wybiegiem dla pingwinów.
0: Informacje z regionu.
1: Wielkopolski projekt, zwycięzcą tegorocznego plebiscytu, wydarzenie historyczne roku. Szlak Piastowski z klocków Lego to mobilna wystawa złożona z 19 makiet, które przedstawiały historię obiektów na szlaku połączoną z legendami, między innymi o Królu Popielu i myszach z Kruszwicy. Wystawa była prezentowana łącznie w 16 miejscach, między innymi na międzynarodowych targach poznańskich. Jak tłumaczy prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce Bartosz Borowiak, celem było zainteresowanie historią najmłodszych odbiorców.
4: Przy okazji też były do tej wystawy tablice przygotowane przez wystawnika Jarka Grygucia, gdzie można było się dowiedzieć więcej na ten temat. Również były prowadzone lekcje z dziećmi, były też warsztaty, gdzie mogły też budować swoje konstrukcje, więc ta forma właśnie miała sprzyjać temu, żeby najpierw zaciekawić tematem, a później przemycić treści historyczne.
1: Szlak Piastowski z klocków Lego rywalizował w plebiscycie z 250 innymi projektami. W innej kategorii zwyciężył także projekt z Wielkopolski Gniezno, miasto koronacji 1000 lat historii. Turecka Antalya była najczęściej wybierana przez pasażerów. Takie są dane poznańskiego lotniska Ławica za miesiące wakacyjne. Port podał dziś informację, że w lipcu i sierpniu z jego usług skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów. Porównując to do analogicznego okresu z poprzedniego roku, Ławica notuje wzrost liczby pasażerów o 3%. Oprócz tego popularnymi kierunkami była egipska Hurgada oraz grecki Heraklion. Lotnisko przygotowuje się już do sezonu zimowego. Nowymi kierunkami będzie wtedy lotnisko El Prat w Barcelonie, Porto, Shannon i Tirana.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd chce sięgnąć do kieszeni firm paliwowych. W Sejmie toczyły się prace nad projektem, który opodatkuje ich nadmiarowe zyski. Pozyskane środki mają pokryć ubytki w budżecie spowodowane wprowadzeniem programu CPN oraz zostać przeznaczone na nowy program obniżający ceny paliw. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej mówił podczas pierwszego czytania projektu, że pozwoli on ulżyć kierowcom.
5: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych, firm, które w czasach kryzysu osiągają niebotyczne zyski.
1: Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS prawdziwe intencje z rządu są inne od deklarowanych.
6: Ten projekt to nie jest próba rozwiązania problemu wysokich cen paliw, ale kolejna polityczna zagrywka rządu w walce z opozycją i z panem prezydentem, nie ulega wątpliwości. Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
1: Jutro w Sejmie drugie czytanie projektu, głosowanie nad całością w piątek. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Wysokie ceny na stacjach to efekt zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu o swojej działalności radcowskiej. Taka deklaracja padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Od dziś wybrany przez sejmową większość były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek wcześniej przedstawił pismo od dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że został wpisany na listę radców ponad 20 lat temu. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień mówił w Polskim Radiu 24, że wpis na listę radców prawnych nie jest równoznaczny z wykonywaniem zawodu.
7: Ustawa wyraźnie mówi o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, prawda? Więc sama kwalifikacja, wpisanie się na listę radców prawnych moim zdaniem jest niewystarczające dla stwierdzenia, że ktoś wykonuje zawód radcy prawnego, bo to są czynności faktyczne, które trzeba wykazać.
1: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Opozycja parlamentarna zgłaszała zastrzeżenia co do jego kandydatury, wskazując, że to, cytując, upolitycznianie stanowiska. W odpowiedzi na te zarzuty strona rządowa przypominała, że to PiS doprowadził do zagarnięcia Trybunału, a obecna władza działa na podstawie przepisów po rządzie Zjednoczonej Prawicy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Czy w nocy będzie wiało? No nie tak jak w ciągu dnia, bo w nocy tylko wiatr maksymalnie z prędkością 13 km na godzinę, a standardowo będzie wiał z prędkością 8 km na godzinę, więc pewnie w ogóle tego wiatru nie poczujemy. Mówię o tych, którzy nocą będą gdzieś spacerować, bo większość z nas będzie pewnie w domach smacznie spała. No i właśnie, czy to będzie smaczny sen? Myślę, że tak, bo mimo tego, że niekorzystne warunki biometeo, no to będzie raczej zimniej, a nie upalnie, bo 10 stopni to będzie w nocy temperatura odczuwalna. Oczywiście w pomieszczeniu będzie dużo więcej, ale 10 stopni to będzie temperatura odczuwalna, podczas gdy na termometrach zobaczymy 11 stopni Celsjusza, ale już jutro w ciągu dnia maksymalnie 19 stopni nawet pokażą termometry i jutro biometr korzystny.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Ja tylko przypomnę, że o 18.30 dzisiaj połączymy się ze Świętą Górą w Gostyniu, skąd najpierw nadamy modlitwę różańcową, a później transmitować będziemy stamtąd mszę świętą.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pisze, że stara się prawidłowo mówić i pisać po polsku. Bardzo to się chwali, panie Krzysztofie, chociaż myślę, że pewnie nie musi się pan zawsze starać, bo pisze pan poprawnie. Także chyba nie tylko w wyniku jakiegoś szczególnego starania się, bo czasem to jest trochę męczące, ale w wyniku na przykład dobrego wykształcenia także. Ale pan Krzysztof pisze dalej. Ostatnio dość często słyszę w reklamie pewnego banku tekst, bank jakiś tam, nie będę tutaj tego banku nazywał, ulica Rynek 5. I pisze dalej pan Krzysztof, przecież to woła o pomstę do nieba. Jeśli rynek, to nie ulica. Czy mam rację? No właśnie. A jeszcze dalej pisze pan Krzysztof, czy to nie jest zadaniem redaktora w radiu, aby takie błędy wychwytywać i nie pozwalać, aby się rozpowszechniały? Tu już mamy takie ostre stanowisko wobec tych, którzy popełniają błędy językowe. Pan Krzysztof chciałby, żeby tych błędów w ogóle nie było. Ale czy rzeczywiście jest to błąd? W pewnym sensie oczywiście tak jest. Przecież my nie mówimy, że mieszkamy przy ulicy Rynek. Mieszkamy, no właśnie, w rynku. Niektórzy mówią na rynku. Przy rynku chyba już raczej nie. Mówimy przy ulicy, a czasami potocznie na ulicy, przy placu, ale czasami też na placu. Chociaż na placu już raczej się coś dzieje niż my mieszkamy. Gdybyśmy mieszkali na placu, bylibyśmy raczej bezdomni. No a jak jest z tym rynkiem? Otóż w bardzo wielu sytuacjach mamy pewną formularyzację, czyli pewien typ uporządkowanego tekstu, wypełnionego częściowo. Myślę, że pan także, jak wielu z nas, wypełnia takie prawie gotowe teksty. Tam cię trzeba tylko wpisać na przykład adres. I tam jest to ul na początku. Czy mamy zatem skreślać to ul i pisać rynek, jeżeli akurat tam mieszkamy? Wydaje się, że dla takich formalnych celów ta ulica, rynek jest jakoś tam sankcjonowana. Pewnie, że tak nie mówimy, nie powinniśmy tak mówić w radiu także, ale starajmy się zrozumieć powody, dla których pojawiają się czasami takie odstępstwa od zwyczajów. I ta ulica, rynek trochę nas razi, ale to wszystko dlatego, że często chcemy ułatwiać życie innym, dając do wypełnienia pewne formularze. I tam już ta ulica, rynek jest jakoś sankcjonowana. Bądźmy trochę bardziej wyrozumiali. No, w tym przypadku jednak lepiej mówić rynek 5 i to wystarczy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Już za kilka minut połączymy się z Świętą Górą w Gostyniu, skąd najpierw nadamy modlitwę różańcową, a później będziemy stamtąd transmitować dla Was mszę świętą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Świętogórska Róża Duchowna, Matko Nieustającej Pomocy, Matko Nasza, przychodzimy w ten środowy wieczór, aby zawierzyć Ci, jak w każdym tygodniu, naszą Ojczyznę, wszystkie intencje, które przynosimy, nasze dziękczynienia, które składamy przez Twoje ręce przed Bożym Tronem. Przyjmij to wszystko, co w sercach naszych ukryte, co zostanie wypowiedziane i stając przed obliczem dobrego Boga, wybłagaj dla nas zdroje łask. Witamy wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez archidiecezjalne radio Emaus. Witamy w naszej wspólnocie kleryków rozpoczynających pierwszy rok formacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Seminarium Poznańskim razem z księdzem prefektem Przemysławem Tybleskim. Witamy wszystkich Was, bracia i siostry, którzy jesteście tutaj każdego tygodnia, aby Maryi zawierzać siebie, swoje rodziny i świat cały. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. W intencjach papieskich: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

0: Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz,
1: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz,
1: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Polski, Matko Nieustającej Pomocy, Różo Duchowna. O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

0: ten środowy wieczór gromadzimy się, aby tutaj w domu Matki Świętogórskiej Róży Duchownej zanosić przez jej ręce, przez jej wstawiennictwo nasze prośby i dziękczynienia. Bardzo serdecznie witam was wszystkich, siostry i bracia, którzy przybywacie dzisiaj do domu Matki, aby jej zawierzać wszystkie swoje sprawy. W sposób szczególny witam dzisiaj pośród nas przewodniczącego tej liturgii księdza Przemysława Tyblewskiego, prefekta arcybiskupiego seminarium duchownego, który przybywa tutaj w pielgrzymce razem z klerykami pierwszego roku arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, którzy przybywają, by zawierzyć się swoją drogę formacji Bożej Matce, która jest wychowawczynią powołań kapłańskich. A Słowo Boże wygłosi ksiądz Damian Koper, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, którego też serdecznie witamy. Witamy także pośród nas księdza Marka Donnerstaga, który przybywa tutaj z Katowic, aby podążać w pielgrzymce śladami błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Witamy także księdza proboszcza Roberta Ławniczaka z parafii z Żytowiecka. A mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Modlimy się w intencji wszystkich próśb i podziękowań, które wpłynęły na dzisiejszą nowennę, w intencji Ojczyzny naszej, dobrodziejów naszego sanktuarium. Modlimy się o opiekę Maryi dla rodziny Marii oraz za świętej pamięci Mirosława. Kolejna intencja za świętej pamięci Jerzego Wolsztyniaka, intencja od rodzin Banaszaków i Marino, kolejna za Jerzego Walkowiaka w drugą rocznicę śmierci, kolejna za świętej pamięci Czesława Wojciechowskiego w piątą rocznicę śmierci, kolejna za świętej pamięci Leszka Bartkowiaka od Leszka Ratajczaka z rodziną, kolejna za Kazimierza Andrzejewskiego od rodziny Wrzalik, kolejna za świętej pamięci Annę i Władysława Wleklińskich w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodzin Jędryczków i Ratajczaków. Modlimy się także za świętej pamięci Marię Stefana Waścińskich oraz Helenę Józefa Andrzejewskich, zmarłych z rodziny. I ksiądz proboszcz Żytowiecka modli się w intencji swoich dziadków Zygmunta w 38. rocznicę śmierci, Czesławę Sobkowiaków oraz Stanisławę Józefa Ławniczaków. Dzisiaj trzecia środa miesiąca, więc tradycyjnie dzisiaj razem z nami łączą się w modlitwie słuchacze diecezjalnego radia Emaus w Poznaniu, których serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trwamy w tym czasie przygotowania do jubileuszu koronacji, stulecia koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej, który będziemy przeżywać w roku 2028. Na końcu dzisiejszej liturgii odmówimy też modlitwę, zawierzając ten czas przygotowań i rok jubileuszowy szczególnie Matce Bożej, by jak największe duchowe owoce ten czas dla nas wszystkich wydał.
1: Bracia i siostry, dobrze, że mamy takie miejsce, do którego możemy przybyć, gdzie możemy przedstawić nasze sprawy, je Bogu ufnie zawierzać przez wstawiennictwo Matki Bożej. Róbmy to także tego wieczoru, w tych wszystkich sprawach, które są bardzo ważne dla nas czy dla naszych bliskich. By mogło się to dokonać, na początku uznajmy, że Boga bardzo potrzebujemy. Jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Jego daru miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego.
2: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Pokólmy się. Boże, Ty wybrałeś najświętszą Marię Pannę na mieszkanie godne swojego majestatu i przyozdobiłeś ją prawdziwą pięknością. Spraw, abyśmy oddając należną jej cześć i wiernie ją naśladują. Który z Tobą żyje i

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Moi drodzy, przemawia do mnie jedna z definicji wiary, która mówi o tym, że wiara jest to wewnętrzne przekonanie w prawdziwość słów i obietnic Jezusa Chrystusa. Właśnie po to, żeby Mu zaufać, aby w pewnym momencie swojego życia nie powiedzieć, że wierzę w Boga, ale wierzę Bogu. To znaczy Jego obecność, Jego istnienie jest dla mnie pewnikiem. Oczywiście, że potrzeba także usprawiedliwienia tej nadziei, która jest w nas, tak jak pisał w pierwszym liście Piotr. Czyli potrzeba znajomości pewnych argumentów, na przykład biblijnych, czy jakichś podstaw filozoficznych, ale ostatecznie naszą wiarę opieramy na słowie Jezusa, jak wierzymy, że to, co On mówi, się spełnia, że On nas nigdy nie oszukuje i prędzej czy później przyjdzie na to czas, aby te wszystkie obietnice się zrealizowały. Najwyższym aktem wiary jest

śmierć męczeńska, oddanie swojego życia właśnie Bogu, na chwałę Boga. Dzisiaj Kościół Powszechny wspomina dwóch męczenników, Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa. Byli to dobrzy znajomi, dobrzy koledzy, którym przypadło żyć w bardzo trudnym czasie prześladowań Kościoła. Mówią, że nie ma nigdy łatwych czasów. Każdy czas przynosi nowe wyzwania, ale nie musimy tak jak oni martwić się o swoje życie z powodu tego, że wyznajemy Jezusa, przynajmniej jeszcze w naszym kraju nie prześladują nas za to, że wierzymy w Jezusa, że chodzimy się modlić do Kościoła. Natomiast w III wieku było to powszechne. Ludzie byli stawiani przed takim dylematem moralnym, czy chronić siebie, swoją rodzinę, swoje mienie, swój majątek, czy też postawić wszystko na jedną kartę jako osoba wierząca. Nieraz dochodziło do takich sytuacji, że ludziom odbierano właśnie majątki i stawiano przed taką sytuacją, kiedy musieli wybierać albo życie, albo wiara w Jezusa, i nie wiemy, co my byśmy zrobili na ich miejscu, dlatego ich nie oceniamy, ale w III wieku zastanawiano się, co zrobić z tymi chrześcijanami, którzy porzucili wiarę, którzy nie byli tak silni, żeby poświęcić swoje życie, czy też życie swoich najbliższych. I papież Korneliusz oraz jego dobry kolega Cyprian z Kartaginy nie mieli z tym problemu. Mówią, no skoro żałują, to trzeba ich przyjąć. Trzeba dać im kolejną szansę, jeżeli chcą się poprawić, podjąć pokutę. Ale było też grono takich rygorystów, bardzo negatywnie nastawionych właśnie do tych, którzy wyparli się Jezusa. Między innymi przewodził im pewien kapłan rzymski, który mówił w ten sposób, że nie można ich przyjąć z powrotem. I oni już wybrali, są skreśleni. Nowacjan miał na imię. I w pewnym momencie doszło do rozłamu. Widać, że już na początku chrześcijaństwa Kościół mierzył się z różnymi problemami braku jedności, ale w pewnym momencie i tak Cyprian i Korneliusz oddali życie za wiarę. Chociaż sami byli świadomi słabości swoich braci i sióstr, to jednak oni wznieśli się na wyżyny właśnie swojej wiary, poświęcenia, ofiarności, tego najwyższego aktu miłości. I ten sposób kochania Pana Boga no, często zamyka usta ludziom, którzy w pewien sposób biadolą, tak jak dzisiaj w Ewangelii to słyszeliśmy, znaczy krytykują, wyśmiewają się, podważają naszą wiarę, czy też robią sobie jakąś kpinę z tego wszystkiego, co dla nas jest ważne i święte, ponieważ brakuje teraz wytłumaczenia, co kieruje tymi ludźmi, którzy są w stanie właśnie oddać to, co mają najcenniejsze, czyli swoje życie za wiarę w Pana Boga. Wielu to się nie mieści w głowie. Mówią, że kierują się pewną jakąś ideą swoją, mają, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, są sfokusowani na pewnym punkcie. Natomiast my wiemy, że kieruje nimi przede wszystkim miłość, i to miłość osobowa, to znaczy, że ta miłość ma twarz. Ma twarz konkretnej osoby, Jezusa Chrystusa. I to jest pewien element właśnie naszej wiary, którego wielu nie potrafi zrozumieć. Poza Cyprianem, Korneliuszem było wielu innych męczenników. Jest cała plejada przecież świętych. Ale moi drodzy, nie trzeba przelewać krwi za Jezusa, żeby być Jego uczniem, uczennicą. Tutaj na Świętej Górze wiele ludzi zanosiło, zanosi i będzie zanosiło swoje modlitwy. Ludzi, którzy troszczyli się i troszczą o swoje rodziny, o swojego męża, żonę, dzieci, osoby konsekrowane, poświęcone Panu Bogu, które chcą Mu służyć i ludziom. I w taki sposób też można
dojść do tej najwyższej nagrody, znaczy do nieba, do zbawienia. Nie trzeba właśnie przelewać krwi, tak jak to zrobili święci patronowie dzisiejszego dnia. Możemy dołączyć do tego grona, to znaczy kierować się tą najwyższą wartością, miłością, Panu Bogu dzisiaj przynosić do ołtarza te wszystkie trudy, radości naszego życia, być może jakieś zwątpienia, pamiętając o tym, że Bóg zaprasza nas do wyjątkowej relacji, relacji miłości, bo wiary nieraz może zabraknąć z powodu różnych trudności, wiedzy może zabraknąć, chociaż jest ona konieczna i ważna i potrzeba, żebyśmy rozwijali się jako ludzie, ale miłości nigdy nie może zabraknąć. Tak jak Korneliusz i Cyprian, dla których motorem napędowym była miłość. Miłość właśnie do Boga, do Jezusa, który ich przemieniał, który ich uzdalniał do tego, żeby byli w stanie kochać. Prośmy o to podczas tej dzisiejszej Eucharystii.

przez ręce Bożej Matki, świętogórskiej róży duchownej, do której tutaj dzisiaj pielgrzymujemy, zanieśmy teraz do Bożego tronu wszystkie nasze prośby, intencje. Módlmy się za Kościół Święty Ojca Świętego Leona XIV, arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, wszystkich biskupów i całe duchowieństwo, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o pokój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz o Bożą mądrość dla rządzących, za pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców oraz za czcicieli Matki Bożej i świętego Filipa, żyjących i zmarłych, o dar kanonizacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i beatyfikacji sług Bożych, księdza Wawrzyńca Kuśniaka, księdza Ferdynanda Machaja, księdza Jana Michałkowskiego, o pokój w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, o nawrócenie Rosji i zaprzestanie działań wojennych. Ciebie prosimy. Za księży i braci ze Świętej Góry oraz o nowe powołania do Filipinów, za świętogórską parafię, za parafię w Błażejewie i za agostyńskie parafie oraz ich duszpasterzy, za opactwo ojców benedyktynów w Lubiniu, wspólnotę franciszkańską z Osiecznej i Miejskiej Górki oraz braci bonifratrów z Marysina, o wierność Bogu i Kościołowi dla polskiego narodu, o siłę, odwagę i Boże prowadzenie prezydenta Polski, o ochronę i opiekę dla ziemi gostyńskiej, o dary Ducha Świętego dla wspólnot duszpasterskich działających na Świętej Górze. Ciebie prosimy. Za wspólnoty sióstr służebniczek z Gostynia, Świętej Góry i Podrzecza, za prowadzone dzieła i o nowe powołania do zgromadzenia, o błogosławieństwo Boże dla pracowników przychodni, medykus i kajmet, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla przedszkola imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krobi i żłobka imienia świętego Filipa Neri w Gostyniu oraz ochronki sióstr służebniczek w Gostyniu i Podrzeczu. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo i opiekę świętogórskiej róży duchownej dla obchodzących swoje jubileusze, 18 lat życia wnuczki, 37 lat życia Adriana, 37 lat życia Bartłomienia, 77 lat życia oraz 38 lat małżeństwa. O wszystkie potrzebne łaski na kapłańskiej drodze życia dla księdza Tomasza z okazji imienin i dla pozostałych solenizantów i solenizantek. O doświadczenie prawdziwej przyjaźni z Jezusem dla kandydatów do bierzmowania. O mądrość w nauce religii i szkole dla wnucząt i prawnucząt, o światło Ducha Świętego dla sióstr, mistrzyń i łaski potrzebne w formacji, o dary Ducha Świętego dla Renaty, córki Hani i syna Tomasza z rodziną. Ciebie prosimy. O dar wiary dla męża, syna, zięciów, synowej, o wolę życia, łaskę wiary i błogosławieństwo Boże dla córki, o radość życia dla Marianny i Szymona, o nawrócenie Anny Magdaleny, Miłosza, Marka, Henryka, Anny, Jagody, Moniki, Miłosza, Mikołaja, Julii, Kingi i męża, za tych, którym obiecujemy pamięć w modlitwie, o potrzebne łaski dla Teresy, Ludwika, siostry Franciszki, Magdaleny. Ciebie prosimy. O łaskę uzdrowienia Piotra, Pawła, Anny, Gracjana, Józefa, o łaskę przebaczenia wszystkim, którzy nas zranili, również by ci, których ranimy, nam wybaczyli, o wytrwanie w zobowiązaniu w pewnej intencji, o powrót do Boga i wyjście z nałogów dla Ryszarda, Marka, Mateusza, dla syna i zięcia, Michała, Damiana, Roxany, o uwolnienie z konkubinatu Artura, o wyjście córek z lęku, o opiekę dla Kingi, Aleksandra, ojca, męża, dzieci i synowej. Ciebie prosimy. O opamiętanie i uzdrowienie dla Sary, o ochronę dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją, o opiekę i szczęśliwy powrót dla synowej, o szczęśliwe rozwiązanie dla Darii, Eweliny, o dar rodzicielstwa dla Ali i Eryka, o dobrego kolegę dla syna, o dobrego męża dla Eweliny, o uzdrowienie małżeństwa, o Boże błogosławieństwo, nieustanną opiekę Matki Bożej, zgodę w rodzinach prosi 35 rodzin. Ciebie prosimy. O opiekę Matki Bożej dla Lilii, Martyny i Cezarego, o dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Marianny, o uzdrowienie z choroby i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy, Michałka, Roberta, o wszystkie potrzebne łaski dla Marii w trakcie choroby i leczenia, o cud uzdrowienia dla Maksa, Jolanty, Kamili, Andrzeja, o uzdrowienie Krzysztofa z choroby neurologicznej, o uzdrowienie Renaty. Ciebie prosimy.
o szczęśliwe wybudzenie ze śpiączki Romana oraz o powrót do zdrowia i łaski dla całej rodziny, o powrót do zdrowia potrzebne łaski dla Elżbiety, o powrót bliskich do Boga, łaskę trzeźwości, miłość i jedność w rodzinie, o trzeźwość dla Piotra, Sławomira, o uwolnienie syna z uzależnień, o powrót do fizycznej sprawności dla Henryka, o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Ryszarda, Alicji, Franciszka, o udaną operację proszą jeszcze dwie osoby, o dar mowy dla Kajetana i Jerzego, Jędrusia i Tadeusza. Ciebie prosimy. O zdrowie, prawidłowy rozwój dla Marcelka, o szybki powrót do sprawności dla Macieja, o zdrowie dla Andrzeja, Wiesława, Marii, Mikołaja, Marii, Norberta, Leszka, Zygmunta, Marii, Alicji, Joanny, Róży, Heleny, doktor Anny, Dawida, Pauliny, Ireny, Pawła, Anny, Marii, Jerzego, Krystyny, Barbary, Henryka, Pawła, dla brata, wnuków i wychowanie w wierze katolickiej, o dobre wyniki badań i trafną diagnozę dla Renaty, dla mamy, dla Milanka, o trzeźwość dla Tomasza, o obronę dzieci przed mobbingiem, o łaskę powrotu do kraju córki z wnukiem i pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Ciebie prosimy. O szczęśliwe rozwiązanie sprawy z przyjaciółką, o naprawę relacji z pewną osobą, o zdanie ważnego egzaminu przez syna i Anię, za Janka, o zdanie egzaminu na prawo jazdy, o szczęśliwe jazdy rowerowe, o bezpieczne podróże prosi 5 osób, o szczęśliwą pielgrzymkę do Włoch. Ciebie prosimy. O dobrą i bezpieczną pracę dla Marii, Eweliny, o przedłużenie umowy o pracę, o spłatę wszystkich długów i prężne rozwinięcie firmy, o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracach budowlanych, o pozytywne załatwienie spraw urzędowych, o wyjście z ciężkiej sytuacji rodzinnej i finansowej, o rozwiązanie problemów Oli, Patrycji, Małgosi, Agnieszki, Stanisławy, o miłosierdzie Boże dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych, którzy zostali poleceni na dzisiejszą nowennę, o Bożą opatrzność w pracach remontowych bazyliki i klasztoru, w intencji wszystkich próśb składających drogą internetową, o łaski Boże dla tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą i o nią proszą, za wszystkich uczestników dzisiejszej nowenny i we wszystkich intencjach złożonych na dzisiejszą nowennę. Ciebie prosimy. Powierzamy także intencje tej najświętszej ofiary. Modlimy się o opiekę Maryi dla rodziny Marii. Modlimy się także za wszystkich, którzy uczestniczą w tej nowennie poprzez transmisję Radia Emaus. Ciebie prosimy. Powierzamy także kleryków pierwszego roku arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, aby wytrwali w powołaniu. Ciebie prosimy. Modlimy się także za zmarłych w intencji dziadków Zygmunta w 38. rocznicę śmierci oraz Czesławę Sobkowiaków oraz Stanisławę i Józefa Ławniczaków. Polecamy także świętej pamięci Marię i Stefana Waścińskich oraz Helenę i Józefa Andrzejewskich i zmarłych z rodziny. Modlimy się także za zmarłych, za świętej pamięci Mirosława, ze świętej pamięci Jerzego Wolsztyniaka, i za świętej pamięci Jerzego Walkowiaka, Czesława Wojciechowskiego, Leszka Bartkowiaka, za świętej pamięci Kazimierza Andrzejewskiego oraz świętej pamięci Anny i Władysława Wleklińskich w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodzin Jędryczków i Ratajczaków. Niech dobry Bóg przyjmie ich do chwały zbawionych. Ciebie prosimy. Łącznie 122 prośby dzisiaj zapisane na kartkach nowennowych, ale także i w chwili ciszy teraz powierzmy przez ręce Bożej Matki naszą osobistą intencję, z którą tutaj pielgrzymujemy na to święte miejsce. Ciebie prosimy. Ojcze Niebieski, który wybrałeś wzgórze Gostyńskie na szczególne miejsce czci Maryi, spraw prosimy Cię, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej nieustannie wzrastali w łasce u Boga i u ludzi oraz spełniali Twoje odwieczne plany. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech ofiara pojednania, którą składamy ku czci Najświętszej Marii Panny, oczyści nas z grzechów i wyjedna nam wysłuchanie naszych modlitw.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, któreś działałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.

0: nie?
1: Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

napełnieni duchowym pięknem, chcemy teraz wyrazić przez ręce Bożej Matki dobremu Bogu nasze dziękczynienie. Dziękujemy więc za Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów, za każdą mszę świętą i komunię świętą, za dar życia, wiary i dzieciństwa Bożego, za opiekę Maryi nad Ojczyzną i Gostyńską ziemią, za opiekę Świętogórskiej Róży Duchownej nad obchodzącymi swoje jubileusze, 18 lat życia wnuczki, 37 lat życia Adriana, 37 lat życia Bartłomieja, 77 lat życia oraz 38 lat małżeństwa. Za dar modlitwy kapłana, za nasze nawrócenie i zawarty związek sakramentalny, za nawrócenie i uczestnictwo w nowennie, za uczniów na katechezie, za nieustanną pomoc i opiekę Maryi nad Renatą, córką Hanią i synem Tomaszem z rodziną, za męża Karola, rodzinę i przyjaciół Weronikę i Natalię, za otrzymane łaski przez wnuków Nikolasa, Gracjana, Liwię i Kajetana, za matczyną opiekę nad całą rodziną, wysłuchane prośby, otrzymane łaski, dziękuję 8 osób, za uzdrowienie z choroby nowotworowej siostry Moniki, za doznawaną opiekę Maryi w chorobie, za pomyślne wyniki badań męża, za zdrową chrześnicę, za szczęśliwe podróże, za zdanie egzaminu, za dobrą i bezpieczną pracę, dziękuję 3 osoby, za pomoc w bardzo ważnej sprawie, za dar przyjaźni, za osoby, którym wiele zawdzięczam, szczególnie Magdalenę, za posługę brata Stanisława, za wszystkich, którzy złożyli swoje podziękowania na dzisiejszą nowennę, za wszystkich pielgrzymów, ofiarodawców i dobrodziejów Świętej Góry, za ocalenie mamy Jadwigi od skutków wylewu, za wszystkich czcicieli Świętogórskiej Róży Duchownej i uczestników środowych nowen. Do tych 35 podziękowań zapisanych na kartkach na dzisiejszą nowennę powiedzmy także w ciszy naszych serc to wszystko, co jest naszym dziękczynieniem.

0: Módlmy się. Posileni Najświętszym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, abyśmy przez wstawiennictwo Maryi Matki Twojego jednorodzonego Syna jako żywe kamienie tworzyli duchową świątynię, naród święty i lud przez Ciebie wybrany, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Składaliśmy dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za łaski i wysłuchane modlitwy. Dziękujemy też Bogu Wszechmogącemu, Jego Matce, za ten czas naszej wspólnej modlitwy. Dziękuję przewodniczącemu, księdzu prefektowi Przemysławowi. Dziękuję kaznodziei dzisiejszemu, księdzu Damianowi. Dziękuję wam wszystkim, siostry i bracia, za tę modlitwę i tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem diecezjalnego radia Emaus. Każdą trzecią środę miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy, a komu łaski pozwalają i życie pozwala, zapraszamy też do pielgrzymowania na Świętą Górę, gdzie wpatrując się w oblicze Bożej Matki możemy przedstawiać jej nasze prośby, prosząc o to, abyśmy tak jak ona, tak jak to mówił dzisiejszy kaznodzieja ksiądz Damian, z miłości potrafili oddać Bogu swoje życie. Może dzisiejsze czasy potrzebują innego męczeństwa. Potrzeba nade wszystko naszego świadectwa wiary i miłości wobec Pana Boga. Niech Maryja tą miłością także obejmie kleryków pierwszego roku, którzy podążają drogą ku kapłaństwu, aby dla nich wypraszała potrzebne dary i łaski na ten czas formacji. Bardzo dziękuję wam wszystkim za modlitwę. Dziękujemy także muzykom Świętogórskiego Oratorium Muzycznego za tą wspólną modlitwę poprzez śpiew i muzykę, która obogaciła naszą liturgię. Za chwilę błogosławieństwo Boże, a potem zaśpiewamy modlitwę Boże Coś Polskę. Później jeszcze poprosimy, zawierzymy się Matce Bożej na ten czas przygotowania i czas jubileuszu, prosząc o jak największe duchowe owoce dla nas wszystkich i pielgrzymów, którzy przybywają i będą przybywać na Świętą Górę.
0: Księżom Filipinom, braciom tej wspólnoty filipińskiej bardzo dziękujemy, że możemy tutaj przybywać. Oni zawsze z otwartym sercem na nas czekają. A także w takich chwilach wyjątkowych, kiedy przychodzimy coś ważnego Panu Bogu przez ręce Maryi zawierzyć. Dzisiaj wśród nas właśnie są klerycy, którzy z drżącym, ale ufającym sercem robią kolejny krok. Są po roku formacji wstępnej, propedeutycznej. Tutaj też przy tej okazji wielkie podziękowanie siostrom służebniczkom, bo na tym etapie wstępnym poznają dzięki siostrom błogosławionego Edmunda przez historię w Grabonogu, w Podrzeczu. I kolejne kroki ważne, chociaż czasami niełatwe. Jednak, jeśli to wszystko jest wsparte taką życzliwością, a nade wszystko modlitwą wielu ludzi, te kroki robi się pewniej. Za to w imieniu księdza rektora bardzo wszystkim dziękuję za waszą modlitwę, bo każdy kleryk, każda osoba powołana jest tylko dzięki łasce Bożej. Ci, którzy stawiają kolejny krok i ci, którzy od 1 października rozpoczną tą drogę rozeznawania i przyjmowania woli Bożej, którą odkrywają w swoim sercu, chcąc oddać życie w kapłaństwie. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi temu miejscu, które przygotowuje się do tej pięknej chwili wdzięczności za koronację Matki Najświętszej w cudownym obrazie tutaj słynącym.
3: Pan z wami
4: i z duchem twoim.
0: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,

Świętogórska Różo Duchowna, Matko Uważnego Spojrzenia i Królowo Wielkopolski, wdzięczni Bogu za Twoją obecność na Gostyńskim Wzgórzu i za koronację Twojego cudami słynącego wizerunku, z głęboką wiarą prosimy Cię, Rodzicielko białego jak śnieg kwiatu, miej w opiece Kościół Święty, papieża Leona, naszego arcybiskupa Zbigniewa, kapłanów naszej archidiecezji, tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa oraz osoby życia konsekrowanego, nasze rodziny, młodzież, która jest przyszłością Ojczyzny i cały lud wielkopolski. Dla wszystkich pielgrzymów przekraczających próg tej bazyliki, szczególnie w roku jubileuszowym 2028, bądź przyczyną radości, wskazując na Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Mistrzyni życia wewnętrznego, spójrz miłościwie na nas tu przybywających i wyjednaj nam głębokie duchowe nawrócenie i radość życia wiarą. Amen.

0: tato z Radiem Emaus. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, przed mikrofonem Stanisław Bresz i tak jak mówi nazwa naszej audycji, jesteśmy między nami, między tymi najbliższymi ludźmi i często właśnie w naszych audycjach pojawiają się ludzie, którzy może nie robią jakichś wielkich rzeczy, ale robią interesujące rzeczy, a wydaje mi się, że taki temat dzisiejszy, czyli czytelnictwo i kluby książek jest ważnym tematem, no bo dużo się mówi, że czytanie rozwija naszą wyobraźnię, rozwija takie myślenie też krytyczne i generalnie pomaga nam w codziennym funkcjonowaniu, więc myślę, że możemy dzisiaj o czytelnictwie porozmawiać, a razem ze mną, może nie tyle w studiu, ale razem ze mną tutaj w pokoju, są moi znajomi z klubu książki. Witam was.
2: Cześć.
3: Cześć, witamy.
4: Cześć, witamy.
5: Cześć, cześć.
1: I to może tak zaczniemy od początku tego klubu książki, bo ja się z wami spotykam, ale jakoś tak od roku, a ten klub książki funkcjonuje dłużej. Jak to się stało, że mieliście takie marzenie, żeby stworzyć właśnie przestrzeń, żeby się spotykać i rozmawiać o książkach?
4: Pierwsze to usłyszeliśmy o klubie książki naszej koleżanki, z którego została wyrzucona. Dlatego chcieliśmy wesprzeć i założyliśmy własny klub książki. Ale też pomyśleliśmy sobie, że to jest dobry pretekst do tego w ogóle, żeby czytać, żeby trochę się jednak zmusić do tego czytania i czytać więcej. I faktycznie od kiedy mamy ten klub książki, wydaje mi się, że trzeci rok być może, to faktycznie ta średnia ilości książek, które czytam w roku, się zwiększyła. I to nie tylko o te, które czytamy faktycznie w klubie, ale też o książki, które czytamy pomiędzy. No oprócz tego fajny pretekst, żeby się spotkać i spędzić razem czas i omówić coś, co aktualnie wszyscy o czym myśleliśmy i na czym się zastanawialiśmy.
1: Tak przed tą audycją poszukałem sobie różnych statystyk i na przykład widzę, że co najmniej jedną lekturę przeczytaną w roku deklaruje 41% Polaków powyżej 15 roku życia. Myślę, że no tutaj spotykając się raz na miesiąc, mamy 12 książek w ciągu roku, więc trochę ta średnia jest wyższa niż ogólnie w Polsce, ale to może jeszcze wracając właśnie do takich początków, no bo każdy klub książki, właściwie każda taka, każdy klub z założenia ma jakiś regulamin i w zasadzie my też mamy jakieś tam swoje zasady, według których się kierujemy.
2: Jest podobno coś takiego, jak regulamin naszego klubu. Każdy przed dołączeniem musi zaakceptować jego warunki. Staramy się trzymać i podążać według jego zapisów, ale nie każdemu się to udaje. Ale no, jest to klub bardzo inkluzywny i nie chcemy nikogo tutaj jakoś piętnować za na przykład nieprzeczytanie książki. Jesteśmy tutaj wśród samych swoich, że tak powiem. I no jeżeli komuś się powinie noga raz czy może pięć w roku, to nie wyciągamy konsekwencji prawnych ani innych.
1: Jedno to jest nieprzeczytanie książki, a drugie też nie piętnujemy za to, kto jaką książkę wybierze i czy ona faktycznie trafi każdemu do gustu.
2: To jest w ogóle super zasada, bo moja siostra, która dołączyła, znaczy Ania, bardzo pozdrawiamy, musiała jechać, bo była zmęczona. Ona jest chyba w trzech klubach naraz, nie? Czy może w dwóch? I wiem, że narzeka na to, że na przykład w jakimś klubie mają taki tryb, że muszą, no wybierają lekturę przez głosowanie, co jest takie trochę faworyzujące może bardzo popularne tytuły. Jeżeli ktoś chciałby zaproponować coś, co mu się podoba, co uważa, że byłoby naprawdę dobrym wyborem, no to często może się po prostu spotkać z odrzuceniem, no i potem pojawia się pewnie po jakimś czasie niechęć do tego klubu, że dlaczego jego wybór nigdy nie jest wybierany.
1: Respektowany?
2: Respektowany, no. A tutaj mamy rzeczywiście zasadę, że nie oceniamy i czytamy wszystko, cokolwiek ktoś zaproponuje, no ale z warunkiem tego, że nie może to być lektura już przez kogoś wcześniej przeczytana.
1: No i to jest w sumie ciekawa zasada. Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się, że może takie coś funkcjonować, że jakby myślałem, że jak będziemy wybierać jakąś książkę i ktoś będzie miał ją wcześniej przeczytaną, to po prostu uznamy, że ta osoba przyjdzie na spotkanie i będzie mówić o swoich wrażeniach już z tego pierwszego czytania. Ale powiem szczerze, podoba mi się ta zasada, bo to sprawia, że jest trochę więcej tego kombinowania, że te pozycje, które wybieramy, nie są oczywiste. I też lubię to, że wybieramy książki, które też nie są oczywiste ze względu na gatunki, że w jednym miesiącu czytamy literaturę faktu, jakiś reportaż, potem kryminał, a następnym miesiącu czytamy powieść romantyczną i to też jest ciekawe, jak potem każdy z nas gdzieś tam opowiada pod koniec tego, po przeczytaniu tych książek, jakie było jego wrażenie, i to też miło jest poznać perspektywę różnych osób. Nas jest prawie 10 w tym klubie, więc...
2: Nie no, więcej. Z kilkanaście osób, nie?
1: Ale niektórzy są...
2: No, epizodyczni. Ale warto dodać, że nie tylko przeczytana pozycja, ale też obejrzana. No bo jak ktoś widział adaptację, no to też już w sumie jest na tyle wyspoilerowana ta książka, że po prostu taki wybór jest odrzucany wtedy.
1: Że przynajmniej tak, już myślałem, że mówisz, że ktoś książkę zaliczył, jakby, że ma przeczytaną nie przez przeczytanie, tylko przez obejrzenie adaptacji. I jakby też wyniki tego naszego czytania są ciekawe, no bo ja zawsze jak przeczytam książkę, zastanawiam się, jaki będzie odbiór pozostałych klubowiczów, czy wszyscy się zgadzamy w ocenie, czy nie, i wydaje mi się, że w większości przypadków jest tak, że jak jest jakaś książka, która się podoba jednej osobie, to się podoba praktycznie wszystkim.
4: Tak, ale były pewne wyjątki, ale fajnie zawsze było właśnie porozmawiać, kiedy były te różnice, bo wtedy fajnie było zobaczyć też właśnie perspektywę osoby, której się podobała ta książka, a której się nie podobała ta książka. Ale no, zresztą to faktycznie, to były wyjątkowe przypadki, a reszta to faktycznie bardzo podobne wyniki.
3: No ja chciałam dodać, że oceniamy tak naprawdę często pod bardzo różnymi kwestiami, że oceny są bardzo subiektywne, ale oceniamy nie tylko tak naprawdę jak ta książka, czy ta książka była dobra, czy tutaj to był jakiś niesamowity bestseller, tylko czasami niektórzy oceniają, jakie to było jakby całokształt doświadczenia, czy to była po prostu przyjemna lektura, czy wniosła coś do naszego życia, czy to była raczej męczarnia i codzienna próba włączenia audiobooka. A, to też jest taka zasada, że audiobook, że tak powiem, jest dozwolony, że mimo wszystko, że nie jest to stricte lektura czytana, to lektura jest zaliczona.
1: I to czasami pomaga, bo w audiobooku można sobie ustawić prędkość.
3: Dokładnie.
1: Półtora.
3: I w ostatnim dniu można troszeczkę speedrunować. Także tak naprawdę nie ma konkretnej zasady, pod jakim kątem oceniamy tą lekturę.
2: Ja w ogóle odnośnie wybierania książek bardzo lubię właśnie ten moment bycia takim trochę odpowiedzialnym za to, co się wybrało. Wtedy czuję właśnie taką bardzo dużą ciekawość odnośnie tego, co inni powiedzą. Więc naprawdę fajnie jest potem przyjść się spotkać z resztą grona i usłyszeć, co uważają o tym tytule. Chociaż czasami myślę, że można mieć do tego trochę, znaczy najlepiej się tego pozbyć, takiego podejścia personalnego co do tej książki, żeby się tak z tym nie związać za bardzo, że to jest mój wybór, więc co jeśli ludzie źle to ocenią. No bo jednak chodzi o to, żeby ocenić książkę, a nie czyjś wybór, nie?
3: Ale często jest też tak, że się przychodzi powiedzmy z jedną wersją tego, co myślisz o danej książce, a wychodzisz zupełnie z innym podejściem właśnie przez tą jakąś tam naszą wspólną dyskusję na końcu. Się okazuje, że książka jest o wiele lepsza, tudzież no właśnie o wiele gorsza. Dzisiaj właśnie też rozmawialiśmy o tym, o książce, którą czytaliśmy w zeszłym roku. I patrzyliśmy na oceny, bo nie wiem, czy to już padło, że mamy również dokument Google, w którym zapisujemy podsumowania z ocenami książek. I właśnie patrzyliśmy na książkę, którą czytaliśmy w zeszłym roku, którą oceniliśmy dosyć surowo. I sami byliśmy zdziwieni, że teraz pewnie ocenilibyśmy ją może wyżej. Natomiast na świeżo jest to zupełnie inna perspektywa. Także no, to ja chciałam powiedzieć. Zależy dokładnie, zależy to od chwili po dyskusji, czy czasami też na przykład właśnie po miesiącu się inaczej myśli o tej książce.
1: Właśnie ja jeszcze tutaj chciałbym się odnieść do tego, co Tadziu przed chwilą powiedziałeś, czyli do tego, że się nie wiążemy z tymi książkami, które wybieramy, bo często jest tak, że nie wiem w sumie jak wy, ale ja tak dużo nie czytam o tych książkach, które wybieram, że gdzieś tam mi wpadnie w oko, albo ktoś mi zasugeruje, że to jest dobra książka, żeby przeczytać i ja tak nie do końca wiem, z czym to się je. Czasami jestem zdziwiony, że na przykład ta książka ma tyle stron, co ma, bo ostatnio mój wybór padł na książkę Biblia Dowitego Drzewa i to była książka, która miała chyba z 500 stron i...
2: Ale wziąłeś do siebie opinię?
1: No, wydaje mi się, że były przychylne.
2: Tak.
1: Ale nie wziąłem do siebie. Wziąłem, ale... że to jest opinia książki, a nie mojego.
2: Ja właśnie chyba zdałem sobie sprawę, że trochę mam coś takiego, że chciałbym wybrać coś, co się spodoba innym.
1: Nie, w sumie tak, masz rację. Masz rację, tak jest. Ale wybrałeś, ostatnio wybrałeś książkę.
2: No bo wiesz, to jednak wszystkim. Ludzie poświęcają swój czas wolny. Mm. Bądź nie, można słuchać w pracy, ale to nie zawsze wychodzi. Mhm. I no, nie chcesz zmarnować im tego czasu.
1: Tak. I w ogóle jak tutaj jesteśmy przy tych wyborach, to super jest, jak nagle się odkrywa zupełnie nowy, jakiś nowy świat, w sensie na przykład książkę albo twórcę, o którym się nie wiedziało wcześniej i się okazuje, że to jest naprawdę bardzo... bardzo dobra książka, tak właśnie myślę, że możemy trochę tych książek z naszej listy polecić i myślę tu o Żądle Paula Mareya. Tutaj trochę śmiechu, bo nazwisko może się pomylić z aktorem Billem Mareyem, ale to nie, to Paul Murray, irlandzki autor, a nie amerykański aktor.
2: Ale tu się przyznam, że trochę oszukałem, bo szukając tej książki właśnie z chęcią, z celem, żeby to była jak najbardziej, powiedzmy, taka wartościowa pozycja, no to zajrzałem do świetnego swoją drogą spisu lektur, który prowadzi Agata Kasprolewicz w swoim raporcie o książkach. No i naprawdę tam można znaleźć dużo bardzo fajnych, ciekawych lektur. Plus jeszcze sobie potem po przeczytaniu, albo nawet przed, przesłuchać rozmowy z autorem, więc to jest zawsze taki dodatkowy smaczek, żeby usłyszeć trochę tej historii zza kulis, właśnie z perspektywy autora, może skąd mu się wziął pomysł na historię, albo w jaki sposób przebiegał proces pisania. No, naprawdę fajnie sobie potem tak jeszcze dodatkowo, taki jak się ogląda serial i się ogląda wycięte sceny, to tutaj jeszcze usłyszeć trochę z perspektywy osoby, która wszystko to wymyśliła.
1: No tak, to jest faktycznie ciekawa perspektywa. Kilka razy skorzystałem z tego i to chyba dwa razy przy twoich książkach, bo to właśnie było z tego. Chociaż nie, chociaż też czasami się zdarza też poszukać w internecie jakieś tam rozmowy, albo no jest dużo kanałów na YouTubie, które mówią, których tematyka gdzieś tam dotyka czytelnictwa, dotyka tych książek, które można gdzieś tam znaleźć, poczytać i miło sobie zobaczyć, czy te recenzje osoby, która właśnie tą książkę przeczytała, czy one się pokrywają z tym, co my też, jakie były nasze obserwacje po lekturze. Myślę, że możemy wrócić do naszej rozmowy za chwilę, a teraz posłuchajmy krótka przerwa muzyczna. Tutaj wpadła mi do głowy przed chwilą piosenka Beatlesów pod tytułem Paperback Writer o człowieku, który chciał zostać pisarzem powieści. Myślę, że to pasuje do tematu naszej rozmowy.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiam z członkami klubu książki, który też uczestniczę, więc to jest spotkanie mi bliskie, z bliskimi ludźmi i też w zasadzie jest to nagrana audycja po naszym spotkaniu klubu książki, więc na świeżo po przeczytaniu książki Czarna Owca Medycyny, ale to nie tylko o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Często się mówi o tym, że książki potrafią zmienić życie i tutaj chciałbym się was spytać, czy macie taki przypadek, żeby książka z listy tych książek, które czytaliśmy na klubie książki, czy ona jakoś wpłynęła na wasze życie? Szymon.
2: Tak, właśnie taką jedną książką, która odmieniła moje życie i moją perspektywę w ogóle, to była książka Wszyscy tak jeżdżą, autora Bartosza Józefiaka. Książka, ze względu na to, że od zawsze byłem fanem motoryzacji, to na drogę patrzyłem jako na miejsce, w którym samochód rządzi. A po przeczytaniu tej książki właśnie zupełnie zmieniłem swoją perspektywę, zupełnie zmieniłem swoje zdanie na ten temat i zacząłem dostrzegać pieszego, rowerzystę, jako również uczestników tej drogi i że ta komunikacja, ta infrastruktura nie powinna być budowana tylko stricte pod samochody. Od tego czasu na pewno nie przekraczam prędkości, staram się jeździć jak najbardziej przepisowo, ustępować wszystkim, no i też się cieszę z tego, że powstają drogi rowerowe, czy też chodniki.
1: No to ja muszę nadrobić tę lekturę, bo ja trafiłem do klubu książki już po tej książce i myślę, że jak po tym, co ty teraz powiedziałeś, to jest to pozycja obowiązkowa, żeby gdzieś tam sobie tą samoświadomość tego, co się dzieje na drodze, jakoś tam podbudować.
3: Ja czytałem, to była moja pierwsza lektura po dołączeniu do klubu i też bardzo na niej skorzystałem, że dużo wyciągnąłem wniosków i zgadzam się bardzo z autorem i z Szymonem też. Naprawdę. I zwłaszcza, że to był, nie wiem, czy to był twój wybór, czy Piotrka?
4: Piotrka.
3: Tak, ale pamiętam, że właśnie to było pierwsze moje spotkanie z wami i wtedy było właśnie takie podejście do tej książki, bo był to reportaż, znaczy jest to reportaż i pamiętam, że nie wszyscy byli dobrze nastawieni, nie wszyscy mieli jakąś taką bardzo pozytywną ocenę po przeczytaniu, ale właśnie męskie grono tak trochę lepiej ją oceniło. Mam wrażenie, że może trochę bardziej nam otworzyło oczy. może po prostu kobiety, tak, może po prostu kobiety są takie naturalnie, a faceci muszą przeczytać jakiś reportaż z przykładami, żeby sobie zdać sprawę z niektórych rzeczy.
1: No to jest pozycja do nadrobienia faktycznie, wszyscy tak jeżdżą, reportaż, ale myślę, że nie samymi reportażami człowiek żyje, bo też w tym naszym klubie myślę, że trochę patrzymy na książki w dwójnasób, mam na myśli to, że z jednej strony to są właśnie książki takie, które mogą nas czegoś nauczyć, ale też tak typowo rozrywkowo niektóre książki czytamy i jest to czasami zagadka, jak połączyć, bo prowadzimy też taki, co już chyba wcześniej wspomnieliśmy, prowadzimy ranking, a raczej takie zestawienie, w którym każdy z nas ocenia książkę w skali od 0 do 10. Jeszcze chyba się nie zdarzyło, żeby jakaś, nie pamiętam, jaka jest najniższa ocena w naszym zestawieniu, czy jest to jedynka, czy dwójka. W każdym razie oceniamy te książki i czasami zastanawiamy się, i dziesiątki z drugiej strony takiej rewelacyjnej, stuprocentowo książki też nikt nie ocenił, więc wydaje mi się, że jesteśmy dosyć zachowawczy w tych ocenach, tacy nie ulegamy takim dużym emocjom, ale chciałem powiedzieć, że jest czasami taka zagadka, jak właśnie ocenić na tej samej skali reportaż, jak ocenić książkę, która jest kryminałem albo wręcz thrillerem, horrorem. Niektóre też takie czytaliśmy, chociaż akurat z tych, które przeczytaliśmy, bardziej się śmieliśmy niż się byliśmy.
3: W sumie horrory chyba były dwa, nie? Był Manitu, to był w teorii ten taki horror, horror, ale jeszcze była książka Olgi Tokarczuk, Empuzjon. I to był horror, horror przyrodoleczniczy. Okej. No właśnie i samo to, że już na samym początku, jeszcze zanim zacząłem czytać książkę, było napisane horror przyrodoleczniczy, już postawiło wielki znak zapytania w mojej głowie i byłem dużo bardziej ciekaw tej historii. O co w sumie chodzi w tym horrorze przyrodoleczniczym, co to w ogóle znaczy. I w sumie ostatecznie to było bardziej taka, tam był większy według mnie dreszczyk emocji niż w samym Manitu. No to była taka trochę może dlatego, że starsza książka. No ale co do statystyk, nie ma wielkich spektrum. Nie było do tej pory chyba żadnej super wybitnej książki, która wszystkim naprawdę podpasowała, ale też nie było super flopa, że nikt nie mógł przez nią przebrnąć i wszyscy po prostu spisali ją na straty. I co do oceniania, to o tyle właśnie jest fajne to zróżnicowanie, że inaczej ocenisz reportaż, a inaczej powieść, no bo właśnie w powieści sama historia może ci dużo namieszać w tej ocenie, bo powiedzmy, może być historia smutna, a ty akurat masz cięższy okres w życiu i to jeszcze bardziej ci dobija, więc po prostu nie jesteś w stanie tego czytać. Albo jest na przykład reportaż, gdzie nie do końca się zgadzasz na przykład z jakimiś opiniami albo z jakąś historią. Może jest dla ciebie niewygodna i wtedy też może masz jakieś inne podejście i no, nigdy nie ocenimy książki tak, na przykład, nie wiem, przez to, jak jest napisana, chociaż to też ma czasami wpływ, bo zdarzały się takie pozycje, że było widać, że to pióro jest takie trochę cięższe, były też takie pozycje, gdzie było widać, że naprawdę jest ten kunszt pisania widoczny, nie?
1: Ale sobie też można połączyć, że jest książka, która jest trochę ciężkawa w odbiorze, ale jednocześnie widać ten kurz i tutaj może ten Empuzjon bym przywołał, że też taka książka, że w sumie widać, że jest tam jakaś głębia, ale jednocześnie, żeby przebrnąć przez te kolejne strony, to człowiek musi ten wysiłek jakiś tam pokonać, żeby się w tą narrację, w ten sposób narracji wbić i żeby się skupić na tym wszystkim, nie? Ale rozumiem, o czym ty mówisz, bo faktycznie czasami jest tak, że widać, że autor chce, ale do końca nie wie, jak to poprowadzić, ale myślę, że w tych książkach, które na razie wybieraliśmy, ważne, że czytaliśmy dobre książki.
3: Jest też jeden ważny czynnik, który wpływa na naszą ocenę, a mianowicie oceny innych członków grupy. Jak jedno kółko już przejdzie, każdy powie mniej więcej swoją opinię, no to potem możemy dodać coś od siebie, może nam coś, jakiś pogląd się zmieni na jakieś różne aspekty tej książki. I często się zdarza, że ocena idzie w górę albo w dół po czymś takim.
1: Czasami się też zdarza, że ocena idzie w górę albo w dół na przykład po roku, kiedy właśnie dojrzeje w nas ta ocena i stwierdzimy, że jednak oceniamy tą książkę wyżej albo niżej. Chociaż zwykle wydaje mi się, że po jakimś tam perspektywie czasu, że po jakimś czasie jakaś taka nostalgia się pojawia i chyba te wspomnienia takie wracają do tego, jak ta historia wyglądała i te książki lepiej oceniamy. A macie może jakieś książki, które byście chcieli przeczytać w klubie?
3: Ja raczej szukam na bieżąco, jak jest moja kolej. Chociaż mam chyba coś zapisane w notatniku. Nie wiem, czy to była teoria kolorów, coś w tym stylu.
2: Ja sobie zapisałem teraz książkę Ślepowidzenie i to jest autora Tera Wattsa, ale przyznam, że zacząłem ją słuchać, dlatego że chciałem się dowiedzieć, ponieważ rzadko trafiamy na książki sci-fi, A ostatnia moja książka, którą wybrałem, została słabo oceniona dosyć przez czcigodne grono klubowiczów, dlatego szukam od dłuższego czasu czegoś dobrego.
1: Ale jak przeczytasz, to nie wiem, czy nie zdyskwalifikujesz tej książki automatycznie.
2: No właśnie zacząłem i okazała się bardzo, bardzo mroczna, także chyba sobie odpuszczę i będę szukał dalej.
0: Ja paradoksalnie właśnie lubię, jak wybieramy jakieś takie klasyki, bo klasyki literatury w ogóle, takie, o których zawsze się słyszało, bo mam wrażenie, że samemu się po te książki tak naprawdę często nie sięgnie, a tutaj trochę pod taką presją innych czytelników jakoś ostatecznie uda się je przeczytać. Jakieś takie tytuły, które mam z tyłu głowy, tak nie wiem, jakiś Steinbeck, właśnie na wschód od Edenu, taka jakaś pozycja, która wiem, że już niektórzy też ją czytali, więc tak tutaj pewnie Stasiu.
1: Nie, ja nie czytałem, a chciałem przeczytać, ja czytam inne książki Steinbecka, ale faktycznie myślę, że Ania mogła czytać.
0: Tak, Ania chyba czytała. Albo jakieś takie klasyki typu właśnie jakiś Moby Dick, coś takiego, które pewnie są dosyć ciężkie ostatecznie do przełknięcia, natomiast kiedyś wypadałoby je przeczytać.
1: No myślę, że też jestem tego zdania, żeby te klasyki nadrabiać, zwłaszcza, że potem ogląda się jakieś, czyta się jakieś rankingi 100 najlepszych książek albo 100 książek, które musisz przeczytać i tam są tytuły, które przez całe życie w sumie gdzieś tam przewijają się, je widzi się, je ma na liście książek do przeczytania, ale nie ma się tego pretekstu i myślę, że te takie kluby książki, klub książki jest dobrym miejscem, żeby przeczytać, żeby się nad tą książką zastanowić, żeby przedyskutować te nasze wrażenia w dobrym towarzystwie. To była taka trochę specjalna audycja poświęcona czytelnictwu. Dziękuję wam bardzo za to, że trochę tutaj opowiedzieliśmy o wrażeniach z naszego klubu książki, a głosami, które w tej audycji się przewijały, byli. I tu zacznę od Marysi. Marysia Hernacka, dziękuję.
0: Dzięki.
1: Dziękuję. Tadziu Hernacki również.
3: Dziękuję bardzo.
1: Szymon Pawlak.

Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o ogólnopolskim forum duszpasterskim. Będzie też o nowym rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Caritas i o dniach pustyni dla Poznania. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W sobotę 19 września odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie wprowadzające w treści nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski na lata 2026-2027. Hasłem tegorocznego wydarzenia i programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce będą słowa parafia wspólnotą misyjną. Tegoroczne hasło przypomina nam o tym, że wspólnota wierzących uczestniczy w pracy misyjnej zarówno w swoim najbliższym otoczeniu, jak i poprzez wspieranie misji na co dzień, mówi Zygmunt Pirogowicz z Akcji Katolickiej.
2: Co roku forum wyprzedza program duszpasterski na rok następny. I w tym roku będzie to forum duszpasterskie pod hasłem Parafia Wspólnotą Misyjną. W roku bieżącym mówiliśmy o formowaniu każdego z nas do tej pracy misyjnej, natomiast w przyszłym roku będzie to grupowe, parafialne ujęcie w przygotowaniu do działań misyjnych, jak również do zmiany w duchu synodalnym. To konferencja zawsze rozpoczyna się mszą świętą w kościele świętego Rocha o godzinie 9:30. W tym roku przewodniczyć koncelebrze będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, który również wygłosi do nas homilię. Po mszy świętej, po rozpoczęciu w kościele, przechodzimy do auli Politechniki Poznańskiej, której to będziemy prowadzili dalsze obrady. Po słowie wstępnym arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego do wystąpień będą najpierw Grzegorz Ryś, kardynał metropolita krakowski, który wygłosi wykład wprowadzający parafia w ujęciu synodalnym. Kardynał Ryś jest uczestnikiem synodu, więc w tym ujęciu synodalnym przedstawi nam, jak widzi parafię. Dalej tradycyjnie ksiądz biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, przedstawi nam założenia do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027. Tak jak już zaznaczyłem, jest to rok, w którym będziemy formować się w parafiach. Oprócz wystąpień księży biskupów nastąpią potem wykłady, prelekcje osób świeckich, pracowników uczelni i tak rozpoczniemy od refleksji socjologicznej nad stanem parafii w Polsce, którą przedstawi nam dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, pan Marcin Jewdokimow. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz profesor Tomasz Wilepski, który będzie mówił, jak powinna wyglądać odnowa parafii, zarówno w tym duchu synodalnym, jak i misyjnym. Wykłady zakończą się wykładem pani Wiolety Szymczak, profesora KUL, która będzie mówiła o parafii jako wspólnocie wspólnot. Wiadomo, że w parafiach działają różne wspólnoty i to teraz ma być zjednoczenie tych wspólnot w jedną wielką wspólnotę dla działań misyjnych. Na zakończenie naszej konferencji będą pytania do prelegentów, gdzie będą zadawali pytania uczestnicy, a prelegenci będą na nie odpowiadali. Parafia ma teraz zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii. To jest jakby próba oceny sytuacji, jaka jest w tej chwili w parafiach i mam nadzieję, że dyrektor Marcin Jewdokimow przedstawi, jak to wygląda, jaki jest stan parafii, jaka jest kondycja parafii na dzień dzisiejszy. W naszym założeniu każde forum jest skierowane nie tylko do osób duchownych, ale równie do świeckich, którzy uczestniczą w pracach wspólnot czy stowarzyszeń katolickich, tak jak Akcja Katolicka, jak rady duszpasterskie, które funkcjonują w każdej parafii. I w naszym założeniu jest, by ci przedstawiciele tych poszczególnych grup jak najliczniej uczestniczyli, by potem móc po wysłuchaniu tych wystąpień próbować wdrożyć w swoich parafiach. Na ten moment najliczniejszą grupą, bo jesteśmy w trakcie zapisów jeszcze, najliczniejszą grupą są członkowie Akcji Katolickiej, oczywiście najwięcej z archidiecezji poznańskiej, ale mamy również przedstawicieli z diecezji z Łomży, z Krakowa, Częstochowy, Kalisza, Lublina, Katowic, Warszawy, Bydgoszczy, Włocławka czy Gdańska.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński 10 września poświęcił dom rodzinny Caritas. To nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w której mieszkają dzieci objęte pieczą zastępczą.
2: Na początku trzeba by było usystematyzować sprawę, co znaczy dom dziecka, dlatego że jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w tym przypadku typu rodzinnego. My już takie trzy placówki domów rodzinnych prowadzimy. Jedna to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza pełnowymiarowa w Lesznie i tam jest 14 dzieci, natomiast już dwie mamy placówki typu rodzinnego. W Złotnikach w zeszłym roku otworzyliśmy i teraz właśnie całkiem niedawno w Kobylnikach. I są to placówki, gdzie może być maksymalnie 8 dzieci.
3: Czy poza liczbą dzieci jest jeszcze jakaś różnica w prowadzeniu tych placówek?
2: Zasada jest taka, żeby te placówki były bardziej domowe, na tyle ile można w ogóle powiedzieć o placówce, że może być jakąś formą domową, ale chociażby samo to, że przy 14 dzieci potrzeba większego budynku, jest to bardziej już taka instytucja. Natomiast przy 8 to jest to dom taki, byśmy powiedzieli, jak wszystkie inne domy.
3: Zresztą wielodzietna rodzina.
2: Dokładnie tak. Bo większy dom musi być i dlatego on jest pomiędzy innymi domami i forma zbliżona do rodziny, bo wiadomo, że tam nie ma rodziny jako takiej, bo są pracownicy, jest dyrektor, natomiast na tyle, ile można to nazwać zbliżeniem się do takiej formy rodzinnej, dlatego mówimy typu rodzinnego, bo taka możliwość istnieje prawnie, by taka jednostka, taka placówka funkcjonowała i dlatego też ma to się różnić od takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest to też instytucjonalna, ale bardziej taka w wersji domowej, typu rodzinnego właśnie, dlatego taka forma. Ufamy, wierzymy, zresztą też widzimy, no, że jest troszeczkę inaczej. Ten klimat jest inny tego domu, dlatego że jest dzieci mniej. Ta forma jest trochę taka bardziej mniej instytucjonalna.
4: I też ważne, że w tych placówkach typu rodzinnego mogą być zabezpieczane, umieszczane młodsze dzieci. Bo w tych placówkach takich opiekuńczo-wychowawczych, tych socjalizacyjnych, one są przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia, co do zasady. A tutaj w tych typu rodzinnego mogą być zabezpieczane młodsze dzieci, więc jakby tak bardziej młodsze dzieci rzeczywiście tam trafiają i ustawa mówi, że są też specjalnie dedykowane dla licznego rodzeństwa. I rzeczywiście jest tak, że w jednym z tych domów i w drugim mamy liczniejsze rodzeństwa, czy czwórkę, czy trójkę. Chodzi o to, żeby tych rodzeństw też nie rozdzielać, że na przykład maluchy idą gdzieś tam, nie wiem, do Bogotowia opiekuńczego czy do rodziny zastępczej, a starszaki z jednego rodzeństwa trafiają do placówki. No tylko, żeby w miarę możliwości te rodzeństwa łączyć, czy ewentualnie no nie właśnie nie rozdzielać. No bo to jest kolejna jakby strata dla tych dzieci, tak? Że nie dość, że są wyrwane z tego środowiska rodzinnego, to jeszcze na przykład pozbawione kontaktu z rodzeństwem. Więc jakby tutaj też jest ta specyfika, że tam mamy głównie młodsze dzieci.
3: Jak duży jest to problem? Czy otwarcie teraz tego nowego domu dziecka rozwiązuje problem w Poznaniu? Czy jak to wygląda?
4: Absolutnie nie. No, można powiedzieć, że mamy taki trochę kryzys tej pieczy zastępczej. Ponieważ mamy za mało rodzin zastępczych, też nie powstają domy dziecka, takie rodzinne domy dziecka, bo kiedyś to było tak, że małżeństwo na przykład, czy jakaś osoba zakładała taki dom i przyjmowała rzeczywiście dzieci do siebie. Też nie ma chętnych do tego, bo to jest bardzo trudna praca. No i w tej chwili takich dzieci, które mają te wyroki zabezpieczenia, ale dla których nie ma miejsca żadnego, ani w rodzinie zastępczej, ani w placówce jest ponad 70, więc...
5: W powiecie poznańskim.
4: W mieście Poznań.
5: W mieście Poznań.
4: W mieście Poznań, nie? Mówimy o mieście Poznań. No i my dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na taką prośbę tutaj miasta Poznań, żeby taką placówkę stworzyć, ponieważ jest to kryzys na pewno.
3: No, łatwo sobie policzyć, że co najmniej 10 takich kolejnych domów musiałoby powstać.
4: Tak, tak. I to, to jest dla wszystkich jest to trudne, bo też te placówki, które już istnieją, mają często dzieci ponad ten stan. I sytuacja jest trudna, bo jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek takiego zabezpieczenia superinterwencyjnego, jak nieraz słyszymy w mediach, no to już jest totalny problem, żeby te dzieci gdzieś zmieścić w tym systemie. Także tu jest, też problem jest wielki. Jeżeli ktoś nas słucha, to też możemy powiedzieć, że miasto bardzo szuka rodzin zastępczych. warto to przemyśleć też, ten temat, nie? Czy to nie jest też jakieś coś, co my moglibyśmy zrobić, nie? Jeżeli gdzieś tam słuchamy po drugiej stronie. Czy to nie jest też zaproszenie dla nas, nie? Żeby taką rodziną zostać? Oczywiście nie jest to łatwe. Dzieci te są straumatyzowane, niosą trudny bagaż doświadczeń, więc to nie będą, to nie będzie na pewno łatwe, ale na pewno jest to bardzo, bardzo potrzebne.
1: W magazynie Credo mamy teraz zaproszenie na Dni Pustyni dla Poznania. Jest to comiesięczne spotkanie w ciszy, podczas którego można zatrzymać się przy Słowie Bożym, nabrać wewnętrznego oddechu i na nowo uporządkować to, co naprawdę ważne. To przestrzeń modlitwy, refleksji i osobistego spotkania z Bogiem bez pośpiechu, rozmów i nadmiaru bodźców, mówi ksiądz Filip Kodur.
6: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia.
3: Pustynia pewnie wielu kojarzy się z niemałym wyzwaniem. Czy także te dni mogą być takim wyzwaniem dla nas?
6: Tak, myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem i dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotykał już, to naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
3: No, szczególnie we współczesnym świecie, takim bardzo głośnym, hałaśliwym, jedną osobę może to przerazić.
6: Tak, ale doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia i chce się potem do tej ciszy wracać.
3: No to powiedzmy może, bo wspomnieliśmy, tak, że to jest jednodniowe spotkanie poświęcone na modlitwę, na kontemplację, ale jak to dokładnie wygląda? Jak taki dzień przebiega?
6: Dzień Pustyni rozpoczynamy od pierwszego wspólnego spotkania, pierwszej konferencji wprowadzającej. Ona się rozpoczyna o godzinie 10. I ona przede wszystkim polega na tym, że w ogóle wprowadzam, bo za każdym razem praktycznie są nowe osoby jakieś. Zazwyczaj są też ci sami, którzy już korzystają ileś czasu, ale też zawsze ktoś się pojawia nowy. Dlatego mówię o tym w ogóle, jaka jest idea Dni Pustyni. Ale też wprowadzam, co jest zawsze dla ludzi bardzo pożyteczne. Nawet ci, którzy słuchają po raz kolejny niby tego samego, to bardzo z tego wiele wynoszą. Wprowadzam więc w to, czym w ogóle lekcja divina jest. Oczywiście mówię o metodzie modlitwy, chociaż bardzo mocno się podkreśla, że lekcja divina nie jest tylko metodą modlitwy, ale koniec końców zmianą całego stylu życia, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu Pana Boga i tego, co mówi w swoim słowie. I tam o tym też mówię, a później już wprowadzam w dany tekst, bo każdy dzień pustyni to trochę inny tekst biblijny. I potem jest ten czas, który wydaje się najbardziej obfity, czyli czas nie kiedy już ja mówię, tylko ludzie mają 2 godziny czasu, żeby po prostu być w ciszy i modlić się sami. Każdy wybiera sobie swoje miejsce, tej przestrzeni u nas w parafii jest bardzo dużo. Nie tylko zresztą w budynkach, ale poza budynkiem również można. I ludzie rozpoczynają swoją modlitwę. Potem jest chwila przerwy na obiad. O 14 jest następne wprowadzenie, gdzie dalej wprowadzam w kolejny etap danego dnia, bo on jest troszeczkę wtedy inny. A później już pojawia się w naszym dolnym kościele. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i ludzie mogą modlić się słowem, ale już przed Najświętszym Sakramentem. W międzyczasie mogą też skorzystać ze spowiedzi świętej, czy też po prostu z rozmowy duchowej, kierownictwa duchowego. Dzień Pustyni kończymy o godzinie 16, jest Eucharystia, a zaraz po Eucharystii jeszcze, to jest taka stosunkowa nowość w naszych dniach pustyni, jeszcze jest krótkie spotkanie, gdzie dzielimy się tym, co danego dnia po prostu usłyszeliśmy w tym słowie, które wszyscy słuchali, niby to samo słowo, a jednak każdy inaczej.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie na kolejną edycję Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacramentana, która odbędzie się na Świętej Górze w Gostyniu. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne poświęcone jest odkrywaniu i prezentowaniu najcenniejszych dzieł muzyki oratoryjnej. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w festiwalu osobiście, przygotowano również bezpośrednią transmisję koncertów w internecie. A o szczegółach mówi Wojciech Czemplik, dyrektor festiwalu.
2: No, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Muzyki imieniu Józefa Zajdlera i jako dyrektor polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. I zacznę od początku, chyba od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę, czyli Litania Józefa Zajdlera oraz Symfonia Karla Stamitza. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak te zbiory gostyńskie no, mają ten zaszczyt, że i Karla Stamitza, i Józefa Zajdlera mają w swojej bibliotece. To jest pierwszy koncert. Drugi koncert, a więc koncert niedzielny, na który złoży się wykonanie oratorium Fryderyka Händla w wersji koncertowej. Jest to przygotowany program specjalnie przez Polską Operę Królewską i Orkiestrę Historyczną. No i 2 koncerty poświęcone, przypadające na drugi weekend października, koncerty poświęcone, jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą, Barok Kolegium 1685 z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla. I koncert zamykający festiwal, można powiedzieć odsłaniający zupełnie inne światy muzyki, to będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem. I jak się Państwo domyślacie, będzie to koncert, na który złożą się utwory oratoryjne, utwory o tematyce marynistycznej i utwory, można powiedzieć, rozrywkowe. Wszystkie koncerty oczywiście bardzo polecamy, ponieważ wstęp jest bezpłatny. Zachęcamy Państwa do przyjazdu na Świętą Górę, do przepięknej Bazyliki Księży Filipinów.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
3: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
2: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dielingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
2: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stółkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
4: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
2: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach godzina 22.10, słuchacie Radia Emaus i audycji zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Lato jeszcze przez chwilę jest z nami. Jeszcze się nim cieszymy. Słońce wciąż potrafi przypomnieć o wakacjach. Ale jednak poranki czujemy, że są chłodniejsze. No i też wieczory przychodzą już zdecydowanie wcześniej. Zatem w powietrzu pojawia się coś takiego, czego nie da się już nie zauważyć. Pierwszy ślad jesieni. I właśnie ten moment chciałbym dziś muzycznie zatrzymać w naszej audycji. To będzie nasze ostatnie muzyczne spotkanie z latem, ale nie chciałbym stawiać tutaj wyraźnej granicy pomiędzy latem a jesienią, bo muzyka nie zna takich granic. Będą więc jeszcze i słońce, i ciepło, i lekkość, a to zwłaszcza przyjdzie nam z muzyką, twórczością Stevie'ego Wondera, a także z twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta, zwłaszcza z jego koncertem fortepianowym w tonacji A-dur, który jest przepełniony lekkością, jeszcze takim ciepłem, zwiewnością, ale pojawi się też trochę nostalgii, zadumy i takich pierwszych jesiennych tonów. Wybrałem dzisiaj do tego klimatu Gustawa Mahlera, jego piątą symfonię, zwłaszcza czwartą część, która jest pełna takiej nostalgii, takiej zadumy. Coś właśnie takiego dobrego na wrzesień, bym powiedział. I dorzucimy jeszcze do tego szczyptę jazzu. Ponadto chciałbym Was też zaprosić na bardzo ciekawą, nową inicjatywę Grand Prix Polskiej Churalistyki, który zakłada poznański chór międzypokoleniowy, ale żeby on powstał, potrzebuje Was, chórzystów, którzy zapiszą się i od 27 września będą przychodzić na próby, które to próby doprowadzą do pięknego finałowego koncertu. Więcej jeszcze dzisiaj w audycji o tym, o tej inicjatywie, o tym projekcie również opowiem. A teraz zostawiam Was z przepiękną piosenką Somersault z albumu Songs in the Key of Life, której autorem jest Stevie Wonder.

To był Stevie Wonder w piosence Summer Soft pochodzącej z albumu Songs in the Key of Life, a my jeszcze zostajemy w lecie, tym późnym lecie, które nie potrzebuje już wielkiego słońca i wysokich temperatur, żeby przypomnieć, że wakacje jeszcze trwają. To lato spokojniejsze, bardziej miękkie, z długimi popołudniami, ciepłym światłem i wieczorami, które zaczynają się jednak odrobinę wcześniej. Taki klimat można z pewnością odnaleźć w pierwszej części koncertu fortepianowego w tonacji A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór powstał w Wiedniu i został ukończony 2 marca 1786 roku. W czasie, kiedy Mozart pracował również nad Weselem Figara, zatem to był niezwykle intensywny okres w jego życiu. Koncerty fortepianowe pisał on przede wszystkim z myślą o własnych występach. Dokładnej daty prawykonania tego koncertu nie znamy. Wiadomo jednak, że koncert był przeznaczony na jeden z takich występów wiosną 1786 roku, gdzie najprawdopodobniej sam Wolfgang Amadeusz Mozart zasiadł przy fortepianie. Pierwsza część ma oczywiście formę sonatową, opartą na kontraście i powracaniu muzycznych myśli. Najpierw orkiestra przedstawia główne tematy, później pojawia się fortepian, który podejmuje z nią dialog. W przetworzeniu muzyka oddala się od tonacji zasadniczej, zmienia kierunek, nabiera napięcia, by w repryzie powrócić do głównej tonacji i początkowego blasku. To, co charakteryzuje tę pierwszą część, to przede wszystkim lekkość, ruch, elegancja, ale nie jest to pusta beztroska. Muzyka płynie swobodnie jak letnie popołudnie, a jednocześnie pod tą jasną powierzchnią można wyczuć coś bardziej ulotnego. Świadomość, że nawet najpiękniejsze lato powoli się zmienia. Zostawiam was z Mozartem, z pierwszą częścią jego koncertu fortepianowego w tonacji A-dur, a partię solową wykona Katia Buniatiszwili, której towarzyszą muzycy Academy of St. Martin in the Fields.

To był Wolfgang Amadeusz Mozart i jego koncert fortepianowy w tonacji A-dur. Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej części tego koncertu w wykonaniu Kati Buniatiszwili, której towarzyszyli muzycy Academy of St. Martin in the Fields. A teraz chciałbym opowiedzieć o nowym projekcie Grand Prix Polskiej Churalistyki, czyli poznańskim chórze międzypokoleniowym. Ten projekt jest realizowany w ramach tegorocznej edycji Grand Prix Polskiej Churalistyki. Do wspólnego śpiewania organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wnuki, czyli rodziny reprezentujące co najmniej dwa pokolenia. Podczas 5 prób uczestnicy przygotują 4 utwory skomponowane specjalnie na zamówienie organizatora. Finałem projektu będzie występ podczas koncertu inauguracyjnego Grand Prix Polskiej Churalistyki w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej. Utwory zostaną wykonane a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia.

decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie. Regulamin znajdziecie na stronie internetowej Grand Prix Polskiej Huralistyki. Tam też znajdziecie terminy prób, ponieważ terminy prób są następujące. Już pierwsza próba jest 27 września, następnie 11 października, 25 października, 8 listopada i 22 listopada. Próby odbywają się w niedzielę, to są niedziele kolejne, w godzinach od 15 do 17, a miejscem prób jest sala Seledynowa i sala 111 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Musicie wejść do budynku głównego, do budynku A. Próby będą prowadzone równolegle w dwóch położonych blisko siebie salach, osobno dla dzieci i osobno dla dorosłych. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, ale też we wszelkich mediach społecznościowych, gdzie z pewnością traficie ostatecznie do tej zakładki Poznański Chór Międzypokoleniowy i tam znajdziecie wszelkie informacje, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin, terminy prób, kiedy jest też próba generalna i koncert. Wszystko tam znajdziecie właśnie na stronie internetowej. Gorąco, serdecznie was zachęcam do tego, byście wzięli udział w tym projekcie i mieli niepowtarzalną okazję, żeby za już 2 miesiące z okładem móc wystąpić na estradzie Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej razem ze swoimi najbliższymi. A teraz z Mozarta przenosimy się w zupełnie inny świat. Bardziej skupiony, spokojniejszy nieco i taki pełen półcieni. Drugie intermezzo z opusu 118 Johannesa Brahmsa jest muzyką późnego lata, niewątpliwie. Ciepło jeszcze pozostaje, ale światło staje się łagodniejsze, a wieczory coraz dłuższe. To utwór bardzo osobisty, napisany w 1893 roku i należy do późnych kompozycji Brahmsa. Prosta, śpiewna melodia przeplata się tutaj z bardziej niespokojnymi fragmentami, a charakterystyczny rytm kołysze muzykę między spokojem a lekkim niepokojem. Jest w tym coś z końca lata. Nie żal za tym, co minęło, ale ciche poczucie, że pewien czas powoli się kończy. Zostaje wspomnienie ciepła, światła i chwil, które chciałoby się zatrzymać jeszcze odrobinę dłużej. Zostawiam was zatem z Johannesem Brahmsem, z jego intermezzem w tonacji A-dur, opus 118, a wykona to przepięknie Glenn Gould.

To był Johannes Brahms i jego intermezzo w tonacji A-dur op. 118 numer 2 w wykonaniu Glenna Goulda. Po Mozarcie i Brahmsie pora na muzykę, w której letnie światło staje się już znacznie bardziej przygaszone. Przed nami czwarta część piątej symfonii Gustawa Mahlera, słynne Adagietto. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów jego twórczości. Piąta symfonia powstawała w latach 1901-1902, przede wszystkim podczas letnich miesięcy spędzanych przez Mahlera w Meierning nad jeziorem Wörthersee. To dzieło wyjątkowe w jego twórczości. Instrumentalne, ale bez udziału chóru i solistów, a jednocześnie ogromne pod względem rozmachu i emocjonalnej skali. Symfonia składa się z pięciu części zgrupowanych w trzy większe ogniwa. Rozpoczyna ją marsz żałobny, po którym następuje gwałtowna, pełna napięcia druga część. Trzecia część to rozbudowane scherzo, stanowiące centrum całej konstrukcji. Po nim przychodzą już dwa ostatnie

którego za chwilę wysłuchamy, a także finałowe rondo. Prawykonanie odbyło się 18 października 1904 roku w Kolonii, a orkiestrą dyrygował sam Gustav Mahler. Pierwsze przyjęcie symfonii było jednak dalekie od entuzjazmu. Publiczność nie była jeszcze przygotowana na tak niezwykłe połączenie dramatyzmu, monumentalności i liryzmu. I właśnie w samym środku tego wielkiego, pełnego kontrastów dzieła pojawia się Adagietto, część napisana wyłącznie na smyczki i harfę. Nie ma tu rozbudowanej orkiestry, nie ma gwałtownych kontrastów. Jest za to powolny, szeroki oddech muzyki, narastanie i wygasanie napięcia oraz melodia, która zdaje się zawieszona w czasie. Adagietto ma prostą, trzyczęściową formę ABA. W pierwszej części pojawia się główny, niezwykle śpiewny temat, prowadzony przez smyczki i otoczony delikatnymi brzmieniami harfy.

pięknie, a wraz z nim pojawia się refleksja nad tym, co przemija. Po energii pierwszych dni lata pozostaje cisza i chwila zatrzymania. I może właśnie dlatego ten fragment tak dobrze pasuje do końca lata. Nie dlatego, że jest po prostu

ten moment. Zatrzymuje jak w kliszy. A teraz będziecie mogli się o tym sami przekonać, słuchając wiedeńskich filharmoników, których poprowadził Pierre Boulez.

To był Gustav Mahler i jego piąta symfonia. Przed chwilą wysłuchaliśmy części czwartej Adagietto w wykonaniu wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza. A teraz na koniec dzisiejszego spotkania wracamy jeszcze na chwilę do lata. Tym razem w jazzowej odsłonie Chet Baker i jego Summer Sketch. Muzyka lekka, miękka, pełna przestrzeni. Fortepian, delikatny rytm, charakterystyczna, powściągliwa trąbka Cheta Bakera tworzą atmosferę spokojnego wieczoru letniego, takiego, który chciałoby się zatrzymać na trochę dłużej. I mam nadzieję, że zatrzyma was ta muzyka w takim letnim jednak nastroju. Na koniec dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania w audycji Zapisane w dźwiękach. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie. Trzymajcie się, życzę wam dobrego wieczoru. Kłaniam się, Daniel Badecki.

zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznańska prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące drona znalezionego w poniedziałek w Morzu Bałtyckim. Wstępne ustalenia wskazują, że był to rosyjski dron Gerbera 2 z ładunkiem wybuchowym, mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta, dzięki właśnie współpracy tych wszystkich służb, udała się, a następnie ładunek ten zdetonował. Czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
1: Pułkownik nie chciał dziś mówić o ewentualnych hipotezach dotyczących tego, jak dron mógł się tam znaleźć. Teraz prokuratura będzie ustalać między innymi, skąd dron wystartował i dokąd docelowo miał dolecieć. Po ponad 50 latach poznańskie Nowe Zoo wreszcie ma całoroczne centrum edukacyjne. Dziś oficjalnie je otwarto. Obiekt powstał z modułów kontenerowych, dzięki czemu inwestycje udało się zrealizować szybko. Dawniej ogród dysponował pomieszczeniem, w którym niekiedy prowadzono zajęcia edukacyjne. Jednak, jak przyznaje dyrektor zoo Piotr Przyłucki, było ono bardzo prowizoryczne, a od kilku lat przeznaczone jest do rozbiórki.
3: W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
1: Pierwsze zajęcia dla zwiedzających mają odbyć się już w przyszłym miesiącu. Zoo przymierza się teraz do przebudowy dawnego basenu dla fok, który ma stać się wybiegiem dla pingwinów.
0: Informacje z regionu.
1: Wielkopolski projekt, zwycięzcą tegorocznego plebiscytu, wydarzenie historyczne roku. Szlak Piastowski z klocków Lego to mobilna wystawa złożona z 19 makiet, które przedstawiały historię obiektów na szlaku połączoną z legendami, między innymi o Królu Popielu i myszach z Kruszwicy. Wystawa była prezentowana łącznie w 16 miejscach, między innymi na międzynarodowych targach poznańskich. Jak tłumaczy prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce Bartosz Borowiak, celem było zainteresować historią najmłodszych odbiorców.
0: Radio Emaus.
4: Wystawa Dawid też przygotowana przez pracownika Jarka Grykucia.
0: Dobre radio.
4: Również były prowadzone lekcje z dziećmi, były też warsztaty.
0: Na dobry dzień.
4: Również budować swoje konstrukcje, więc ta forma właśnie miała sprzyjać temu, żeby najpierw zaciekawić tematem, a później przemycić treści historyczne.
1: Szlak Piastowski z klocków Lego rywalizował w plebiscycie z 250 innymi projektami. W innej kategorii zwyciężył także projekt z Wielkopolski Gniezno, miasto koronacji 1000 lat historii. Turecka Antalya była najczęściej wybierana przez pasażerów. Takie są dane poznańskiego lotniska Ławica za miesiące wakacyjne. Port podał dziś informację, że w lipcu i sierpniu z jego usług skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów. Porównując to do analogicznego okresu z poprzedniego roku, Ławica notuje wzrost liczby pasażerów o 3%. Oprócz tego popularnymi kierunkami była egipska Hurgada oraz grecki Heraklion. Lotnisko przygotowuje się już do sezonu zimowego. Nowymi kierunkami będzie wtedy lotnisko El Prat w Barcelonie, Porto, Shannon i Tirana.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd chce sięgnąć do kieszeni firm paliwowych. W Sejmie toczyły się prace nad projektem, który opodatkuje ich nadmiarowe zyski. Pozyskane środki mają pokryć ubytki w budżecie spowodowane wprowadzeniem programu CPN oraz zostać przeznaczone na nowy program obniżający ceny paliw. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej mówił podczas pierwszego czytania projektu, że pozwoli on ulżyć kierowcom.
5: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych, firm, które w czasach kryzysu osiągają niebotyczne zyski.
1: Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS prawdziwe intencje z rządu są inne od deklarowanych.
6: Ten projekt to nie jest próba rozwiązania problemu wysokich cen paliw, ale kolejna polityczna zagrywka rządu w walce z opozycją i z panem prezydentem, nie ulega wątpliwości. Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
1: Jutro w Sejmie drugie czytanie projektu, głosowanie nad całością w piątek. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Wysokie ceny na stacjach to efekt zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu o swojej działalności radcowskiej. Taka deklaracja padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Od dziś wybrany przez sejmową większość były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek wcześniej przedstawił pismo od dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że został wpisany na listę radców ponad 20 lat temu. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień mówił w Polskim Radiu 24, że wpis na listę radców prawnych nie jest równoznaczny z wykonywaniem zawodu.
7: Ustawa wyraźnie mówi o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, prawda? Więc sama kwalifikacja, wpisanie się na listę radców prawnych moim zdaniem jest niewystarczające dla stwierdzenia, że ktoś wykonuje zawód radcy prawnego, bo to są czynności faktyczne, które trzeba wykazać.
1: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Opozycja parlamentarna zgłaszała zastrzeżenia co do jego kandydatury, wskazując, że to, cytując, upolitycznianie stanowiska. W odpowiedzi na te zarzuty strona rządowa przypominała, że to PiS doprowadził do zagarnięcia Trybunału, a obecna władza działa na podstawie przepisów po rządzie Zjednoczonej Prawicy.
8: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 31. Podróżny zwiedzający dzisiaj Ziemię Świętą, chcąc zobaczyć tak zwane groby królewskie, zdąża łożyskiem Cedronu lub zakrętami Kechonu i Hinomu aż do starego źródła En-Rogel. Tutaj zazwyczaj pokrzepia się kubkiem świeżej wody i odpoczywa. Wzrok jego spocznie na wielkich, nieobrobionych głazach otaczających studnie, spojrzy do jej wnętrza, aby zobaczyć, czy głęboka, uśmiechnie się na widok pierwotnego sposobu czerpania wody i da z litości jałmużnę obdartemu biedakowi, który tu siedzi na straży. Bardziej od tych szczegółów zajmie go jednak wspaniały widok, który roztacza się przed jego oczami, bo ma przed sobą góry Moria i Syjon, ciągnące się ku północy, a na ich końcach Omfal i stare miasto Dawida. W oddali spostrzeże po prawej stronie górę Zgryzoty, a po lewej wzgórze Dobrej Rady. Na obu znajdują się cenne pamiątki, mające wielką wagę dla pisarzy i badaczy starożytności. U ich stóp znajduje się dolina zasiana grobami. Było to cmentarzysko dla żydowskich mieszkańców Jerozolimy. W skałach wznoszących się nad doliną znajdują się grobowce i jaskinie, częścią naturalne, częścią wykute ręką ludzką. W czasach chrystusowych zajmowali je trędowaci, którzy tworzyli tutaj niejako osobną gminę. Żyli tu zupełnie odosobnieni od świata. W dwa dni po opisanych w poprzednim rozdziale wypadkach przyszła Amra do źródła En-Rogel i usiadła na kamieniach, które leżały w pobliżu. Ktokolwiek by ją ujrzał, wziąłby ją za ulubioną służebnicę jakiejś zamożnej rodziny. Przyniosła z sobą dzban na wodę i kosz nakryty białym jak śniego brusem. Złożywszy te przedmioty obok siebie na ziemi, złożyła ręce na kolanach i patrzyła w stronę, gdzie wzgórze pochyla się ku roli garncarzowej, nazwanej później Hakeldama. Pora była bardzo wczesna, toteż Amra była pierwsza u źródła, ale niebawem zjawił się jakiś człowiek z liną i bukłakiem. Pozdrowiwszy zgrzybiałą niewiastę, rozwinął linę, przytwierdził do niej bukłak i oczekiwał ludzi. Kto chciał, mógł sam zaczerpnąć wody, ale czynność ta była właściwie jego zawodem i chętnie napełniał największe dzbany, jakie tylko udźwignąć mogła kobieta za cenę jednej gery. Człowiek ten, ujrzawszy dzban Amry, zapytał, czy ma go napełnić wodą. Nie teraz. Odparła krótko i pogrążyła się na nowo w zadumie. Zaledwie jutrzenka złociła niebo nad Górą Oliwną, zaczęli się schodzić ludzie. Także miał już komu posługiwać. Amra przez cały ten czas patrzyła w milczeniu na wzgórza. Już słońce stało wysoko na widnokręgu, a ona ciągle czekała. Widocznie przyszła tutaj w jakimś ważnym celu. Zwyczajem poczciwej sługi, odkąd potajemnie zamieszkiwała pałac Hurów, było wychodzić na targ o zmroku. Niepostrzeżenie wślizgiwała się między sklepy Tyropeum lub do pobliskich kramów przy Rybiej Bramie. Śpiesznie kupowała mięso i jarzyny, po czym wracała do swej kryjówki. Gdy Ben-Hur owej nocy niespodzianie wrócił pod dach ojców, namawiał ją do opuszczenia samotnego mieszkania. Ona przeciwnie pragnęła, aby on zajął na powrót swą dawną, znaną nam komnatę. Młodzieniec musiał w końcu pogodzić się z jej wolą, lecz lękając się prześladowania, poprzestał na obietnicy, że będzie ją często odwiedzał. Postanowił przychodzić i odchodzić w nocy. Gdy tak rzeczy stanęły, poczciwa sługa zaczęła wysilać całą swoją gospodarską wiedzę, ażeby dogodzić swemu ulubieńcowi. Nie pamiętała wcale, że jej wychowanek to już nie dziecko, ale człowiek dojrzały, zarówno wiekiem, jak i przebytymi kolejami, i sądziła, że Juda ma jeszcze te same upodobania, co w dzieciństwie. Postanowiła zatem zrobić zapasy słodyczy, by je miała pod ręką, gdy przybędzie. Gdy zapadł wieczór, pośpieszyła na zakupy do Rybiej Bramy. Właśnie zajęta była poszukiwaniem najlepszego miodu, gdy obiło się o jej uszy nazwisko Chórów. Przystanęła i usłyszała opowiadanie jednego z tych ludzi, którzy trzymali pochodnie przed komendantem fortecy Antonia, gdy w celi szóstej znaleziono rodzinę Ben-Hura. Nie trzeba mówić, z jakim smutkiem i żalem słuchała tego opowiadania Amra. Całe to zdarzenie wydało się jakby strasznym snem. A jednak było prawdziwe. Śpiesznie załatwiła sprawunki i pośpieszyła do domu. Zrazu nie posiadała się z radości, że będzie mogła podzielić się z wychowankiem swoim tak radosną nowiną. Nagle zatrzymała się i zamyśliła, czy może mu powiedzieć, że jego matka i siostry zapadły na trąd? Zrobić to znaczy to samo, co go zabić, bo nic go nie wstrzyma od spełnienia powinności. Już widzi biedna kobieta, jak opuściwszy miasto, dąży przez wzgórze dobrej rady i szuka matki i siostry po wszystkich jamach, pieczarach i grobach. Gdy je znajdzie, los jego będzie równy ich losowi. Na tę myśl załamała ręce, pytając sama siebie, co począć. Czerpiąc natchnienie nie w mądrości, ale w przywiązaniu swego serca, doszła do właściwego rozstrzygnięcia wątpliwości. Wiedziała, że trędowaci co dnia rano wychodzą z swych kryjówek do źródła En-Rogel po wodę na cały dzień. Przynoszą dzbany, stawiają je na ziemi, czekają w oddaleniu, aż je kto napełni. Jej pani i Tirza przyjdą tam niewątpliwie, bo prawo było nieubłagane, a trędowaty bogaty nie różnił się niczym od trędowatego ubogiego. W tej pewności, że głód i pragnienie przywiodą je do źródła, spodziewała się ujrzeć je i poznać. W tym postanowieniu znalazła uspokojenie. Ben-Hurowi zaś nic nie powiedziała o odkryciu, jakie uczyniła. Gdy Ben-Hur odszedł, wzięła się do przygotowania różnych przysmaków. Zbyteczne mówić, że dołożyła wszelkich starań, by zadowolić te, którym służyła. Gdy noc miała się ku końcowi, wypełniła swój kosz zapasami, wzięła dzban i udała się do En-Rogel. Wkrótce po wschodzie słońca zeszły się tłumy ludu po wodę do studni. Wielu śpieszyło się, aby jeszcze przed południem móc wrócić do miasta. To też zanurzano po pół tuzina dzbanów równocześnie, z tym większym pośpiechem, że mieszkańcy na przeciwległych wzgórz zaczęli się ruszać około swych jam i pieczar, jak widma koło grobów. Kobiety niosły dzbany na ramionach, starcy opierali się na laskach i kulach, często jedni prowadzili drugich, a nierzadko można było widzieć takich, którzy nieśli na noszach najbardziej strawionych chorobą, którzy już do ludzkich istot nie byli podobni. Tak i w tym społeczeństwie najstraszliwszej nędzy rodziła się miłość otaczająca cierpienie ciepłymi promieniami. Nędzę tych nieszczęśliwych łagodziło wzajemne przywiązanie. Siedząc u studni, śledziła Amra bacznym okiem ten korowód straszliwych widm. Nie wątpiła, że są między mieszkańcami tych wzgórz i że przyjdą, gdy już wszyscy będą obsłużeni. Całkiem nisko, prawie u stóp wzgórza, była pieczara, wystawiona niemal przez cały dzień na palące promienie słońca, wskutek czego Amra uważała ją za niezamieszkaną. Jakże się tedy zdziwiła, gdy ujrzała wychodzące stamtąd dwie kobiety wzajemnie się podtrzymujące. Gdy tak patrzyła, zdawało się jej, że zadrżały na widok wstrętnego zgromadzenia, do którego niestety same należały. Widok ten był dla nich widocznie nowym, w czym zresztą nie było nic nadzwyczajnego, ale serce poczciwej Amry zaczęło bić spieszniejszym tętnem. Dwie kobiety przystanęły chwilę, po czym powoli, spokojnie, choć nie bez obawy, skierowały się ku źródłu, skąd ozwało się kilka ostrzegawczych głosów, na co one nie zdawały się zważać. Na ten widok ludzie stojący u studni, między nimi nawet sami trędowaci, zaczęli wołać: precz nieczyste, nie ważcie się zbliżać nieczyste. Oczywiście, pomyślała Amra, te biedaczki nie znają zwyczajów trędowatych. Wstała i poszła ku nim, niosąc kosz i dzban. Hałas u źródła ustał, ale po chwili ktoś śmiejąc się rzekł: jaka głupia, któż takie dobre pożywienie daje umarłym? I chciało się jej iść tak daleko? Rzekł inny, kazałbym im raczej przyjść do bram miasta po jałmużnę. Amra, głucha na te uwagi, nie zatrzymała się, ale w miarę jak szła, wątpliwości jej rosły. gdy nie więcej jak 5 metrów dzieliło ją od miejsca, na którym stały nieszczęśliwe, zatrzymała się. To ma być jej ukochana pani, której rękę tak często wdzięcznymi okrywała pocałunkami, jej pani, której szlachetną postać przechowywała w żywej pamięci. A to ma być Tirza, którą piastowała, gdy była dziecięciem? Onażby to być miała, owa śmiejąca się, łagodna i śpiewająca Tirza? Ona, światło wielkiego domu, błogosławieństwo jej starości, to ona? Czy to może być jej pani i jej ukochane dzieci, czy to one? Ależ to stare niewiasty, rzekła do siebie. Nie widziałam ich nigdy i odwróciła się. Hamro, rzekła jedna z trędowatych na te słowa.

0: ostrzeżenie wystarczyło. Amra padła na twarz, łkając tak głośno, że słyszeli ją ludzie u źródła. Nagle podniosła się i zapytała: a gdzie jest Tirza? Tu jestem, Amro. Te słowa przypomniały Amrze jej obowiązki. Poszła i odkryła kosz, mówiąc: oto chleb i mięso, po czym chciała rozłożyć obrus na ziemi, ale pani rzekła: nie czyń tego. Ci, którzy stoją u źródła, obrzuciliby cię kamieniami, a nam odmówiliby wody. Zostaw kosz, a dzban napełnij wodą i przynieś go nam. Zapasy zabierzemy do jaskini. Na dziś oddałaś nam wielką przysługę. Śpiesz się. Ludzie, którzy patrzyli na to, co się stało, pomogli słudze napełnić dzban, bo litość nad jej boleścią wzruszyła ich serca. Co to za jedne? Zapytała jakaś kobieta. Wyświadczyły mi niegdyś wiele dobrego, odparła Amra. Wziąwszy dzban na ramię, wróciła ku nim śpiesznie i byłaby w zapomnieniu całkiem się zbliżyła, gdyby ją nie wstrzymał okrzyk: nieczyste, strzeż się! Dzięki ci, Amro, rzekła pani, jakże dobra jesteś. Powiedz pani, czy mogę co więcej dla was uczynić? Zapytała Egipcjanka. Wiem, że Juda wrócił w domowe progi, zaczęła nieszczęśliwa. Przeszłej nocy widziałam go śpiącego na stopniach u bramy. Byłam tam, gdy go budziłaś. Amra załamała ręce. Byłaś tam, pani? I zdołałaś nie dać się poznać? Uczynić to było to samo, co go zabić. Nigdy nie uścisnę go więcej. Nigdy nie dotknę ust jego. O, Amro, Amro, wiem, jak go miłujesz. Tak, odparła kobieta i padłszy na kolana, wybuchnęła płaczem. Dla niego z rozkoszą oddałabym życie. Daj dowód tego, co mówisz. Jestem na wszystko gotowa. Nie waż się powiedzieć, gdzie jesteśmy i że nas widziałaś. Nic więcej nie żądam. Ależ on was szuka, przybył po to z daleka. Niechaj nas nie znajdzie, o wielki Boże. Nie może się stać takim, jakimi my jesteśmy. Słuchaj, Amro, usłużysz nam co dzień, przynosząc tę odrobinę niezbędnego pożywienia. Zaprawdę niedługo już, niedługo, co rano i co wieczór przyjdziesz tu i... Głos drżał, powstrzymywany silną wolą. I będziesz nam opowiadała o nim. O nas zaś nie waż mu się wspominać. Słyszysz? Jakże ciężko będzie słuchać, gdy o was będzie mówił, widzieć całą jego miłość i nie móc powiedzieć, że żyjecie. Alboż będziesz mogła mu powiedzieć, że nam dobrze? Sługa spuściła głowę w milczeniu. Widzisz sama, że nie, więc milcz. Teraz idź, a wróć wieczorem. Będziemy czekały na ciebie. Bądź zdrowa. Wielki to ciężar wkładasz na mnie, pani, i nie wiem, czy go udźwignę, rzekła Amra i padła na twarz. Czy nie ciężej by ci było ujrzeć go nieszczęśliwym jak my? Odparła matka, dodając kosz Tirzy. Przyjdź wieczorem. Po tych słowach poszły ku pieczarze. Amra klęczała, dopóki nie znikły, po czym zamyślona poszła ku domowi. Wieczorem wróciła znowu i odtąd co rano i wieczór przynosiła im, co było najniezbędniejszego. Jaskinia, a raczej grobowiec, który zajmowały kobiety, był kamienny i opuszczony, ale mniej smutny niż cela więzienna, bo widziały przynajmniej słońce, niebo i gwiazdy.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
2: Widzisz tę kobietę? Jezus pyta kogoś, kto patrzył na nią od początku, bo patrzeć nie zawsze znaczy widzieć. Szymon widział grzesznicę, Jezus widział człowieka, który kocha. Szymon widział tylko etykietę, widział kategorię, a nie człowieka. Tak bywa także w domu, przy stole czy w pracy. Patrzymy na kogoś bliskiego i widzimy jego rolę, błędy albo historię, zamiast zobaczyć jego samego. Kobieta z tej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, a jednak mówi całą sobą. I właśnie ją Jezus dostrzega najpełniej. Pomyśl, na kogo patrzę każdego dnia, a od dawna naprawdę go nie widzę, bo bardziej dostrzegam to, co o nim myślę, niż jego samego.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus.